przyjaciele. Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Wika wtedy wspomina dawne życie, jak niczyje. Jej artią w Kijowie zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku. Życie warszawskie cichutko się kręci.

czarno-białe stepy i syn. Czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej, kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. To widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn. Czarno-białe.

zasad i bardziej przeciw niż za. Przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spać.

Substancje chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są, zaraz tam są. I to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia. Był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos, ten chaos.

gonić czarne chmury, gdybym mógł przegonić deszcz, gdybym mógł ci pomóc rozgonić czarne chmury, gdybym

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Kolejny piękny dzień, kolejny piękny poranek, moi drodzy. Dzień dobry, witamy się z wami bardzo serdecznie po godzinie 6.30. Jak zawsze do godziny 10 w Aferanku w Radiu Afera. Zapraszam serdecznie. Warto z nami zostać minimum do tej 10 właśnie. Kumkaolik na sam dobry początek. Bardzo proszę.

I idealnie o poniedziałku również na naszej antenie. Moi drodzy, 6:36 na zegarku, mamy 6 dzień lipca w kalendarzu. Witamy się z wami bardzo serdecznie w ten piękny, poranny poniedziałek. Do godziny 10, jak zawsze będziemy, oczywiście, przypominam. No i tak, 4 dni do weekendu zostały. To jest informacja, z którą musimy się przywitać. Dominik, Dominika, Łucja obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego życzę. Światowy Dzień Pocałunku, Dzień Radcy Prawnego w kalendarzu również mamy. Paweł Zjeżdżałka, Mateusz Markiewicz, Kamil Stróżyński w tym składzie 6 dnia lipca do 10. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Zabija! Mamy to!
1: Autopromocja.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowa.

To prawda, chociaż nic się nie zmienia, to niektóre rzeczy się zmieniają, moi drodzy. Nowa ramówka w Radiu Afera od 29 dnia czerwca. No i z tą nową ramówką nowe zmiany i nowe audycje i nowe punkty programu. Jeżeli chodzi o poranek, zaczniemy od stałych oczywiście. Po godzinie 7 zajrzymy sobie do porannej prasy, potem po godzinie 7.30 do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. Przed godziną 8 będzie czas na chwilę sportu i na studium mundialowe. Po godzinie 8 czas na płyty tygodnia, na przynętę kulturalną po 8.20. No i tutaj będą już nowe rzeczy powoli się pojawiały, bo wybuch kontrolowany to po 8.30, jeszcze ta stała. Po godzinie 9 The English Breakfast, moi drodzy, po godzinie 9.30, przepraszam. No a po 9 porozmawiamy sobie o młodzieżowym forum, Forum Młodzieżowych Rad Miasta w tym kierunku. Tak to zadziałało i tak to będzie do 10.00.

Na listę nowości też będziemy sobie zaglądali, tak jak na przykład teraz Dorian Swimming Shadow to Toxic Harmony. A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, chłodno, poranku 12 stopni Celsjusza na termometrach możemy zobaczyć. Potem ta temperatura będzie wzrastać do 18, do 19, do 20 dzisiaj ta temperatura nie dojdzie. Opad przewidziany jest, po godzinie 19 ma zacząć padać, no i będzie padało do godziny 1 w nocy. Ciśnienie stałe, 1007 hektopaskali, do momentu deszczu wtedy to ciśnienie spadnie do około 1002-1003 hektopaskali. Wiatr umiarkowany do mocnego w porywach, nawet 50 na godzinę. No i niestety chmury z biegiem dnia nam się będą pojawiać. Teraz jeszcze słońce, teraz jeszcze ich nie ma, no ale po 11, po 12 coraz więcej ich będzie.

0: To Small Town Boy na naszej antenie. Oczywiście nie od Broński Beat, ale to ciekawy, ciekawy bardzo cover od Fusów. U nas Small Town Boy już jest w studiu też. Mateusz Markiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś małomiasteczkowy, czy dużomiastowy? Wielkomiastowy, bardziej tak.
1: Trudno powiedzieć, bo urodziłem się w Poznaniu, ale część życia nie mieszkałem w Poznaniu, lecz poza Poznaniem.
0: Takie 50-50
1: Small Town Boy. Może tak.
0: Okej, no dobrze, chyba że w tym kierunku. Serwis informacyjny ułożony, widzę.
1: Tak.
0: To skrót jeszcze poproszę.
1: Będzie o planach powstania bazy armii amerykańskiej pod Poznaniem. Będzie o
0: A takiej już nie mamy?
1: Jedna jest, ale będzie prawdopodobnie stała baza amerykańska, a takiej nie mamy. Będzie również o zabytkowej muszli koncertowej w parku Wilsona, o konsultacjach dotyczących ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Poznaniu oraz o żużlu. Będzie trochę.
0: O, no to ja na ten żużel czekam. I się prawdopodobnie zaraz doczekam. 3 minuty zostały nam do 7.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Według doniesień programu Teleskop Poznańskiej TVP istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia stałej bazy wojsk USA w Wielkopolsce. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przyznał, że w walce o tę inwestycję przewidzianą dla 5000 żołnierzy na placu boju pozostały już tylko Poznań i Wrocław. Baza miałaby powstać w gminie Oborniki, co stanowiłoby dogodną lokalizację ze względu na sąsiedztwo trasy S11 i poligonu w Biedrusku. Inicjatywę w pełni popiera pełniąca obowiązki wojewody Wielkopolskiej Karolina Fabiś-Szulc.
2: Jak najbardziej, szczególnie Oborniki. Myślę, że będzie też rozwój tego terenu. Przecież żołnierze przyjeżdżają tutaj z rodzinami, także myślę, że to dobre miejsce. Mam nadzieję, że w końcu ruszy budowa S11, a to być może przyspieszy też budowę.
1: Obecnie prowadzone są rozmowy na szczeblu ministerialnym, jednak sam resort na razie wstrzymuje się od oficjalnych komentarzy.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Poznańskie inwestycje miejskie ogłosiły przetarg na kompleksową modernizację zabytkowej muszli koncertowej w parku Wilsona, a zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 20 lipca. Pochodzący z 1936 roku obiekt przejdzie gruntowną renowację, obejmującą między innymi odnowienie elewacji, przebudowę piwnicy oraz wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej. Zgodnie z przedwojennym projektem architektonicznym odtworzone zostaną niezachowane do dziś historyczna pergola oraz trejasz. Inwestycja połączy tradycję z nowoczesnością, ponieważ w planach modernizacyjnych przewidziano również wyposażenie budynków, ekologiczne panele fotowoltaiczne.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Zakończyły się poznańskie konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Wzięło w nich udział ponad 1200 mieszkańców i przedsiębiorców. Z opublikowanego raportu wynika, że zdecydowana większość respondentów popiera ten pomysł. Za wprowadzeniem zakazu opowiedziało się niemal 83% ankietowanych, podczas gdy przeciwne zdanie wyraziło zaledwie 15% uczestników. Konsultacje obejmowały ankiety elektroniczne i papierowe, a także bezpośrednie spotkania z poznaniakami i właścicielami sklepów. Zebrane opinie i dane posłużą teraz władzom miasta jako podstawa do opracowania szczegółowego projektu uchwały. Ostateczną decyzję w ewentualnym wprowadzeniu nocnych ograniczeń w handlu alkoholem podejmie w głosowaniu Rada Miasta Poznania.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
1: 5 wygranych z rzędu i tyle dobiegła końca seria żużlowców PS Żytu Poznań. We wczorajszym wyjazdowym spotkaniu 11. kolejki drugiej Ekstraligi Skorpiony uległy 39-51 Orłowi Łódź. Z powodu niekorzystnej pogody mecz był rozgrywany w błyskawicznym tempie. Takie warunki utrudniały swobodną jazdę, mówił po meczu zawodnik PSŻ-u Bartosz Smektała.
4: Towarzyszyło mi to, że nie mogłem złapać trakcji. Wiadomo, jak jest ślisko, to tak się dzieje, ale chodziło mi o to, żeby po prostu jak najmniejsza ta różnica była. Przed wejściem w ogóle miałem tyle obrotów w motocyklu, że no nie mogłem sobie z tym poradzić i szkoda, bo czułem się mocny dzisiaj na starcie tego spotkania.
1: Porażka sprawiła, że PSŻ po dłuższym czasie opuścił fotel wicelidera. Wyprzedził go właśnie Orzeł Łódź, który podobnie jak Skorpiony ma na koncie 14 oczek. Poznaniacy mają co prawda przed sobą jeden mecz zaległy, ale trzeba zaznaczyć, że w tym spotkaniu na Golęcin przyjedzie niepokonana dotąd Polonia Bydgoszcz. To starcie zaplanowane jest na niedzielę 19 lipca. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o 7:57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 wybiła na zegarku, a to oznacza, że Kurę zapraszamy na antenę.

Już 7:01, na zegarku mamy 6 dzień lipca, to poniedziałek. Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Dot, Gotat i Nazaria obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. 4 dni do weekendu nam zostały. Światowy Dzień Pocałunków w kalendarzu mamy i Dzień Radcy Prawnego również za chwilę. Przegląd porannej prasy w Radiu Afera.

To Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Oczywiście do Wyborczej zaglądamy po raz na sam początek. O kolejnych kłopotach minister zdrowia możemy przeczytać w tekście Judyty Wattoły. Premier czeka na konkrety. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu propozycji zmian w ochronie zdrowia, które zadowolą premiera, no i pozwolą jej utrzymać się na stanowisku. Tak rozpoczyna się ten artykuł. No i dalej jest kontynuowany tekstem. Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych zmian, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne, tak powiedział w piątek premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej o tym, co ma się zmienić w systemie ochrony zdrowia po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Chwilę wcześniej Rafał Trzaskowski ogłosił, że przyjął w związku z nią dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej. Góry, tak możemy przeczytać w Gazecie Wyborczej. Dodatkowo informacja o tym, że Jolanta Sobierańska-Grenda przyszła do ministerstwa, ciesząc się opinią świetnej menedżerki. Okazało się jednak, że nie ma zaplecza niepolitycznego, bo nie chodziło tutaj o... bo nie o to tutaj chodziło, ale zaplecza merytorycznego. Na stronie pierwszej oraz na stronie siódmej o kłopotach minister więcej przeczytacie. Dodatkowo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o największym pogrzebie w historii. Władze Iranu szacują, że co najmniej 15 milionów osób weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych najwyższego przywódcy Iranu, Alego Szameneiego, zabitego w pierwszym dniu wojny USA z Izraelem. Do Teheranu przybyli przedstawiciele ponad 70 państw. W sobotę dziesiątki tysięcy Irańczyków zebrało się w wielkim meczecie Jama Homeiniego. Tłum skandował hasła "Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi". Na stronie pierwszej więcej informacji oraz dodatkowo w rozwinięciu na stronie ósmej o tym, że pogrzeb potrwa tydzień. W temacie dnia o mapie dróg w Polsce na wakacje poczytamy artykuł o tym, że rok bez urodzaju, ale plany są spektakularne. Nową świecką tradycją polskich drogowców jest to, że na drogi potrzebne w czasie wakacyjnych wyjazdów kierowcy muszą zwykle czekać do Sylwestra, a czasem do kolejnych wakacji. No to przynajmniej się doczekają. Z tych informacji wynika, że koniec końców wychodzi dobrze. Na stronie czwartej oraz na stronie piątej o planach drogowych, o rozbudowach dróg, no i o tym, co w przyszłości ma się zmienić, albo co jest planowane już na teraz. Na stronie czwartej i na piątej w Wyborczej przeczytacie. W Rzeczpospolitej na jedynce o mieszkaniowym szantażu informacje. Deweloperzy naciskają na kupujących lokale, aby uniknąć kar. Klienci jednak nie są bezbronni. Opóźnienia w zakończeniu inwestycji to dzisiaj zjawisko powszechne. Często deweloperzy nie chcą płacić kar z tego tytułu i uzależniają przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę od zrzeczenia się przez niego roszczeń. Na problem zwrócił uwagę adwokat Adam Brusiłowicz. Zdarza się, że deweloperzy, wykorzystując swoją silną pozycję, wymuszają na klientach zrzeczenie się przysługujących im roszczeń, celowo opóźniając przeniesienie własności. 19 358 zł to średnia cena oferowana za metr kwadratowy mieszkania w stolicy. W 3 lata wzrosła 31%. Dodatkowo mamy informacje tutaj o tym, jak wyglądają ceny. O informacjach ze stolicy na pewno, informacji z Poznania, z tego co widzę, nie ma, ale warto przeczytać na stronie pierwszej i na stronie 13 więcej szczegółów, więcej informacji o zasięgu komórek, który maleje, no bo sieć 5G rośnie. Zasięg mobilnego internetu w Polsce jest dużo gorszy niż kiedyś, skarżą się kierowcy. Poseł Sławomir Ćwik łączy pogorszenie jakości usług z wyłączeniem sieci 3G przez operatorów. Częstotliwości wykorzystywane są bowiem dla nowszych 4G i 5G. Czy to wpływa na pogorszenie zasięgu? O tym przeczytałem na stronie pierwszej oraz na stronie 19. Dodatkowo o prędkości internetu i o starych sieciach komórkowych, które ustępują 5G. Również słów kilka. Zełenskiego pomysłu na wybory to temat na jedynce kolejny. Sukcesy ukraińskich dronów w Rosji przyczyniły się do poprawy notowań prezydenta Ukrainy w sondażach. Myśli więc o szybkiej reelekcji w czasie wojny. Rusław Szaszyn na ten temat pisze na stronie pierwszej oraz na stronie 20. W Dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej o betonowej władzy, która trwa, przeczytamy. Walne zgromadzenie trwające rok, omawianie każdego punktu obrad w innym dniu i stosowanie zasad z czasów
początków pandemii to trzy różne sposoby na to, by nie stracić władzy w spółdzielni. Wszystkie działają. Renata Krupa-Dąbrowska ten temat opisuje, no i pisze, że w spółdzielniach mieszkaniowych liczących więcej niż 500 członków walne zgromadzenie odbywa się w częściach. Przepisy nie precyzują jednak dokładnie, jak ma wyglądać w praktyce. W rezultacie

dochodzi do szatkowania walnych zgromadzeń. Spółdzielcy uważają, że chodzi tylko o jedno, o utrzymanie władzy. Ostatnio głośno było o tym, że spółdzielnie Brudno w Warszawie podzielono walne zgromadzenie na 27 części. Ostatnia część walnego odbędzie się w połowie maja w roku 2027, czyli wtedy, gdy spółdzielna powinna już rozpocząć kolejne walne zgromadzenie w innej społeczności. Walne zgromadzenie odbyło się w jednej części, ale podjęto decyzję, że każdego dnia będzie ono obradować nad innym punktem porządku obrad. Na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej więcej informacji na ten temat znajdziecie. USA coraz mniej atrakcyjne. To temat na jedynce. W sondażu CBOS z okazji 250. rocznicy powstania USA wynika, że Stany Zjednoczone, które przez dekady jawiły się Polakom jako symbol spełnienia amerykańskiego snu, wyraźnie straciły na atrakcyjności jako kierunek emigracji. Na stronie pierwszej oraz na stronie siódmej więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim. O egzaminie ósmoklasistów poczytamy, bo poznaliśmy tegoroczne wyniki. Nasi uczniowie mają nad czym pracować. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki, do których w regionie przystąpiło blisko 40 tysięcy uczniów, do których przystąpiło, w sensie, że do egzaminów. Na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej szczegóły. Elektrownia atomowa w Bełchatowie czy w Koninie? Zadecydują eksperci. Bełchatów i Konin to dobre lokalizacje, ale o tym, gdzie powstanie druga elektrownia, rozstrzygną eksperci, powiedział w sobotę premier Donald Tusk podczas wizyty na terenie farmy fotowoltaicznej w Kleczewie. Więcej informacji na ten temat na stronie pierwszej. O słowie również słów kilka. O Lechu, który jest po pierwszym sparingu, na stronie 14. 11 minut po godzinie 7 na zegarku.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20.00.
0: Autopromocja. Reklama.
6: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
7: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

19 minut po godzinie 7 na zegarku. Moi drodzy, zapraszam was bardzo serdecznie. Aferanek@afera.com.pl. Tu można się kontaktować, tu można pisać do godziny 10 minimum o sprawach każdych, tylko tyle przypominam. A teraz lista aferowych nowości. Tutaj również rzecz bardzo, bardzo ciekawa, no bo Wojciech Waglewski na ficie. A takie rzeczy chyba się nie zdarzają. Z tego co znam twórczość Wojciecha Waglewskiego, Maja Kleszcz przychodzi do nas z kawałkiem Zaproście mnie do ognia. No i Wojciech Waglewski też tutaj się pojawił.

I bardzo ładna ta propozycja była. Zaproście mnie do ognia, Wojciech Waglewski, na ficie Uma i Kleszcz właśnie. Więcej informacji jak zawsze na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka.

0: No without you, moi drodzy. Jeżeli chodzi o nas, to bez konkursu również nie byłoby dobrze. Więc zaglądam do naszego worka, sprawdzam i widzę. Jest kilka rzeczy. No i wybieram tę. Męskie granie. Męskie granie w Poznaniu. Jeżeli chcielibyście się wybrać na Cytadelę, tylko w piątek, bo to tylko piątkowa wyjściówka, no to zapraszam serdecznie, bo ja mam wyjściówkę podwójną. Właśnie na piątkowe wydarzenie, na piątkowe koncerty. Jeżeli chcielibyście powalczyć o te wyjściówki właśnie, no to piszcie pod numer 7248. W treści wpisujecie afera.granie, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, który hymn męskiego grania najbardziej przypadł do gustu wam, no i dlaczego? Uwaga, czekamy do czwartku. 2 zł 46 groszy to koszt wiadomości. 7248 to numer.
1: Prostota to zadziwiająca nadludzka muzyka.
0: Z kolei 618750213 to numer telefonu w sprawach drogowych. Gdzie są korki? Gdzie są utrudnienia?

0: sprawdź.
1: Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
2: Serwis komunikacyjny.
3: 30 minut po godzinie 7. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. W tym momencie, jeżeli chodzi o temperaturę na termometrach, mamy 14 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia będzie ich 19. Opady około godziny 20 dopiero spodziewane będą trwały plus minus do godziny 1. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, zakorkowane zarówno Rondo Rataje, jak i Rondo Śródka. Podobnie sytuacja wygląda na ulicy Królowej Jadwigi, na skrzyżowaniu Królowej Jadwigi z Garbarami. Tutaj szczególnie Rondo Starłęka, również tam prawdopodobnie postoicie dłużej. Podobnie na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej. Jeżeli chodzi o północ stolicy Wielkopolski, zakorkowana ulica Umultowska, skrzyżowanie z ulicą Lechicką oraz Rondo Obornickie. Jeżeli chodzi o utrudnienia komunikacyjne, dzisiaj rozpoczynają się prace remontowe na pętli autobusowej Górczyn-PKM. Perony 3, 4, 5 i 6 będą nieczynne. Jeżeli chodzi o więcej informacji, znajdziecie je na stronie mpkpoznan.pl. A jeżeli wy macie więcej informacji dla nas, zadzwońcie 618750213. Czekamy na wasze telefony do godziny 10.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

25 minut nam zostało do godziny 8. To oznacza, moi drodzy, że zaglądamy sobie do kalendarium historycznego, no i też do kalendarium muzycznego. Zaglądam do roku 1929, wtedy to 6 dnia lipca otwarto ogród zoologiczny w Krakowie. Jakbyście się zastanawiali, jaka jest jego historia, no to proszę bardzo, to rok 29. 8 lat wcześniej, bo w roku 1921 założono klub piłkarski Turek. Moi drodzy, w tym momencie klub piłkarski Turek jest w klasie okręgowej w grupie Wielkopolska 6. Stroje mają czerwono-białe, stroje wyjazdowe mają żółto-czarno-zielone. No i raz byli w 1/16 finału Pucharu Polski. A nie, przepraszam, dwa razy byli w 1/16 finału Pucharu Polski. To lata 2005-2006, a potem 2006-2007. No i nawet awansowali do pierwszej ligi piłkarskiej. Dawnej drugiej ligi, czyli pierwszej ligi teraz. W sezonie 2007-2008 i potem 8-9. Same sukcesy, jeżeli chodzi o klub Turek. Ja trzymam kciuki, ja będę kibicował Turkowi na równi z Lechem Poznań. Tak myślę. Rok 1994 to Bill Clinton rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce, prezydent Stanów Zjednoczonych oczywiście. Zaglądamy do kalendarium muzycznego. No i tutaj do Stanów Zjednoczonych również lecimy. 6 dnia lipca w roku 71 zmarł Louis Armstrong.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America.
1: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

17 minut zostało nam do godziny 8. Moi drodzy, już powoli zbieramy się do tego sportu, powoli zbieramy się do tego mundialu, no bo jest o czym opowiadać, o tym, co działo się wczoraj, o tym, co działo się w nocy, to już za chwilę kilka, ale zanim to jeszcze lista ferowych nowości. Kamil Piwot przychodzi do nas z czerwcem.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Czternaście minut do godziny ósmej nam zostało, moi drodzy. Szymon Kamuda jest już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Co się dzieje z tym mundialem, że ktoś dostaje czerwoną kartkę, to potem nie musi pauzować?
2: No, jak jest się gospodarzem i rzekomo władze
1: jak
2: twojego
1: łysego,
2: kraju...
1: Jak do łysego
2: coś tam...
1: z FIFA zadzwoni Biały Dom, to wtedy można wszystko jakoś odkręcić.
2: Dokładnie,
1: nie?
2: Dokładnie. Wszystko można odkręcić. Zresztą Dzień Niepodległości był 4 lipca. No to trzeba czasami, wiesz, złożyć jakiś prezent, odpalić jakiegoś fajerwerka. Dokładnie, więc no...
1: A nie, jeszcze nie ma roku, także dobrze. W tym roku jeszcze Donald Trump miał rodziny, jeszcze w tym roku było 250-lecie, więc wszystko się składa. I jeszcze według mnie powinno się to zakończyć w taki sposób, że Stany Zjednoczone na samym końcu muszą wygrać finał. I nie ma innej opcji.
2: Albo co najmniej jakiś taki pucharek honorowy dostać i mieć fetę większą od Mistrza Świata.
1: O, no właśnie, ale za to, że zrobili, za to, że wszystko im dobrze poszło i przede wszystkim za to, że są najlepsi na świecie. Moi drodzy, no bo tak, a propos tych Stanów Zjednoczonych, to sytuacja... bardzo dziwna, ponieważ w ostatnim meczu Stanów Zjednoczonych jeden z zawodników, nazwiska nie pomnę, ale...
2: Folarin Balogun chyba.
1: O, pomniesz, dostał czerwoną kartkę, no i okazuje się, że w meczu z Belgią zagra.
2: No tak, jest to bardzo ciekawa sprawa, szczególnie, że przepisy są przepisy i najczęściej są zero-jedynkowe. Wręcz, żeby jakikolwiek system prawny funkcjonował dobrze, no to muszą być zero-jedynkowe. Albo karę popełniasz, albo w sensie, albo karę otrzymujesz, albo kary nie otrzymujesz, a tutaj karę dostał, ale kary nie ma, kara została cofnięta. No, jest to,
1: czerwona
2: jest to,
1: kartka jest to nie została, bardzo... tylko to pauzowanie po czerwonej kartce, to dokładnie trzeba dodać.
2: Dokładnie, no bo jako tako kartki cofnąć nie można, no bo to by trzeba było cofnąć mecz do tego momentu, ale cofnięte jest zawieszenie. No, zawieszenia na pewno nie będzie miał cofnięty inny zawodnik, ale o tym za moment, ponieważ to działo się w meczu Anglii z Meksykiem, a najpierw porozmawiam o meczu Norwegii z Brazylią.
1: Tak, 1-2 ten się zakończył.
2: Dokładnie, Norwegowie świętują, Norwegowie wiosłują bardziej. Ostatnio gdzieś w mediach społecznościowych dobiegł mnie filmik, gdzie członkowie parlamentu norweskiego, żeby wesprzeć swoich reprezentantów, zaczęli wiosłować razem z nimi i po prostu przewodniczący marszałek tamtego ichniego sejmu zaczął tak samo uderzać w bęben, tak jak robi to prowadzący doping, a członkowie parlamentu siedzący w ławach, wszyscy garnitury, krawaty, muchy, wszystko, zaczynali wiosłować i wykrzykiwać to słynne ru, ru. Więc było to naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawie zaczął się również wczorajszy mecz, który był rozgrywany o 22 czasu polskiego. Najpierw gole Sorlota dla reprezentacji Norwegii, nieuznany z uwagi na to, że został strzelony z pozycji spalonej. Chwilę później dość oczywisty faul ze strony defensora Norwegów, no i rzut karny dla Brazylii. Wszyscy myśleli, że zacznie się samba brazyliana, no ale do piłki nie podszedł Vini Junior, tylko Bruno Gimaraes. Bruno Gimaraes nie dość, że wyglądał z twarzy dosyć mocno niepewnie, to jeszcze wykonał dość, przepraszam za słowo, pokraczny rozbieg, który w żaden sposób nie zniechęcił do obrony Nylanda, który stał między słupkami reprezentacji Norwegii. Obronił, dobrze wyczuł, idealnie się rzucił, wybronił ten rzut karny. Reszta spotkania to w zasadzie lekka przewaga Brazylii, ale druga reprezentacja, czyli reprezentacja Norwegii, także swoje szanse miała. No i miała przede wszystkim pomiędzy słupkami znakomicie dysponowanego Nylanda. Trochę przypomina się postawa Wojtka Szczęsnego w tym pamiętnym meczu w 2014 roku z Niemcami, który wygraliśmy 2-0, gdzie my tam też mogliśmy stracić tych bramek z 5, 6, 7, 8, ale nie straciliśmy żadnej, ponieważ Wojtek bronił rzeczy, które były nawet nie do obrony. Później w 46 minucie weszła na boisko bardzo ważna postać, Andreas Schjelderup. No i ten Schjelderup bardzo mocno dołożył swoją cegiełkę, wręcz nawet nie cegłę, nawet i głaz narzutowy jakiś taki wielki, do końców zwycięstwa norweskiego. W 79 i w 90 minucie dwie bramki Erlinga Haalanda, ale kto dwukrotnie zagrywał? Właśnie Schjelderup, więc dwie asysty. Haaland dwie bramki, no i Brazylia załamana, Brazylia w płaczu. Później jeszcze w 10 minucie doliczonego czasu gry rzut karny wykorzystał Neymar, więc i nawet ta postać zapisze się w jakiś sposób po tym mundialu, no ale Brazylia do domu jedzie, Brazylia po raz kolejny bez trofeum, po raz kolejny bez jakiegoś dalekiego zajścia w Mistrzostwach Świata.
1: No tak, bo jedyne zajście, do którego Brazylia doszła, to 1/8 finału. No i przegrywa ten mecz, a spodziewaliśmy się czegoś więcej. Spodziewaliśmy się, że będzie to wszystko jakoś dalej szło. No cóż, teraz z Norwegią będziemy musieli się mierzyć, w sensie nie my, ale inni. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. A Meksyk musiał mierzyć się z Anglią. No i tutaj również się działo.
2: Dokładnie, tutaj się działo. No najpierw była ta sprawa z godziną rozpoczęcia meczu. Najpierw Anglicy zwracali uwagę, że oni potrzebowaliby wcześniej rozpocząć ten mecz, bo widzowie, bo żeby w Anglii można było to obejrzeć. Później organizatorzy przyspieszyli ten mecz z uwagi na kwestie pogodowe. Koniec końców mecz wrócił do oryginalnej godziny. Odbywał się o 3 godzinie czasu polskiego. Anglicy wygrali go 3-2. Dwie bramki Juda Bellinghama w 36 i 38 minucie. Na początku dosyć powoli zbierali się Anglicy do wejścia w ten mecz na jakieś większe obroty, no ale jak już zaczęli, no to dwa bardzo solidne strzały. W 42 minucie Julian Quiñones zdobył bramkę na 1-2 dla Meksyku, więc był kontakt. No i jeszcze do końca tej pierwszej połowy Meksykanie mieli chyba ze 3, jak nie 4 setki, więc mogli schodzić jak najbardziej przy wyniku remisowym. Nie udało im się to, no i musieli gonić się w drugiej połowie. Tutaj absolutnie bandycki faul jednego z zawodników Anglii. Jarrell Kwanzaa wyleciał z czerwoną kartką w 54 minucie. Atak na nogę rywala, tak mniej więcej w sam środek piszczeli. Wyglądało to okropnie. Aż w szoku jestem, że tam ta kość wytrzymała to starcie. No, ale Anglicy nie poddali się i mimo tego, że grali w 10, no to 6 minut później otrzymali rzut karny, który Harry Kane wykorzystał i mieli już 3-1, ale po 9 minutach rzut karny padł w drugą stronę. Po rzucie rożnym było zamieszanie. Tam z kolei przewinienia właśnie Harry Kane się dopuścił. No i Raul Jimenez zdobył bramkę dla Meksyku kontaktową. Niestety dla Meksykan nie udało się jednak już doprowadzić do wyrównania i do dogrywki. Ciekawostka, Jude Bellingham zdobył 2 gole w tym meczu. Ostatnią osobą, która zdobyła podczas mundialu, podczas meczu Mistrzostw Świata 2 gole na Estadio Azteca, czyli na stadionie w Ciudad de México, był Diego Armando Maradona. Teraz kolejnym jest Jude Bellingham, więc trochę czasu i trochę wody, nie wiem jaką mają tam rzekę, ale trochę w tej rzece upłynęło na pewno.
1: I trochę nazwisk również. Meksyk, Anglia to 2-3. Kolejne spotkanie to 2 dzisiejsze 1/8 finału, które będziemy mogli oglądać. Portugalia, Hiszpania. O, to starcie tytanów?
2: Tak, starcie tytanów. No i kolejny last dance Cristiano Ronaldo. Tak jeszcze słowem wspomnienia o poprzednich meczach, to Anglia z Norwegią się zmierzą ze sobą w ćwierćfinale. A tutaj starcie tytanów. No i Hiszpanie na pewno są delikatnymi faworytami, ale nie mogą zdeprecjonować Portugalczyków. Jedno jest pewne, ten mecz będzie prześliczny dla oka, no bo wiemy jak wygląda piłka z Półwyspu Iberyjskiego. Oni się cieszą tą grą, więc powinno być dużo, dużo otwartej piłki.
1: To dzisiaj po 21, a potem po drugiej w nocy Stany i Belgia.
2: Dokładnie. Ameryka kontra Belgia. Belgowie, którzy dostali się, no, złośliwy by powiedzieli, że takim psim smędem wręcz powinni przegrać z tym Senegalem. Jednak fakty są takie, że odprawili Senegal z kwitkiem po dogrywce 3-2. Amerykanie z kolei dalej mają swój American Dream i próbują dojść jak najdalej. No, w tym momencie, jeżeli przeszliby tych Belgów, którzy absolutnie nie są w tym momencie rywalem nie do pokonania, no to będą najlepszą drużyną z Ameryki Północnej i o ile dobrze liczę, to drugą najlepszą drużyną z Ameryk co najmniej, no bo tylko Argentyna ma jeszcze chyba szansę przejść dalej, więc generalnie bardzo, bardzo dobry wynik już teraz jak na gospodarza, a może być jeszcze lepszy.
1: Tak, moi drodzy, to dzisiaj po godzinie 2 w nocy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Szymon Kamuda był z nami.
2: Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę wszystkim.
1: 5 minut zostało do 8.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 8, to oznacza, że czas na serwis.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio rusza z akcją pomocową na rzecz mieszkańców Libanu. Kraj ten znajduje się w dramatycznej sytuacji humanitarnej, która jest wynikiem wieloletniego kryzysu gospodarczego, skutków wybuchu w porcie w Bejrucie, a także napływu syryjskich uchodźców oraz trwających konfliktów zbrojnych. W obliczu rosnących potrzeb lokalne organizacje pomocowe oraz służba zdrowia są skrajnie przeciążone. Najpilniej potrzebne są mleko w proszku i żywność dla dzieci z długim terminem ważności, wózki inwalidzkie, materiały opatrunkowe, podpaski, pieluchy dla dzieci, koce i namioty. Zbiórkę można wesprzeć również finansowo.
2: Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, ale nie może przyjechać, czy jest spoza Poznania, czy spoza Wielkopolski, to na naszej stronie redemptorismisio.org można wesprzeć nas finansowo, a my każdą złotówkę zamienimy w realne dobro, które za pomocą Wojska Polskiego zostanie przetransportowane do Libanu.
1: Mówi rzecznik prasowa Redemptorismisio Natalia Patyk. Dary można dostarczać do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej do 13 lipca.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Tlenek węgla, nie ma wakacji, informują wielkopolscy strażacy. Należy pamiętać, że niebezpieczeństwo zatrucia czadem występuje przez cały rok. W okresie letnim źródłem zagrożenia mogą być przede wszystkim gazowe podgrzewacze wody, kotły, kuchenki, kominki oraz inne urządzenia, w których zachodzi proces spalania. W tego typu urządzeniach we współpracy ze strażakami zaopatruje seniorów poznańska Caritas.
4: W programie Budujemy Bezpieczeństwo udało nam się wydać już około 1200 czujek. One są dedykowane szczególnie dla osób starszych, dla osób, które żyją w trudniejszej sytuacji życiowej. Priorytetem nie jest dla nich taki zakup. Jeżeli mają wydać te około 100 zł, to pewnie to pójdzie na jedzenie, na jakieś takie bardziej priorytetowe wydatki.
1: Podkreśla rzecznik poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz. Warto przypomnieć, że od 2030 roku we wszystkich domach i mieszkaniach montaż czujek dymu będzie obowiązkowe.
3: Przystanek informacja.
1: Wielkopolskie samorządy otrzymają wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na obecny rok. Pieniądze pozwolą na realizację 66 projektów i przebudowę 126 km tras. Z potężnego wsparcia skorzystają zarówno powiaty, jak i mniejsze gminy.
5: Inwestycji, których mieliśmy w 2026 roku, było na 604 miliony, natomiast zgodnie ze sporządzonymi listami ta kwota wynosiła 244, bo taką też zresztą kwotę ministerstwo przyznało dla województwa wielkopolskiego.
1: Zaznacza Jacek Wróblewski z Wydziału Infrastruktury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Największe dotacje, sięgające kilkunastu milionów złotych, zasilą budżety drogowców, między innymi w Gnieźnie, Lesznie i Kaliszu, a także w powiatach leszczyńskim i poznańskim. Środki pozwolą na wylanie nowego asfaltu, budowę dróg osiedlowych, a w Śremie na gruntowny remont mostu nad Wartą. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się nabożeństwo w katedrze poznańskiej inaugurujące 92. poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Przeświętą odprawi biskup Grzegorz Balcerek. Pielgrzymi pokonają ponad 300 km w 10 dni. W tym roku wędrować będą pod hasłem Wypłyń na głębie. Organizatorzy spodziewają się, podobnie jak w ubiegłym roku, około 1300 pielgrzymów w trasie. Na Jasną Górę dotrą wszyscy 15 lipca. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8:57.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz kolejny.

Szósty dzień lipca w kalendarzu. Mamy to poniedziałek. Dominik, Dominika Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotthard i Nazaria obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do weekendu 4 dni zostały. To informacja z tych najważniejszych. Światowy Dzień Pocałunku. Dzień Radcy Prawnego w kalendarzu. Mamy dodatkowo przysłowie na dzisiaj zostało przygotowane. Co prawda jedno, ale proszę bardzo. Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu.

0: 5 minut po 8. I w tym tygodniu, moi drodzy, zaglądamy do krążka, trzeciego krążka zespołu Nieme Kino. Płyta nazywa się Niemy 5.0. To projekt solowy, bo wcześniej był to projekt zespołowy, no a teraz Niemy stworzył płytę samemu w całości. Jest dziwnie, jest różnie, jest od 1 do 10 kawałka, na pewno. To Niemy Kino, to Niemy 5.0. No i w środku tego całego zamieszania jest Much pod numerem 8.
1: Chociaż wydaje mi się, że najwyższa pora by już spać. Nagle

0: Wartości dla Strzeżcie się, strzeżcie się.
1: Króla Mór.
0: Artyści, da, da, da. Strzeżcie się.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Blood in Your Hands na 17 minut po godzinie 8. Moi drodzy, zaglądamy na listę aferowych nowości. Basiński Band and Fiction przychodzą do nas z kawałkiem Chill Out. No to sobie troszkę odpoczniemy przy tym wszystkim, a za chwilę, już zaraz po tej nowości, przynęta kulturalna i to, co będziemy mogli dzisiaj zobaczyć i na co dzisiaj pójść.
1: Odbierz telefon.

0: 再续，你那根再续，你那根再续。
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
3: Początek wakacji, myślisz odpoczynek, ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
1: Przynęta kulturalna.
3: Dzisiaj startuje przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi. Przez cały tydzień doświadczysz filmów snujących najciekawsze historie jednostki. A na dobry początek Miasta na równinie w reżyserii Francesco Sosai, czyli opowieść o tym, jak jedno spotkanie i dwójka przypadkowych, błądzących mężczyzn może zmienić wszystko. Lekko, z humorem i prosto w serce. Wpadasz? Kino Pałacowe, godzina 20. Dzisiaj międzynarodowo, bo z Włoch przeniesiemy się do kraju kwitnącej wiśni. Cykl warsztatów Utajma Show to spotkania z piosenką japońską, które poprowadzi Katarzyna Jaskulecka, dyrygentka chóru kameralnego Hibike, jedynego takiego w Polsce, który specjalizuje się w wykonawstwie muzyki japońskiej. Nie musisz znać języka, nie musisz mieć żadnego przygotowania muzycznego. Wystarczą dobre chęci i dawka pozytywnej energii. Dom Kultury Orbita. Zaczynamy o godzinie 18.30.
4: Aferanek.

A oprócz tego konkursu na męskie granie, moi drodzy, no to przynosimy jeszcze wam kolejne wejściówki na algorytmy iluzji w Centrum Kultury Zamek. Jeżeli chcielibyście się wybrać na wystawę, która trwa do 12 dnia lipca, to zapraszam serdecznie. Wejściówka podwójna to jest to, co przygotowaliśmy. 7148, pod tym numerem czekamy na wiadomości od was w treści. Wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Jaka wystawa jest tą, na którą najbardziej chcielibyście pójść? Jaka sztuka jest tą, którą najbardziej chcielibyście zobaczyć? Czekam do godziny 10 na odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze. To jest koszt SMS-a. 7148 to numer. Złapnie.

0: No tak, moi drodzy, o godzinie 8.30 zaglądamy sobie do świata chemii razem z Jagną Jaśkowiak. Dzisiaj o kolorach będzie.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć. Ja mam na imię Jagna i dziś w wybuchu kontrolowanym pora na człowieka, który rozszyfrował barwy samego życia. Przed Państwem Hans Fischer. W Monachium w latach 20. XX wieku Hans Fischer z wykształcenia zarówno chemik, jak i lekarz ma jedną wielką obsesję. Fascynują go naturalne pigmenty. Chce zrozumieć zarówno strukturę hemoglobiny, czyli czerwonego barwnika krwi, który przynosi tlen, oraz chlorofilu, zielonego barwnika roślin, który łapie światło słoneczne, aby tworzyć życie. Przed Fischerem chemicy uważali te związki za skrajnie skomplikowane i nieuchwytne. Były to gigantyczne cząsteczki organiczne o strukturze pierścieniowej. Fischer podjął wyzwanie, które wielu uważało za samobójstwo naukowe. Postanowił rozłożyć je na drobne kawałki, opisać każdy z nich, a potem złożyć z powrotem w laboratorium. Fischer dokonał odkrycia, które wprawiło świat nauki w osłupienie. Wykazał, że natura jest niezwykle oszczędna i genialna w swoich projektach. Zarówno czerwona hemina, składnik hemoglobiny, jak i zielony chlorofil mają niemal identyczne serce. Wielki, płaski pierścień zbudowany z czterech mniejszych pierścieni pirolowych. Ten układ nazywamy porfiryną. Różnica tkwi głównie w jednym atomie metalu umieszczonym dokładnie w samym środku pierścienia. We krwi w centrum siedzi atom żelaza, który idealnie wiąże i oddaje tlen. A w liściu w centrum siedzi atom magnezu, który działa jak antena wychwytująca fotony światła. To jest niesamowite. Fischer udowodnił, że królestwo zwierząt i roślin dzieli ten sam fundamentalny chemiczny fundament. W 1929 roku, po latach żmudnych prób, Fischer dokonał cudu. Dokonał syntezy sztucznej heminy. Połączył proste związki chemiczne z skomplikowaną strukturę porfirynową i umieścił w niej żelazo. Otrzymał kryształy identyczne z tymi, które tętnią w naszych żyłach. Za te rewolucyjne badania nad budową heminy i chlorofilu, a zwłaszcza za syntezę heminy, Hans Fischer otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w 1930 roku. Fischer nie spoczął na laurach. Po hemoglobinie zajął się tym, co dzieje się z krwią, gdy ta obumiera. Zbadał bilirubiny, żółciowy barwnik, który powstaje w naszym ciele z rozpadu starych krwinek czerwonych, które właśnie odpowiadają za żółty kolor siniaków i za żółtaczkę. Rozpracował strukturę bilirubiny i pokazał, że jest to po prostu rozcięty liniowy pierścień porfirynowy. Pod koniec życia udało mu się również dokonać syntezy tego związku. Jego laboratorium w Monachium stało się globalną stolicą chemii barwników naturalnych. W ciągu swojej kariery opublikował setki prac naukowych i wychował pokolenia chemików. Wymagał niesamowitej dyscypliny, ale najwięcej wymagał od siebie. Niestety jego historia ma tragiczny epilog związany z mrokiem II wojny światowej. Podczas bombardowań Monachium pod koniec wojny jego ukochany Instytut Chemii został dosłownie zrównany z ziemią. Zniszczone zostały owoce jego całego życia, setki nieopublikowanych badań i unikalne próbki. Zrozpaczony stratą swojego naukowego domu, cierpiący na głęboką depresję, Hans Fischer odebrał sobie życie w marcu w 1945 roku, na kilka tygodni przed końcem wojny. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
6: Reklama. Aferanek.

20 minut, niecałe 20 minut do godziny 9 nam zostało, moi drodzy. Tak spoglądam sobie na poznańskie ulice, no i zauważam, że chociaż rok szkolny się skończył, to tak czy tak w centrum miasta Poznania na korki możecie natrafić, niestety, na Alei Niepodległości, na ulicy Nowowiejskiego, na skrzyżowaniu z ulicą Solną, na ulicy Święty Marcin, na Rondzie Kaponiera, na Roosevelta. To tak po bardziej wschodniej stronie centrum, na Królowej Jadwigi również delikatnie ulice zakorkowane, Garbary, tak samo Estkowskiego. To jak w trakcie remontów zawsze, no i Rondo Śródka, okolice Ronda Śródka i wszystkie dojazdy do Ronda Śródka. Również tutaj będziecie musieli delikatnie więcej postać. Jeżeli wy macie informacje o tym, jak wygląda sytuacja na drogach, no to zadzwońcie. 618750213. Czekamy do godziny 10 na was. O! Jeszcze z informacji bardzo ważnych, jeżeli jedziecie w kierunku północnym po obwodnicy miasta Poznania, po S11, no to oczywiście w Krzesinach, na węźle Poznań-Krzesiny korki są, bo przypominam, że tam remonty tego węzła się rozpoczęły, no i te remonty nadal trwają. To miejsce na pewno musicie omijać. 618750213, tutaj czekamy więcej na informacje od was.

Ja wiem, że my w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o sport, to skupiamy się tak naprawdę tylko na mundialu i tylko na tym, co dzieje się w Stanach, w Meksyku i w Kanadzie, no ale inne sporty też istnieją, mojej drodzy, no i o tych innych sportach, te inne sporty będziemy mogli zobaczyć przede wszystkim już niedługo w mieście Poznań, dokładnie na Placu Wolności w najbliższy weekend, będzie można śledzić kolejny rok zmagań, kolejne wydarzenie z koszykówki 3x3, bo ta wraca do Poznania, no i ta na Placu Wolności zostanie rozłożona. Moi drodzy, krajowa czołówka, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, na pewno tam wystąpi. Będą walki o awans do Mistrzostw Polski, będą walki na turnieje młodzieżowe. No i to wszystko będziecie mogli sobie zobaczyć w trakcie kolejnego wydarzenia, kolejnej edycji wydarzenia. Basket na wolności. Zapraszam serdecznie, bo fajnie sobie taką koszykówkę pooglądać. Szczególnie, że to niezwykłe rozgrywki. A 3x3.

No, tak to się postarała Blauka, moi drodzy, ze swoim najnowszym singlem Everest. Trafił na listę aferowych nowości. Jeżeli chcecie sobie poczytać o szczegółach tego kawałka, o szczegółach tego singla, no to oczywiście wszystkie informacje na naszej stronie znajdziecie. Dodatkowo zaglądam na aferzastą listę przebojów Radia Afera. Notowanie 48, 1748 za nami. No i można już głosować. Można głosować, można oddawać głosy na propozycje nawet. No i tutaj Blauka z Everestem się również znalazła. Zapraszam do piątku. Do południa, a aferzasta jak zawsze po 20:00.

0: propos paraliżu, panie Mateuszu Markiewiczu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Światowy Dzień Pocałunku jest dzisiaj, wiesz co to znaczy?
1: Ale że nie ty i ja. Nie.
0: Właśnie o takim paraliżu mówiłem. 3 minuty do 9 zostały.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny na każde uczące się dziecko do 20 roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje studentów oraz dzieci uczęszczających do tzw. zerówek. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do końca listopada. Złożenie kompletnych dokumentów do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę środków na konto do końca września. W ubiegłym roku w całej Polsce wypłacono z tego tytułu prawie 1,5 miliarda złotych.
3: O sporcie na 98,6.
2: Na start towarzyskiego grania w letnim okresie przygotowawczym piłkarze Lecha Poznań zwyciężyli w sobotę z FK Żeleziarne Podbrezowa 3-1. W rozegranym we Wronkach sparingu gole dla niebiesko-białych strzelili Tymoteusz Gmur i Sami Dudek oraz Pablo Rodriguez. W spotkaniu zadebiutowali również nowi zawodnicy kolejorza defensor Jegbe i bramkarz Mateusz Lis. W samych superlatywach wypowiada się o nich dla Lech TV Wojciech Mońka.
4: Już w treningu razem graliśmy sporo, także wiemy mniej więcej, czego się po sobie spodziewać. Wiadomo, że w meczu to zawsze inaczej wygląda, ale cały czas sobie wszyscy podpowiadaliśmy, także myślę, że przebiegało to dobrze na ten moment.
2: Kolejny sparing kolejorze również rozegra we Wronkach. W sobotę podejmie Bohemian z Praga. Więcej o Lechu Poznań usłyszycie na naszej antenie w audycji Sporting Klub Afera dzisiaj po godzinie 18.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
2: Wielkopolskie samorządy ruszają z budową schronów. Z rządowego programu obrony cywilnej do regionu trafi w tym roku prawie 438 milionów złotych. Urząd Wojewódzki dofinansuje 13 takich inwestycji. W wielu przypadkach są to po prostu modernizacje piwnic i budynków szkolnych, mówi pełniąca obowiązki wojewody wielkopolskiej Karolina Fabiś-Szulc.
5: Też widzimy dużo inwestycji, które polegają na remontach piwnic, szkół, jakichś innych miejsc znajdujących się na terenach gmin. Także to są główne też inwestycje, które gdzieś tam powiaty czy gminy od nas zabiegają, ale takie inwestycje, które rzeczywiście będą namacalne, również będą powstawały.
2: Bezpieczne azyle powstaną między innymi w piwnicach szpitali w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej, a także pod szkołami i urzędami, między innymi w powiecie wrzesińskim i pleszewskim. Blisko 18 milionów dotacji trafi z kolei do Borka Wielkopolskiego na schron pod szkolnym boiskiem. Umowy z wykonawcami zostaną podpisane do końca lipca.
3: Kurs na wakacje w Radiu Afera.
2: Może zaczekać. Pod takim hasłem PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą akcję Bezpieczny Przejazd. W okresie przedwypoczynkowym spółka stara się edukować kierowców w zakresie tego, co robić w razie awarii auta, wypadku czy zagrożenia na przejeździe drogowo-kolejowym. W pierwszej kolejności ratujemy swoje życie, a w tym pomoże nam żółta naklejka.
6: Na każdej żółtej naklejce 3 bardzo ważne numery. To jest numer indywidualny danego przejazdu kolejowo-drogowego, 9-cyfrowy, który składa się z numeru linii kolejowej, dokładnego kilometra i metra, gdzie znajduje się dane skrzyżowanie torów z drogą. Mamy również numer alarmowy 112, mamy również numer techniczny, z którego należy skorzystać w tym momencie, gdy widzimy jakiekolwiek nieprawidłowe działanie urządzeń na przejeździe.
2: Podkreśla Radosław Śledziński, rzecznik PKP PLK. Z powodu wspomnianej akcji w każdy wakacyjny piątek ambasadorzy bezpieczeństwa wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i Policji będą prowadzić działania edukacyjno-prewencyjne na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiejszy zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 wybiła minutę temu, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę. Bardzo proszę.

szósty dzień lipca w kalendarzu, mamy to poniedziałek, do weekendu tylko 4 dni nam zostały. Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotard i Nazary obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Pocałunku, jak już się dowiedzieliśmy, mamy dzisiaj w kalendarzu, a dodatkowo do tego wszystkiego Dzień Radcy Prawnego. Uwaga, przypominam przysłowie. Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi, ale może do 10 zrozumiem i jeżeli wy nie rozumiecie, to wam wytłumaczę. Na pewno za chwil kilka wytłumaczymy, o co chodzi w Ogólnopolskim Forum Młodzieżowych Rad Miasta, moi drodzy. Gościem będzie Olaf Śramkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Zostańcie z nami.

0: 6 minut po godzinie 9 na zegarku, a w naszym studiu jest już Olaf Śramkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: O Ogólnopolskim Forum Młodzieżowych Rad Miasta będziemy dzisiaj rozmawiali, ale zanim o forum, no to może jeszcze troszkę o Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania, bo myślę, że chociaż ta już wiele lat istnieje, to nie każdy nadal wie, po co jest Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.
1: Tak, no niestety nie każdy wie, ale myślę, że stajemy się coraz popularniejsi. No Młodzieżowa Rada Miasta Poznania to jest przede wszystkim miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą troszeczkę uczyć się, jak wygląda samorząd, partycypować w życiu takim społecznym miasta Poznania, ale także wpływać na rzeczy, które są dla nich ważne z ich punktu widzenia, z punktu widzenia lokalnych gdzieś tam samorządów uczniowskich, danych szkół, czy jakichś lokalnych mniejszych społeczności.
0: Taki organ trochę doradczy, jeżeli chodzi.
1: Trochę organ doradczy, trochę organ działania, odrobienia, od integrowania młodzieży, ale tak oficjalnie, że tak powiem, statutowo organ doradczy, tak.
0: No właśnie, jak Rada Miasta, jak prezydent miasta do takiego organu doradczego, jakim wy jesteście, się odnosi?
1: Znaczy myślę, że bardzo dobrze. Ja z panem przewodniczącym Grzegorzem Gwanowiczem, że z panem prezydentem Jaśkowiakiem współpracę sobie chwalę. Gdzieś tam często się spotykamy, często rozmawiamy na różne ważne tematy. Zwłaszcza my generalnie tak najbardziej współpracujemy z Radą Miasta Poznania, także no nigdy nie usłyszałem nie. Myślę, że mamy całkiem spore wsparcie, także jestem z tego.
0: Zawsze jest, może tak, może się zobaczy, jakoś to
1: może
0: będzie.
1: Zobaczę i często coś z tego fajnego wychodzi, chociażby z tym forum tak właśnie było, że było może tak, zobaczymy, no i jutro mamy forum, tak? Więc dajemy radę.
0: Pierwsza edycja,
1: tak.
0: Forum Młodzieżowych Rad Miasta, Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Rad Miasta, i to warto dodać, bo z tego co rozumiem, no to na to forum Młodzieżowe Rady Miasta z całej Polski będą zjeżdżały.
1: Tak, cała Polska. Sopot, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, wszystkie miasta, ale też mniejsze różne miasta, żeby zintegrować te mniejsze miasta, które mają często, no niestety, mniej jakichś takich ciekawych, większych wydarzeń dla młodzieży, dla rad młodzieżowych, gdzie te możliwości też często finansowe są niestety mniejsze. Zależy nam na tym, że one przyjechały do Poznania, zobaczyły, jak my działamy, zobaczymy, jak oni działają i może coś ciekawego z tego wyniknie. Jest to pierwsza edycja, nie ukrywam, że taka trochę prototypowa, trochę żeby zobaczyć, jak to będzie.
0: Nie, no, patrzę na stronę internetową i tutaj jest pełen profesjonalizm,
1: nie,
0: jeżeli
1: no,
0: chodzi
1: program
0: o wykonanie.
1: Program jest, mamy super kolegę Macieja, który się stroną się zajmuje, także myślę, że tam jest wszystko jak najlepiej, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że tu po forum będzie można porozmawiać nad efektami ewentualnie.
0: Forum trwać będzie przez 2 dni, no to tak, już jest tak. Coś. Młodzieżowe Rady Miasta się zjeżdżają. Po co takie forum właśnie?
1: Znaczy, tak jak już troszeczkę powiedziałem, taki główny cel jest taki, żeby się spotkać, porozmawiać, przedyskutować też różne tematy, które są problemami czy z sukcesami w różnych radach i zobaczyć...
0: Dąży się do współpracy międzyradowej?
1: Tak, tak. Dążymy do tego, żeby za parę lat być może wypracować jakieś takie forum w rozumieniu takiego stale działającego, czy to stowarzyszenia, czy to nieformalnego jakiegoś związku tych rad, żeby zwiększać, zacieśniać współpracę, bo też dosięgliśmy taki problem, że na przykład często robimy coś fajnego z Młodzieżową Radą Warszawy, czy z Młodzieżową Radą Sopotu, a na przykład z Młodzieżową Radą w Lesznie, w Swarzędu, czy radami, które są bliżej nas, dużo niż Poznań, w sumie tej współpracy za bardzo nie mamy, więc uznaliśmy, że takie forum jest najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby połączyć współpracę z radami i tymi, którymi są dalej te większymi, jak i tymi mniejszymi, lokalnymi z aglomeracji poznańskiej, z którymi też mamy podpisane porozumienie o współpracy.
0: No tak, i taka współpraca to jest rzecz jedna, to spotykanie się to jest rzecz druga, no ale są też problemy, o których trzeba rozmawiać, i to są też problemy, które trzeba rozwiązać przecież.
1: To problem pierwszy był taki, że finansowy, bo budżet Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, jaki był te pół roku temu, powiedzmy, nie wystarczał na organizację tego forum, ale tu właśnie przy współpracy z Radą Miasta Poznania, naszymi partnerami, tu dziękuję serdecznie Związkowi Miast Polskich, ten budżet udało się gdzieś tam zwiększyć i możemy takie forum realizować.
0: Ja bardziej

0: jeszcze mówię i dążę w kierunku problemów nie tylko samego forum, nie tylko problemów Młodzieżowej Rady Miasta, ale problemów, które dotykają w ogóle młodzież.
1: A no tak, to są problemy różne, od zdrowia psychicznego poprzez poczucie bezpieczeństwa i poprzez jakieś uzależnienia. No i też troszeczkę o tym na forum będziemy rozmawiać, ale raczej skupiamy się na tym, co te młodzieżowe rady mogą robić, ewentualnie jak one mogą gdzieś tam rozwiązywać te problemy, aniżeli nad problemami poszczególnych jednostek gdzieś tam.
0: Bardziej społecznie, ogólnie.
1: Tak, tak.
0: Diagnoza młodzieży. Widzę taki tytuł jednego panelu.
1: Tak, to jest program realizowany przez Ministerstwo Edukacji, który ma za zadanie właśnie sprawdzić, jaki jest ten stan młodzieży, wypracować ewentualne rekomendacje do Krajowej Strategii Młodzieżowej. Też w tym programie bardzo aktywnie uczestniczyły. Ministerstwo zaprosiło wiele młodzieżowych rad. To też będzie taki nasz forum, będzie takim elementem podsumowania tej diagnozy. Będzie też pani ministra Nowacka, prawdopodobnie konferencja prasowa na ten temat i to jest takie troszeczkę też podsumowanie tej diagnozy młodzieżowej, która przez wiele miesięcy trwała. Można cały czas na stronie chyba właśnie strategia młodzieżowa, o ile się nie mylę, wypełniać takie ankiety, co młodzi ludzie by chcieli mieć w Polsce, jaką Polskę widzą, o jakiej Polsce marzą. I o tym też trochę będziemy rozmawiać na naszym forum właśnie z panią ministrą Nowacką i z panem Pawłem Rabiejem, który za tę diagnozę odpowiada.
0: No właśnie, można mówić, można rozmawiać o tym, w jakim kierunku iść. Do czego można dążyć? No, ale rozmowa to jest jedno, a plany to jest drugie. No i najważniejsze chyba z tego wszystkiego jest to, że w końcu coś powinno się zmienić. My idziemy w jakimś takim kierunku, który prowadziłby nas do zmian, czy nadal to jest etap tylko rozmowy, tylko planu, tylko może się uda.
1: Znaczy, na razie są rozmowy, wydaje mi się, że całkiem obiecujące. Myślę, że to jest pytanie bardziej do ministerstwa, ale wydaje mi się, że jest taki moment, tym bardziej, że zbieranie tych diagnoz dobiera końca, bo tak mniej więcej chyba w wakacje, ile się nie mylę, więc no jest to moment, w którym już musi zacząć się coś dziać. Myślę, że najbliższe tygodnie i miesiące będą tym momentem, gdzie już będzie można powoli zacząć rozliczać z tego, na ile te rzeczy są faktycznie realizowane, ale tak jak uczestniczę w tym procesie już od paru miesięcy, gdzieś tam jeżdżę na różne konferencje, na różne spotkania, to myślę, że wygląda to bardzo obiecująco. Chociażby sam fakt, ile młodych ludzi zostało zaproszonych. Nie podam panu tych liczb, ale to można sprawdzić. Jest to naprawdę ogrom. Nigdy w historii kraju tyle młodych ludzi nie brało udziału w konsultacji czegoś takiego jak Krajowa Strategia Młodzieżowa, czy właśnie ta diagnoza młodzieży, więc myślę, że sam ten fakt jest bardzo taki pozytywny. Jestem głęboko przekonany, że coś ciekawego może z tego wyniknąć. No ale na to przyjdzie czas i z tego będziemy też na pewno rozliczać.
0: Coraz większa partycypacja młodzieży, to widzę.
1: Zdecydowanie.
0: No i miejmy nadzieję, że te problemy też w jakimś stopniu się rozwiążą. No właśnie, bo o tych problemach pewnie też będzie słów kilka, chociażby podczas tego panelu, ale też patrzę na inne tytuły paneli, na przykład takie jak Młodzi mają głos, albo takie konsultacje Instytutu Badań Edukacyjnych o reformie 26 i tak dalej, i tak dalej. No, ale jakie to są problemy, tak żeby może już wskazać? Mówiliśmy, że nie skupiamy się na rzeczach jednostkowych, tylko na rzeczach bardziej ogólnych, związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa.
1: Myślę, że nie da się wskazać jednego czy nawet paru takich problemów. Jest to temat na jakąś dłuższą rozmowę. No na pewno, jak wszyscy wiedzą, to zdrowie psychiczne, o którym się mówi teraz dużo i wszędzie pewnie. Natłoczenie różnymi informacjami, materiałami, za duża podstawa programowa, często nie taka niezwiązana z tym, co tak naprawdę jest potrzebne gdzieś tam w przyszłym życiu, czy na rynku pracy, jak się może wielu osobom wydawać. Poczucie właśnie braku sprawczości. Myślę, że to są takie jedne z większych problemów. Ewentualnie czasami wykluczenie społeczne, w niektórych przypadkach jakaś dyskryminacja, takie rzeczy. I myślę, że ta diagnoza i ta strategia też się poniekąd stara odpowiedzieć na te pytania i poniekąd je rozwiązać. Czy je rozwiąże? Nie wiem. Też nie wszystko da się rozwiązać z perspektywy ministerialnej, z perspektywy rządu. Część rzeczy trzeba rozwiązywać właśnie w tych lokalnych samorządach, w tych lokalnych mniejszych strukturach. I tu też mamy nadzieję, że takie różne inicjatywy przez nas, już nie tylko forum, ale Kongres Samorządów Uczniowskich, czy jakieś spotkania, które organizujemy z władzami miasta, czy też bez i innych różne dla młodych ludzi, może poniekąd właśnie gdzieś komuś wskażą jakąś drogę rozwoju przyszłą, wyciągną kogoś z domu, z tej komórki. Może dla kogoś to będzie właśnie pozytywne i komuś pomoże, taką mamy nadzieję.
0: No właśnie, no bo można przecież na forum Młodzieżowych Rad Miasta się wybrać.
1: Tak, zapraszam.
0: wchodzicie na stronę Forum Młodzieżowych Rad Miasta. Tutaj jest formularz, tutaj są wszystkie szczegóły, tutaj możecie to wypełnić.
1: Jeszcze można się zarejestrować, jest parę wolnych miejsc, także serdecznie zapraszam.
0: O, no to te parę wolnych miejsc trzeba wypełnić. No i wybrać się przede wszystkim już jutro i już pojutrze wtorek, środa 7-8 dnia lipca roku 2026 w Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Rad Miasta. Zapraszamy serdecznie. A moim gościem był Olaf Śramkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: 16, prawie 16 minut po 9:00.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powódek.

0: To tylko twój od Madame Fer na 22 minuty po godzinie 9 na naszym zegarku. Moi drodzy, zaglądamy na listę aferowych nowości. Dżemani przychodzą do nas z kawałkiem swoim najnowszym, to kawałek do widzenia. Więc ja się już z wami żegnam, nie dotrwamy do godziny 10, tylko jakoś teraz sobie to wszystko zakończymy.
1: Panowie, spokojnie, bez presji.

No i można by to tak wszystko rzucić w kąt, moi drodzy, powiedzieć do widzenia, ale ja niestety nie mogę. Do godziny 10 trzeba tutaj być. Ale to nie jest tak, że ktoś mnie zmusza. Ja to bardzo lubię i to tylko wam powiem. A propos tego do widzenia, to możecie sobie poczytać więcej na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka, a dodatkowo jeszcze oprócz tego przychodzę do was z informacją, że możecie wysyłać SMS-y pod numer 7148, bo wejściówki podwójne na algorytmy iluzji w Centrum Kultury Zamek mam. Ta wystawa do 12 dnia lipca trwa, więc jeszcze chwilę na to macie. Afera, wasze imię i nazwisko to w treści takiej wiadomości. No a dodatkowo odpowiedź na pytanie konkursowe, jaką sztukę chcielibyście najbardziej zobaczyć? Tak, najbardziej na świecie, nie wiem, może jakiś Van Gogh, może jakiś Da Vinci, może jakiś inny człowiek renesansu. Zapraszam serdecznie do godziny 10. Zapraszam, można wysyłać złotówkę i 23 grosze. To koszt wiadomości. 7148 to numer, a już za chwilę James Shanahan.

0: That's the Odd Pods. And as the clock strikes 10 on today's English breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, have a great week and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
5: Aferanek.

No tak a propos tego singla Do widzenia, który mogliśmy usłyszeć na liście aferowych nowości. Czy to się tak da, jak w tej piosence? Rzucam robotę w kąt, nie mam nic do zrobienia, do widzenia. Da się? No nie da się i mam teraz podły nastrój, dziękuję bardzo. No cóż, czasami tak również jest na liście aferowych nowości, że przyprawia podły nastrój, by słuchaczka Lida tak napisała. Życzę powodzenia w takim razie, żeby można to było rzucić w kąt w pewnym momencie. A propos listy, no to w tym momencie również na tą zaglądamy. O, i tak żeby uspokoić to, co za nami. Miód przychodzi do nas z kawałkiem spokojnie na 14 minut przed godziną 10.

a na miód i na spokojnie również możecie zagłosować na Aferze z tej liście przebojów Radia Afera. Moi drodzy, jeżeli wybieracie się nad Wartę i zastanawiacie się na przykład, co się stało z leżakami, no to odpowiadam, tych leżaków nie ma. Uwaga, restrukturyzacja, zmiany, plany realizowane i tak dalej, wszystkie inne ważne i bardzo podniosłe słowa zostały wymienione. Przygotowanie dokumentacji, też takie słowo obejmujące projekt, zagospodarowanie terenu, opracowany przez uprawnionego projektanta, pozyskanie dodatkowych wymaganych uzgodnień, decyzja, to wszystko tak naprawdę rozchodzi się o to, czy leżaki, takie stałe leżaki, metalowo-drewniane, które mogliśmy już nad Wartą zobaczyć, będą, czy ich nie będzie. Uwaga, odpowiedź jest następująca. Nie będzie ich, ponieważ trzeba dokumenty opracować, a montaż leżaków zaplanowany jest na przyszły rok. Więc jeżeli chcecie, to możecie sobie wziąć po prostu własne. Aczkolwiek dzisiaj to chmury, dzisiaj to brzydko, dzisiaj to nawet 20 stopni Celsjusza na termometrach nie będzie, więc ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest sens jakkolwiek nad Wartą się opalać. Możecie pisać oferanek@afera.com.pl do godziny 10.00.

0: czasu na ciebie.
1: Szanowny Mateusz Markiewicz, dzień dobry.
2: Witam ponownie.
1: Nie mam czasu na służbę bezpieczeństwa, tak Dominika Płonka przed chwilą nam zaśpiewała, przynajmniej taki jest tytuł.
2: A, bo SB, tak.
1: To śmieszne, nie?
2: No, strasznie.
1: Serwis informacyjny przed nami. Tak. O skrót bym prosił.
2: Będzie o kosmosie, będzie znowu o żużlu, powtórzymy sobie co nieco.
1: To tak samo kosmiczne.
2: Tak, czarny sport wszyscy uwielbiają i będzie również o tajemniczej chorobie, o której nawet Polacy nie wiedzą, a warto przypominać o profilaktyce.
1: I to wszystko na 3 minuty przed 10.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Dziś w Poznaniu rozpoczyna się międzynarodowa konferencja Asteroids Comets Meteors 2026. Wydarzenie organizowane przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza potrwa od 6 do 10 lipca w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej na kampusie Piotrowo. Ponad 600 naukowców z całego świata spotka się, by omówić najnowsze badania nad planetoidami, kometami i meteorami.
3: Przede wszystkim to, że my nie chcemy spuścić dinozaury, więc jeżeli miałaby jakaś planetoida lecić w naszym kierunku, no to chcieliby dużo wcześniej o tym wiedzieć i to chodzi o te tematy orbitalne, a jeżeli chodzi już o tematy jej fizyczne, no to też chcielibyśmy ją zrozumieć jak najlepiej fizycznie, żeby potem już dedykowaną jakąś misję, która miałaby nas uratować, być w stanie zaprojektować.
2: Mówiła w audycji Hurtownia współorganizatorka konferencji dr Karolina Dziadura z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora.
4: Zdrowie pod lupą.
2: Nawet 2 miliony Polaków choruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czego 1/3 wciąż nie ma diagnozy, eksperci alarmują. Często bagatelizujemy duszności czy przewlekły kaszel, zrzucając to na karb palenia papierosów. Najważniejsza w dzisiejszych czasach jest profilaktyka, zaznacza konsultant krajowa w dziedzinie chorób płuc, dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska.
5: Rzucenie palenia, aktywność fizyczna, właściwa dieta, określona higiena snu i szczepienia ochronne. To jest to, żeby nie było takich sytuacji, że rośnie nam liczba chorych na POHP.
2: By zwiększyć świadomość społeczną, obecny rok ogłoszono rokiem POHP.
4: Mecze, wyniki, emocje.
2: Zwycięska seria PSŻ-tu Poznań dobiegła końca po 5 wygranych z rzędu. W wyjazdowym meczu 11 rundy drugiej Ekstraligi Skorpiony musiały uznać wyższość Orła Łódź, przegrywając 39-51. Rywalizacja toczyła się w dużym pośpiechu ze względu na niesprzyjającą aurę. Jak zaznaczył reprezentant gości Bartosz Smektała, Skorpionom zabrakło lidera.
6: Ryan groźnie upadł na tor i bez względu czy to był Ryan, czy inny zawodnik, to zawsze wprowadza niepokój w drużynie. Cały sęk w tym, że po prostu musimy sobie z tym radzić, bo za chwilę musisz wyjeżdżać do swojego wyścigu. To na pewno było też duże utrudnienie, że Ryan miał tam troszkę gorzej, ale to też nie może być tak, że Ryan zawsze będzie po prostu wszystko ciągnął, bo jest zawodników więcej w drużynie i on i tak już nam dużo razy skórę uratował.
2: Porażka zepchnęła poznańską drużynę z fotela wicelidera tabeli, a miejsce to zajęli właśnie łodzianie. PSŻ ma jednak w zapasie jedno zaległe spotkanie w niedzielę 19 lipca na stadionie na Goleńcinie. Poznaniacy zmierzą się z niezwyciężoną do tej pory Polonią Bydgoszcz.
4: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
2: Dzisiaj zmienia się organizacja ruchu w kilku częściach Poznania. W związku z przebudową skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole do końca sierpnia należy spodziewać się wyłączonej sygnalizacji świetlnej. Całkowicie zamknięta dla pojazdów została z kolei ulica Łomnicka, gdzie wymieniana jest nawierzchnia. Z utrudnieniami spotkamy się również na ulicy Dmowskiego ze względu na prace kanalizacyjne. Wprowadzono tam zwężenia jezdni i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Zmiany czekają ponadto pasażerów przy ulicy Zgoda, gdzie wyznaczono tymczasowe przystanki autobusowe i przeniesiono postój taksówek. Szczegóły dotyczące utrudnień znajdziecie na stronie internetowej miasta Poznania. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego dnia.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
1: Godzina 10 wybiła na zegarku, to oznacza, że po raz ostatni zapraszamy kurę na antenę.

Szósty dzień lipca w kalendarzu mamy to poniedziałek. Uwaga, do weekendu tylko 4 dni nam zostały, więc już z górki, tak można powiedzieć. Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotthard i Nazaria obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Pocałunku, Dzień Radcy Prawnego, to święta, które dzisiaj obchodzimy. No i jeszcze przysłowie, kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. Takie jedno zostało wylosowane, albo nie wylosowane, ale zaplanowane przez przodków, którzy te przysłowia ustalali. Więc z takim przysłowiem dzisiaj musimy to wszystko przeżyć. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez minione 3,5 godziny. Do zwycięzcy konkursu oczywiście odezwę się drogą SMS-ową po zakończeniu audycji. No a do zwycięzcy konkursu tego, w którym będziecie mogli wybrać się na męskie granie, to jeszcze się nie będę odzywał, no bo to wszystko za kilka dni dopiero i wtedy ten konkurs rozwiązywać będziemy. Jeszcze przypomnień kilka na ten temat również na antenie naszej padnie. Dziękujemy. Dziękujemy całą ekipą w składzie Paweł Zjeżdżał, Kaniela Matuszkowiak, Natalia Król, Mateusz Markiewicz, Szymon Kamuda i Kamil Strużyński od godziny 6.30 do godziny 10.00. A na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy do kartki z kalendarza. Rok 1966, 6 dnia lipca urodził się Andrzej Kozakiewicz, gitarzysta, współzałożyciel Piżamy Porno i współzałożyciel Strachów na Lachy. Z tego powodu Strachy na Lachy sobie zagramy. Dobrego dnia, do usłyszenia, siema, cześć!

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w te

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

Mutasyon sonu.

0: Get a nail.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
4: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
5: Zapraszają
4: Olga
5: i Arek
4: z zespołu Madame Affaire.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek wakacji. Myślisz, odpoczynek. Ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dzisiaj startuje przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi. Przez cały tydzień doświadczysz filmów snujących najciekawsze historie jednostki. A na dobry początek Miasta na równinie w reżyserii Francesco Sosai, czyli opowieść o tym, jak jedno spotkanie i dwójka przypadkowych, błądzących mężczyzn może zmienić wszystko. Lekko, z humorem i prosto w serce. Wpadasz? Kino Pałacowe, godzina 20. Dzisiaj międzynarodowo, bo z Włoch przeniesiemy się do kraju kwitnącej wiśni. Cykl warsztatów Utajma Show to spotkania z piosenką japońską, które poprowadzi Katarzyna Jaskulecka, dyrygentka chóru kameralnego Hibike, jedynego takiego w Polsce, który specjalizuje się w wykonawstwie muzyki japońskiej. Nie musisz znać języka, nie musisz mieć żadnego przygotowania muzycznego. Wystarczą dobre chęci i dawka pozytywnej energii. Dom Kultury Orbita. Zaczynamy o godzinie 18.30.

zaniedbany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków w wieczornym tłumie. Gdzieś przecież jest w milczącym tłumie.

stare rondo, w pustym portfelu gwiżdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasto.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
4: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja. Reklama.
2: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Never have to press that 9-1-1.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na Dziedzińcu Zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
1: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

0: 10. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Radio Afera.

0: nowość w eterze. Eterze.
1: Może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O, jak już będziesz robił swoją robotę,
3: panowie, spokojnie, bez presji.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia. Dorośli chcą więcej i więcej. Mają stałą pracę i zmienne nastroje.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Początek wakacji. Myślisz, odpoczynek. Ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dzisiaj startuje przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi. Przez cały tydzień doświadczysz filmów snujących najciekawsze historie jednostki. A na dobry początek Miasta na równinie w reżyserii Francesco Sosai, czyli opowieść o tym, jak jedno spotkanie i dwójka przypadkowych, błądzących mężczyzn może zmienić wszystko. Lekko, z humorem i prosto w serce. Wpadasz? Kino Pałacowe, godzina 20. Dzisiaj międzynarodowo, bo z Włoch przeniesiemy się do kraju kwitnącej wiśni. Cykl warsztatów Utajma Show do spotkania z piosenką japońską, które poprowadzi Katarzyna Jaskulecka, dyrygentka chóru kameralnego Hibike, jedynego takiego w Polsce, który specjalizuje się w wykonawstwie muzyki japońskiej. Nie musisz znać języka, nie musisz mieć żadnego przygotowania muzycznego. Wystarczą dobre chęci i dawka pozytywnej energii. Dom Kultury Orbita. Zaczynamy o godzinie 18.30.
1: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
3: AI, algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Kiedy wszyscy wychodzą z pracy, my was witamy o godzinie 15, bo czeka na was
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Widzę, mocno tutaj sprawdzasz czujność słuchaczy.
0: Bardzo, bo jest godzina 16, no ale niestety, jak tutaj nasz wspaniały realizator Mikołaj Pluto-Pluciński, jestem po lucie. Znaczy Lutafest, taki festiwal bardzo znany koło miasta z Bąszyń.
2: Z Bąszyń, no miasto roku z Bąszyń, ale z Bąszyń lepszy czy z Bąszynek?
0: Nie, no z Bąszynek chyba, tak klasycznie polecam.
2: No, nie, no wszystkim polecamy wizytę w Bąszynku, a jak macie czas, to też w Zbąszyniu. Także tak, realizuje nas dzisiaj Mikołaj Pluciński, no, a przed mikrofonami
0: Edwin Edziu-Przybylak
2: i Bartosz Kozłowski. Życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego z okazji imienin Dominikowi, Dominice, Łucji, Piotrowi, Marii, Zuzannie, Teresie, Ignacji, Gotardowi i Nazarii.
0: No a zobaczmy, co dzisiaj z nietypowych świąt, bo dzisiaj jest nietypowy, znaczy nietypowy Światowy Dzień Pocałunku.
2: Wszystkim życzymy, żeby dzisiaj dostali.
0: Tak, i Dzień Radcy Prawnego. A przysłowie na dziś to, kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu.
2: Nie życzymy tego.
0: Nie życzymy tego, no ale my do was przyjdziemy, bo jest hurtownia, więc będzie konkurs, będą jakieś nowości miejskie, no i fajnie będzie przez 2 godziny.
2: No, najfajniej.
0: A teraz trochę, no, Villa Kosmos i Skinhead.

0: A jak lipiec, to co?
1: To lipcopad, deszcz.
0: No, dzisiaj tak, ale też męskie granie na przykład.
1: Męskie granie, ale zanim do męskiego grania, to przypominamy dla wszystkich zainteresowanych, że dzisiaj rozwiązujemy konkurs pod tytułem Audio River 2026 na łódzkich Błoniach, ale nie dzisiaj o tej godzinie, tylko chwilę przed godziną 20 w Aferytmie, więc zapraszamy was bardzo serdecznie przed odbiorniki już o godzinie 19.
0: Tak. No, jeżeli tam macie swoje losy wrzucone, tak, no to koniecznie słuchajcie.
1: Tak. Tak. A my do męskiego grania.
0: A my do męskiego grania. No bo do wygrania jest dwa razy wejściówka podwójna na piątkową część męskiego grania w Poznaniu na Cytadeli.
1: Tak jest. Co należy zrobić, żeby takie wejściówki wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo, tak zwany prefiks afera.granie, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Przypomnę tylko, że koszt wysłania takiego SMS-a to 2 zł 46 groszy. A to pytanie brzmi...
0: Który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego? Także jak jesteście sezonówkami męskiego grania, no to chyba musicie sobie nadrobić te hymny, no a jak jesteście stałymi bywalcami, no to myślę, że pytanie jest śmiesznie łatwe.
1: Tak jest.

0: Dziękuję cały 1%.
1: Autopromocja.
2: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl.

0: A jak lato to?
1: A jak lato to chill out. I pamiętajmy, że rozwiązanie konkursu Męskie Granie będzie w Aferanku 9 lipca, chwilę po godzinie 10.
0: Tak, bo żeśmy zapomnieli o tym powiedzieć, a to faktycznie wtedy, a nie dzisiaj. To jest konkurs długoterminowy, także dzisiaj odpowiedzi się od nas nie spodziewajcie. No tak, a my o tym chillaucie. Dlaczego o tym chillaucie? Bo to jest nasza dzisiejsza nowość muzyczna. Basiński Band and Fiction Chillout. Co możemy o tym powiedzieć?
1: Wiesz co, ja największe, co mogę powiedzieć o chillaucie, to gdy piję sobie świeżo zaparzoną kawę i wiem, że jestem w bezpiecznym miejscu, że w razie W wszystko mam pod ręką.
0: Tak, to jest faktycznie chillout. Ja chyba aż sobie pójdę zrobić w następnej przerwie kawkę.
1: Więc mi się wydaje, że możemy przenieść się na takie słoneczne, wielkopolskie peryferie. Dobra kawa w ręku. No i przed nami Basiński Band i Fiction Chillout.
2: Odbierz telefon.

0: nakręcaj się.
1: Nie nakręcaj się, nie nakręcaj się. Ale wiesz, kto kręcił w ten weekend dużo?
2: Czyżby pan... który jeździ rowerem?
1: Pan, który jeździ rowerem. A lubi też torty?
2: Wiesz co, ja bardzo lubię torty, w szczególności takie z bitą śmietaną, żeby tam jeszcze jakiś owoc był, bardzo lubię.
1: Tak, ale też nie w całości. Nie chciałbym takiego tortu także tak...
2: Tak na raz.
1: Tak na raz bym go nie
2: ale
1: chciał.
2: Ale we dwójkę już byśmy dali radę.
1: Tak.
2: No to słuchaj, w trójkę nawet można powiedzieć tutaj, byśmy dali radę.
1: No Mikołaj też pewnie lubi torty.
2: Kawka jest.
1: Ale też nie sądzę, że na raz. No, wracając, my tutaj o Gran Fondo, bo było wczoraj kolarski wyścig na trzech dystansach w Poznaniu, najdłuższy dystans 100 km i tutaj jest naprawdę imponujący wynik, bo pan Marek z Torunia przejechał ten dystans w czasie 2 godzin, 26 minut i 23 sekund, to jest ponad 40 na godzinę średniej.
2: No, patrząc na wczorajsze warunki atmosferyczne, czyli wiatr, deszcz i to ogólnie, że było zimno, no szapoba, bo ten, kto jeździ rowerem, chyba wie, jak trudno utrzymać przez dłuższy moment średnią 40, jeżeli nie jesteś z górki i z wiatrem w plecy. No to jest kopyto.
1: Tak, no jak mówisz o kopycie, to ja właśnie patrzę na zdjęcie tych zawodników i jeden pan tutaj ma po prostu takie kopyto.
2: Kopyto.
1: No spójrz na niego. Możesz chyba potwierdzić słuchaczom.
2: Potwierdzam, to jest... kopyto.
1: To jest kopyto. No może to jest właśnie pan Marek, bo jednak na przedzie stawki jedzie. No to był ten najdłuższy dystans, 100 kilometrów, ale były też trzy inne. Było Medio Fondo, było Family Fondo i jeszcze było Fondo Gran Fondo Kids. Kids to po prostu wokół stadionu sobie jeździli.
2: O, no to mi się wydaje, że ubrałbym się tak jak Tadej Pogaczar, żele wszystko i w tym Kids mógłbym wystartować.
1: Tak, po prostu te dzieciaczki na tych rowerach z kółkami tam pu. I pierwsze miejsce.
2: Pełen ogień, no i niestety niech się uczą, że życie to nie tylko jest usłane różami i zwycięzcami, no przychodzi taki Edwin i wygrywa.
1: No, tak jak masz w zwyczaju.
2: Słuchajcie, my z tym Gran Fondo rowery, ale my przeniesiemy się trochę do dobrej muzyki, bo Junior Boys przed nami i Over It.

0: Na nocnym niebie można spotkać nie toperza, a w lesie obok Czarnkowa można spotkać nie orła.
1: A kogo?
0: Bielika.
1: A bielik to nie orzeł?
0: Bielik to nie orzeł. Bielik jest jastrzębiowaty.
1: To taki, kurczę. To, czyli można powiedzieć, że pani od przyrody nas okłamała.
0: No dzieciństwo w tym momencie jest zrujnowane. Nie wiem też, jak czuję się z moim poczuciem tożsamości narodowej.
1: To już jest konkretna informacja, bo faktycznie, co z naszą tożsamością narodową?
0: No właśnie, orzeł Bielik. Zawsze był orzeł.
1: Nie, no, ale może się pomylili po prostu. Może to już się tyle przetarło, że to, wiesz, Bielik z Jastrzębia zrobił się orłem.
0: No też dało się uznać ślimaka za rybę. Nie wiem, czy wiesz, do czego nawiązuje.
1: Kompletnie.
0: Kiedyś była taka głośna awantura, że Unia Europejska uzna tam ślimaka za rybę, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to nie jest fejka, po prostu gdzieś to przeczytałem
1: kiedyś
0: w internecie.
1: Krokodyl to też dinozaur naszych czasów, więc w sumie...
0: Kura to jest dinozaur.
1: No w sumie tak, remember who you are.
0: No właśnie. Także tak, w okolicach Czarnkowa w lesie znaleziono rannego bielika i dzięki szybkiej reakcji osoby, która go znalazła, no i policjantów bielika udało się ocalić.
1: No i najważniejsze, bo to piękne stworzenia, trzeba przyznać, nieważne czy to jest jastrząb, czy orzeł, no to jest piękne zwierzę, które jak najszybciej, żeby wróciło chyba do formy i wróciło do swojego naturalnego środowiska, czyli na niebo.
0: Tak, wszystkie ptaki zasługują na miłość, a swoją drogą wiesz, jaki jest taki typowy letni ptak?
1: Jaskółka?
0: Nie, jaskółka to na wiosnę, ale też na jod.
1: Jod, nie mam pojęcia.
0: To jest tak jak ten, co się chowa w krzakach, tylko pisane przez inne rzet, jeżyk.
1: Wow. Jeżyk, dokąd tuptajesz i jeżyk się okazało, że będzie na niebie.
0: Tak, jeżyk tupta na niebo.
1: Wow.
0: No nie. I z tym państwa zostawiamy.

0: Także tak, tego wieczoru tak, możecie państwo nasłuchiwać jeżyków kłócących się na niebie, bo one bardzo charakterystycznie sobie śpiewają, ale zostawmy już te jeżyki, zarówno przez samo rzet, jak i RZ.
1: A to pisze się różnie?
0: Tak, RZ wow. jest ten latający, a rzet jest ten w krzakach.
1: Wow.
0: Tak.
1: Super.
0: Kalendarium.
1: Kalendarium. Co się wydarzyło kiedyś?
0: Co się wydarzyło kiedyś? Kiedyś, 6 lipca na przykład, w 1974, to była szczęśliwa data, no bo Polska na mundial się nie dostała, ale zajęliśmy wtedy 3 miejsce na rozgrywanych w RFN 10 Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i pokonaliśmy wtedy Brazylię 1-0.
1: Polska górą!
0: Polska górą! Mariusz Pudzianowski tak by krzyknął.
1: No
0: a w 94 też fajna data, bo Forrest Gump wyszedł.
1: Wow, Forrest Gump. Mi się wydaje, że to jest taka data milowa, że ten film chyba by było, no nie chcę powiedzieć, że stulecia jednym z ważniejszych filmów, ale na pewno jednym z ważniejszych.
0: Po nim już nic nie było takie samo.
1: No, zdecydowanie. I just wanna run.
0: Life is like a box of chocolates.
1: Nigdy nie wiesz, co można trafić. No właśnie, nigdy nie wiesz, co można trafić, bo radio afera rockowo i alternatywnie. No ale my przechodzimy teraz do kalendarium muzycznego. No i w 1975 roku urodził się amerykański raper 50 Cent. Człowiek, który wchodził w latach tych 2000, czyli na amerykańskiej scenie rapu królowali wtedy Eminem, DMX, czyli można powiedzieć gwiazda. Człowiek, który został postrzelony, zanim ty zaczniesz biegać w słynnej piosence. No ale teraz posłuchamy 50 Centa in the Club.

0: Godzina 16:30 na poznańskich drogach, to nie wróży dobrze.
1: No niestety, bo ludzie, którzy aktualnie znajdują się na Berdychowie, czyli na ulicy Jana Pawła II, trochę w korkach postoją. Wiemy, to jest ulica dochodząca do Ronda Śródka, więc trochę tamtego czasu stracimy. No ulica Garbary chyba to jest taki klasyczek, jeżeli chodzi o nasz serwis informacyjny.
0: Klasyczek. No ale ty tak negatywnie, to ja trochę pocieszę słuchaczy, bo jak już przez Śródkę przejedziecie, to Warszawska świeci się na zielono. Tak samo Podwale jest już zielone za tym rondem, także byle do ronda i potem będzie dobrze. I tak w sumie można powiedzieć o każdym większym rondzie w Poznaniu, no chyba, że mówimy też o odcinku między rondami, jak na przykład między Śródką a rondem Rataja, no to tam... Nie wiem, po co tam jedziecie, nie? Ale...
1: Do domu?
0: Ale jak już się wydostaniecie, to będzie lepiej. Cóż jeszcze można powiedzieć? Stare miasto. No, łatwo zgadnąć. Świeci się na czarno na naszej mapce, także niezbyt przyjemnie. No, pozostaje nam chyba życzyć tylko wam cierpliwości w tych popołudniowych korkach. Chociaż i tak jest pewnie lepiej ze względu na to, że odpadają powroty ze szkoły.
1: Tak, bądźcie cierpliwi, nie będzie dzieci na hulajnogach, pamiętajcie dzieci, jeździcie bezpiecznie.
0: W kasku
1: i tylko wolno.
0: I tylko wolno, zresztą i tak na tych hulajnogi to są kagańce pozakładane, tylko niektórzy je zdejmują. Jeżeli wiecie coś więcej o tym, co dzieje się na poznańskich lub podpoznańskich drogach, to dzwońcie 618750213.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.
3: Będzie godzina 18:00 minut 0 sekund.

0: Jak wakacje, to też wydarzenia plenerowe, a chyba takie moje ulubione wydarzenie plenerowe zaraz po koncertach czy festiwalach, to są kina plenerowe.
1: O, a to ciekawe, bo w sumie obcowanie z kinem w naturze, fajna sprawa.
0: Tak, tyle, że trochę źle powiedziałem, bo teraz nie o plenerowym, a o przeglądzie w kinie pałacowym, więc nie w plenerze, ale myślę, że vibe jest ten sam. Przychodzi się w miejsce, żeby obejrzeć sobie wieczorkiem w wakacje jakiś film. Także tutaj myślę, że jest to zachowane. No właśnie, bo teraz o przeglądzie w kinie pałacowym, przeglądzie twórczości Federico Felliniego. Czy to jest imię, które sprawia, że coś ci świta? Coś dzwoni w którymś kościele?
1: Tak, gelato, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: I girlami.
0: Margaretti.
1: Tylko i wyłącznie tyle.
0: Ty znasz włoskiego mniej więcej tyle, co bohaterowie Bankartów Wojny.
1: Tak, więc dlatego ja będę mówił po włosku, bo wiem najwięcej, a ty będziesz moim asystentem.
0: No, ja nie mówię po włosku. No właśnie, to się nauczysz. No mi, jeżeli chodzi o włoskie filmy, to się przywodzi na myśl tylko Cinema Paradiso. Też włoskiego twórcy, też film, z którego po prostu wylewają się Włochy i wylewa się włoskie lato. No ale to nie jest film Federico Felliniego, a o nim właśnie będziemy mówić, a myślę, że lepiej jego twórczość przybliży Wiktoria Wojciechowska z działu filmów Centrum Kultury Zamek.
2: Federico Fellini przede wszystkim kojarzy się z takim przepychem, z taką cyrkowością, że wiecznie coś się dzieje na tym ekranie i że wszystkiego jest, niektórzy mówią, że za dużo. Natomiast mi się wydaje, że pod tą warstwą tych wszystkich jego różnych zabiegów kryje się bardzo ciekawe spojrzenie we wnętrze człowieka, bo to najczęściej opowieści o ludziach młodych, o ludziach pełnych emocji, o ludziach zagubionych, którzy próbują się gdzieś tam odnaleźć w włoskim społeczeństwie. Więc myślę, że Federico Fellini jest taki magik włoskiego kina. On w taki bardzo oniryczny sposób potrafi pokazać rzeczy, których wielu reżyserów nie potrafi.
0: Na samym przeglądzie filmowym możemy liczyć na całkiem sporo, bo będzie pokazywanych aż 6 filmów, z czego warto zaznaczyć, że część z nich została już pokazana, no bo to jest cykl, który trwa sobie od połowy czerwca. Teraz najbliższy film będziemy mogli obejrzeć 13. No, wszystkie tak. Filmy, które będą pokazywane, są odrestaurowane do jakości 4K, także tym bardziej jest to większa gratka.
1: No, przede wszystkim ja chyba takie marzenie, które chciałbym kiedyś spełnić, to zobaczyć właśnie w takim kinie pałacowym, czy takim po prostu studyjnym, to chyba Ojca Chrzestnego. Coś takiego.
0: Mocny wybór.
1: No właśnie, a jakie filmy możemy obejrzeć w ramach przeglądu?
2: Zaczynamy 15 czerwca od filmu Wałkonie, filmu o młodych przyjaciołach, którzy ewidentnie nie chcą dorosnąć. To jest jeden z takich pokazów, który jest dosyć ciekawy. Jak najbardziej zachęcam, żeby poznać Federico Felliniego od tej strony. Następnie gramy Noce Cabri, Słodkie Życie, 8,5, Julietta i Duchy oraz Głos z Księżyca.
0: Także tak, 13 i 17 będzie można filmy z tego cyklu obejrzeć sobie w kinie pałacowym, a jeżeli ta twórczość Felliniego przypadnie wam do gustu, w co nie wątpimy, no to na pewno znajdą się jakieś legalne sposoby, żeby nadrobić sobie resztę. No nie są to filmowe nowości, więc doświadczenie będzie tym bardziej nietypowe, można powiedzieć, że rozwijające. No krótko mówiąc, będzie można doświadczyć czegoś bardzo ciekawego.
2: Myślę, że obecnie jest bardzo duże zainteresowanie klasyką kina przede wszystkim. Jest coś takiego, że możliwość obejrzenia filmów, które powstały lata temu w kinie, jest bardzo kusząca dla współczesnych widzów i widzek, ponieważ doświadczenie kinowe jest nie do podrobienia, więc jest może mniejsze zainteresowanie, żeby oglądać starsze filmy w domu, gdzieś na streamingu, jeżeli są dostępne, niżeli tak jakby je oglądać w kinie. I tutaj cała nasza seria związana z klasyką, czy z filmami, które wprowadzamy jeszcze raz po rekonstrukcji, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
0: No ze mną szczególnie rezonuje ta ostatnia część, czyli jakby to było na streamingu, to by mi się nie chciało.
1: No, bo takie filmy chyba mijasz po prostu. Jeżeli masz już, są telewizory, no oglądasz coś, czego nie obejrzysz tak typowo w kinie z tych nowości, typu, nie wiem, Avatar, czy coś takiego na tych wszystkich streamingach. A właśnie na takie filmy, no to specjalnie chcesz, przynajmniej ja specjalnie chcę iść do kina, no żeby poczuć ten klimat, jakbym był w tym roku 60, tam powiedzmy 5.
0: Tak, no to jest po prostu jeden z tych filmów, którego nie obejrzysz, dopóki o o nim nie wiesz. No i ten pokaz jest chyba właśnie takim fajnym sposobem, żeby wejść w świat tych filmów, o których powinieneś wiedzieć i potem będziesz ich szukał. Tak, nawet na streamingach.
1: Zdecydowanie tak.
0: Tak.

0: No właśnie, a teraz powiedzmy sobie, że jeden z największych zbiorników wodnych w kraju ma powstać właśnie u nas w Wielkopolsce i ruszyły pierwsze wyburzenia zabudowań, czyli Wielkopolska górą.
1: Mam mieszane uczucia.
0: Oj! Ale inwestycja ma być realizowana na południu regionu. Zbiornik retencyjny Wielowieś Klasztorna jest zapowiadany od około 50 lat, no ale wciąż nie powstał, a w 2023 roku mówiono, że inwestycja będzie gotowa maksymalnie w 2029 roku. Później wycofano się jednak z tych słów, czyli po poznańsku można powiedzieć.
1: Czyli po poznańsku, no. W ogóle swoją drogą komuniści uwielbiali takie inwestycje, nie? Oni kochali stawiać zapory na rzekach.
0: I wydaje mi się, że nie tylko... No, oj, teraz to mnie zagięłeś. Ogólnie chyba lubili stawiać zapory, nie tylko na rzekach.
1: No to... A jak na rzekach, to nie rozumiem, do czego pijesz.
0: Ja też nie rozumiem, do czego pijemy. No i powiedzmy sobie o tym zbiorniku, że nie są podawane żadne konkretne daty, a sytuację dodatkowo skomplikowała powódź na południu Polski we wrześniu 2024 roku. Tam obecnie prowadzone są pilne inwestycje związane z bezpieczeństwem wodnym.
1: Tak, bo jedną z funkcji tego zbiornika ma być retencja, ale też zabezpieczenie przed powodziami. A ja nawiązując do tego, co przed chwilą się jakoś tak zawiesiliśmy, mi chodziło o zaporę na Solinie. Tam chyba w Solinie. Ojejku, teraz to mieszam.
0: Bieszczady to Polska.
1: To Polska. I powstała za PRL-u. Do tego nawiązywałem w każdym razie.
0: No i fajnie,
1: Duży obiekt tego typu ma powstać w Wielkopolsce. Czy powstanie do 2029? Raczej nie. Kiedy powstanie? Tego nie wiemy.
0: No ale wiemy na pewno, że będzie dobra muzyka w naszym radiu. No można powiedzieć, że takie adult diversion będzie w waszych słuchawkach. No idealnie się złożyło tutaj do aktualnej sytuacji, o której rozmawialiśmy. Wy delektujcie się dobrą muzyką, a my za chwilę do was wrócimy na drugą godzinę.

0: Za chwilkę 17, a więc po raz drugi.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
0: Na 98,6. No a my rozpoczynamy drugą godzinę. Przypomnijmy, że realizuje nas dzisiaj Mikołaj Pluciński, a przed mikrofonami
2: Edwin Edziu-Przybylak
0: i Bartosz Kozłowski. Co nas czeka w drugiej godzinie?
2: No, co nas czeka w drugiej godzinie? Będzie konkurs, będzie kolejna nowość muzyczna. Zobaczymy, co się dzieje w mieście. Będzie tutaj piguła, czyli zobaczymy, co słychać w takich mikroaudycjach między tutaj naszymi dwoma godzinami. Znowu będzie konkurs, więc będą fajne rzeczy.
0: Dużo się będzie działo. Myślę, że warto posłuchać. Przygotowaliśmy też dla was newsy miejskie, z czego jeden taki kurczę, do uśmiechnięcia.
2: Szybki.
0: No, znaczy do uśmiechnięcia. Rodzice tych osób na pewno się nie uśmiechną, ale wy możecie.

0: Chciałbyś pojechać na męskie granie?
1: Wiesz co? Chciałbym.
0: Chciałbyś. No to tak. Ty nie pojedziesz.
1: Ja nie pojadę.
0: Ale słuchacze mają okazję.
1: No, mają okazję, bo do wygrania mamy dwa razy podwójną wejściówkę tutaj na sam piątek, czyli 10 lipca na męskie granie tutaj Poznań, więc jest fajny konkurs do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby taki konkurs wygrać?
0: No to jak zwykle SMS 7248, tam prefiks afera.granie. Uwaga, bo zazwyczaj jest po prostu afera. Tutaj mamy afera.granie. Imię i nazwisko, no i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, które dla stałych bywalców powinno być aż śmiesznie łatwe.
1: Który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego? Pamiętajmy, że rozwiązanie konkursu tutaj męskie granie będzie w aferanku 9 lipca, chwilę po godzinie 10, więc macie czas dobrze przemyśleć swoje odpowiedzi, więc jeszcze raz przesyłajcie, niech będą naprawdę kreatywne.
0: A koszt wysłania takiego SMS-a to 2,4.

0: autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
5: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Hurtownia na 98,6.

0: No i przechodzimy do tego momentu w naszej audycji, gdzie będziemy puszczać kolejną nowość muzyczną. No i wiesz co, z tytułem tej nowości kojarzy mi się narzekanie ludzi, którzy mówią podczas lata, że jest ciepło. W sensie, no jest lato.
1: Podziwiam cię, że jeszcze się silisz, bo ja już po tej godzinie z kawałkiem nie mam siły się silić, żeby ciekawie obgadywać te tytuły.
0: No naprawdę, no jest bo zimą jest zimno i ci sami ludzie będą narzekali, że jest minus 20, pada śnieg z deszczem i autobusy nie jeżdżą.
1: Chciałbym się wtedy powiedzieć, hej, przestań.
0: A dokładnie, hej, stop.

0: To, jak głośno było wokół akademika Jowita, chyba dobrze pokazuje, że tych miejsc w akademikach faktycznie jest deficyt. No deficyt też spowodowany tym, że po prostu mieszkania są strasznie drogie.
1: No są strasznie drogie, ale słuchaj, jeżeli z jednego możesz zrobić cztery za taką samą cenę...
0: To... Głupi by nie skorzystał.
1: No właśnie.
0: No, może wolelibyśmy czasem, żeby jednak nie korzystali.
1: No, na pewno. Sytuacji. Ale słuchajcie, mogą być dobre informacje.
0: Mogą być dobre informacje, bo już niedługo powstanie w naszym mieście w okolicy Ronda Rataje nowy akademik. 500 miejsc ma zapewnić.
1: No właśnie. I harmonogram zakłada, że inwestycja będzie gotowa przed rozpoczęciem roku akademickiego 2008-2029. A więc wczesną jesienią 2028 roku nowy obiekt ma mieć 8 kondygnacji, w tym jedną podziemną. W budynku zaplanowano aż 528 pokoi jednoosobowych z łazienkami i aneksami kuchennymi, więc tak jakby luksusowo.
0: Tak jakby luksusowo. Ciekawe, czy cena będzie też luksusowa, bo jak tak patrzyłem, to ceny w tych akademikach, że tak powiem, z sektora prywatnego, no one potrafią być w cenie kawalerki. No, delikatnie tańsze niż kawalerka, ale dalej.
1: No, czyli nie wiem, co teraz będzie się bardziej opłacać.
0: Nie potrafię ocenić, czy jest to dla studentów informacja pozytywna, czy negatywna.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że powinniśmy przenieść się w tą przestrzeń muzyczną, bo tam każdy znajdzie na pewno swoje miejsce. No i u nas jest ona za darmo przede wszystkim. Verona Kids i There Is No Place Like Home.

0: AI. To się odmienia przez wszystkie przypadki, ale tego się nie odmienia za dużo. No, chciałem sprytnie powiedzieć, a AI to się praktycznie tego nie odmienia.
1: No, ja po prostu mówię to, co teraz pisujesz w przeglądarkę i samo ci wyskakują odpowiedzi. Kiedyś, żeby znaleźć zadanie, to trzeba było się naszukać w tych czeluściach internetu, a teraz?
0: Tak. No, już tak, takie dziadki jesteśmy. Ale tak w sumie, jak sobie myślisz, o ile ta bańka nie pęknie i o ile o tym wszyscy nie zapomnimy, ale chyba się nie zanosi, to będziemy mogli być jak ci ludzie, którzy szukali, nie wiem, na elektrodzie odpowiedzi swoich, na swoje problemy. Tylko że my mieliśmy wyszukiwarki internetowe zamiast sztucznej inteligencji, która wypluwała nam odpowiedź do naszego zapytania.
1: No a słuchaj, nie, są jeszcze tacy ludzie, którzy odpowiedzi szukali na przykład w książkach, w encyklopedii. To już w ogóle jest.
0: Nie było tak.
1: Nie było?
0: Nie.
1: No to pewnie między bajki włożyć w takim razie. Ale co z tym AI?
0: Co z tym AI? No, AI może być ciekawą propozycją, żeby spędzić jedno z letnich popołudni. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby rozmawiać sobie po prostu z chatbotem. Znaczy można, ale proponujemy co innego, naszym zdaniem ciekawszego, bo chodzi tutaj o wystawę AI, czyli Algorytmy Iluzji. No to jest już wystawa, która trwa od marca, więc trwa już długo, a mówimy o niej, bo niedługo się kończy. Kończy się za niecałe 6 dni, także to jest w sumie ostatni moment, żeby tą wystawę złapać. Ja o tej wystawie troszeczkę się dowiedziałem i brzmi to ciekawie, nie tylko z perspektywy tego, co na wystawie można zobaczyć, ale co wokół tej wystawy można zobaczyć, ale o tym jeszcze się dowiemy, a myślę, że najlepiej ten temat przybliży nam sama kuratorka wystawy, Dorota Żaglewska.
2: Zapraszam wszystkich na tą wystawę o sztucznej inteligencji. Myślimy, że ona jest bardzo uniwersalna, od dzieci w wieku szkolnym aż do seniorów i seniorek.
0: AI na co dzień to jest, wydaje mi się, że takie narzędzie pracy praktycznie każdego, kto ma mniej niż, no i tutaj nie chciałbym
1: rzucić,
0: nie chciałbym tutaj kogoś obrazić, ludzi, którzy są na bieżąco z technologią.
1: No, słuchaj, przede wszystkim, ale wydaje mi się, że każdy aktualnie, kto ma dostęp po prostu do internetu, czy swojej komórki, bądź jakiegoś innego laptopa, z tego AI już zaczyna korzystać, no bo w przeglądarce chociażby już jest kolejna jakby wersja AI, która no podaje ci faktyczne odpowiedzi. Przykład, kiedy na przykład Lech wygrywa mistrzostwo, nie musisz wchodzić w Wikipedię, czy stronę LHP Poznań, on ci, nie chcę powiedzieć, że wypluwa, ale podaje daty, kto był wtedy trenerem, więc tak już to zaczyna działać.
0: Tak, no właśnie inna sprawa to jest to, że to jest troszeczkę aktualnie pchane nam do gardła, w sensie to AI jest wciskane po prostu na każdą platformę, nawet na takie platformy, po których byśmy się nie spodziewali. No, głośna sprawa ostatnio z wytwórnią A24, która to charakteryzuje się tym, że ona jest właśnie tą taką ambitniejszą, tą taką, która lubi filmy troszeczkę bardziej ryzykowne, no to oni też podobno mają mocno w stronę AI pójść, co z takim mieszanym odbiorem się spotkało. No to o czym mówimy.
2: Ja myślę, że to będzie wystawa zaskakująca dla większości odwiedzających. Mamy taką nadzieję na ten element zaskoczenia, bo właściwie wszyscy albo prawie wszyscy korzystamy z jakiegoś czata, GPT, z innych AI-owych narzędzi i trochę się wydaje, że one są takie naturalne, że już wrosły gdzieś w nasze życie, że nam towarzyszą, że właściwie tak jak internet stały się po prostu naszymi towarzyszami, a my chcemy troszeczkę zawrócić z tej drogi, czy może zawrócić myślenie i zapytać, czy one na pewno są, czy to, jak one są skonstruowane, na jakiej zasadzie, jak one działają, co robią nam jako ludziom, jak my funkcjonujemy jako ludzie teraz w tym świecie cyfrowym.
0: Inna sprawa to aspekty ekologiczne wprowadzania sztucznej inteligencji, no bo wydaje mi się, że do większości z nas już dotarły takie, no, kurczę, moim zdaniem przerażające relacje ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to w twojej spokojnej miejscowości nagle powstało centrum danych, a ty nie masz wody w kranie.
1: Wow, tego nie słyszałem. Myślałem, że powiesz zaraz, że pewien samochód marki, której nie wymienię, zaczyna sam jeździć i zaczyna cię śledzić po prostu, czy na pewno go nie potrzebujesz. Ale serio, nie ma wody przez tutaj AI?
0: Tak, bo AI potrzebuje centrów danych. Te centra danych zużywają ogromnej ilości energii, a chłodzenie jest za pomocą wody. Okay. I to tej pitnej.
1: No to niestety myślę, że mieszkańcy takich stanów, chociażby jak Kalifornia, Nowy Meksyk, no kurczę, tam jest po 40 stopni zimą.
0: Tam jest po 40 stopni zimą i jeszcze jest centrum danych, które dodatkowo ci to wszystko nagrzewa, ale czytałem też takiego newsa ostatnio, że na przykład u nas w Słupsku ma powstać dosyć duże centrum danych, także to nie jest rzecz tylko dotycząca USA, no to będzie dotyczyło właściwie wszystkich miejsc, gdzie ta infrastruktura bazodanowa będzie budowana.
1: Wow.
0: No.
2: Na wystawie zobaczymy pracę Agnieszki Kurant, Non-Organic Life, czyli życie nieorganiczne. To są fotografie, które pokazują, no właśnie, tak mówimy w dużym uproszczeniu, hodowanie pierwiastków. To znaczy pozwolenie na rozwój takich związków metali, które pochodzą właśnie od pierwiastków kluczowych, nazywamy je krytycznymi, nazywamy je też strategicznymi, takich jak kobalt, lit czy miedź, co do których, no, musimy mieć tą bazę infrastrukturalną. One tworzą mikroprocesory, kumulatory, wypełniają nasze telefony, nasze laptopy, cały ten sprzęt. Są nam niezbędne obecnie, a jednocześnie są tak kruche, są tak delikatne i cały czas tutaj mówimy o takim, no, zakłócaniu równowagi też ekologicznej. To jest bardzo ważny wątek na naszej wystawie.
0: Także tak, utrzymanie tej infrastruktury, a w ogóle wydobycie tych materiałów, to też osobny temat. Wystawa AI, algorytmy, iluzji. Jest czas, żeby załapać się na nią jeszcze do 12 lipca.

0: Ekonomia szczęścia Piotra Michonia, odcinek 273, czyta Jacek Kaczmarski. Optymiści starzeją się wolniej, żyją dłużej, bardziej o siebie dbają. Winston Churchill, który przeżył 91 lat, zwykł mawiać: jestem optymistą, bycie kimś innym nie wydaje się zbyt przydatne. Lubię to zdanie. Nie ma w nim nic z przesłodzonej afirmacji ani banalności niektórych haseł na kubkach. Nie ma też obietnicy, że wszystko będzie dobrze. Jest za to pewność co do tego, że w życiu bywa różnie, ale z tym lepiej sobie poradzimy, będąc optymistami. Wiem, to optymistyczne zakładać, że ktoś to przeczyta i weźmie do siebie. W końcu optymistów traktujemy podejrzliwie. Przypisujemy im naiwność, nieuzasadnioną radość, infantylność. W porównaniu do nich pesymiści jawią się jako dojrzali, doświadczeni, rozumiejący. Jednak badania nad zdrowiem, starzeniem się i długowiecznością pokazują coś ciekawego. Optymizm nie jest po prostu uprzyjemniającym życie dodatkiem, ani też naiwnym podejściem w rodzaju wszystko jakoś się ułoży. To konkretny zasób w naszym umyśle, który pomaga żyć dłużej, starzeć się wolniej i lepiej radzić sobie z przeciwnościami. Badania zespołu Levine & Lee z Harvardu, obejmujące ponad 69 tysięcy kobiet i ponad 1400 mężczyzn, pokazują, że osoby bardziej optymistyczne żyją przeciętnie dłużej, nawet o 11-15%, i częściej dożywają wieku powyżej 85 lat. Od razu pojawia się pytanie, ale dlaczego? Może optymiści są po prostu zdrowsi? Może mają lepsze relacje? Może częściej ćwiczą, lepiej jedzą, rzadziej palą? A może częściej zajmują wyższe miejsce w hierarchii społecznej, a więc mają więcej pieniędzy, bezpieczeństwa i dostępu do opieki zdrowotnej? Każde z tych wytłumaczeń jest możliwe. Najciekawsze jest jednak, że gdy wyeliminujemy wszystkie te czynniki, optymiści ciągle żyją dłużej niż pesymiści. A zatem jest coś jeszcze. Co konkretnie? Tego do końca nie wiemy, bo nie potrafimy tego uchwycić. Na pewno optymizm nie działa jak magiczna tarcza chroniąca ludzi przed problemami. Optymiści tak samo jak pesymiści chorują, tracą pieniądze, martwią się o dzieci, kłócą się z bliskimi, mają kłótliwych współpracowników i odbierają telefony, których woleliby nie odbierać. Różnica nie polega więc na tym, że optymistów omijają złe rzeczy. Różnica może polegać na tym, co człowiek robi, kiedy złe rzeczy już się pojawią. Optymiści częściej potrafią przeformułować trudną sytuację, szukać rozwiązań i traktować przeszkody jako coś, z czym można się zmierzyć, a nie jako dowód, że nic się nie da zrobić. W tym sensie optymizm nie polega na ignorowaniu rzeczywistości, ale na zachowaniu przekonania, że nawet w niesprzyjających okolicznościach człowiek ma jeszcze jakiś wpływ na swoje życie. Coraz ciekawsze są także badania pokazujące, że optymizm i pesymizm mogą mieć związek nie tylko z tym, jak się czujemy, ale nawet z procesami starzenia się organizmu. Jednym z biologicznych wskaźników starzenia komórkowego są telomery, ochronne zakończenia chromosomów, które z wiekiem stopniowo się skracają. Badania w tym obszarze wciąż trwają, więc trzeba zachować ostrożność w interpretacjach, ale pierwsze wyniki są intrygujące. W 2012 roku zespół badawczy, w którym uczestniczyły m.in. Elizabeth Blackburn, laureatka Nagrody Nobla za badania nad telomerami, oraz Elisa Apple z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, wykazał związek między pesymizmem a krótszymi telomerami u kobiet po menopauzie. Innymi słowy, bardziej pesymistyczne nastawienie mogło iść w parze z szybszym biologicznym zużywaniem się komórek. Podobny trop pojawił się także w późniejszych badaniach z 2021 roku, prowadzonych m.in. przez naukowców z Harvard University, Boston University i mediolańskiego Ospedale Maggiore. W grupie starszych mężczyzn uczestniczących w Normative Aging Study silniejszy pesymizm również wiązał się z krótszymi telomerami. Nie oznacza to, że jedną pozytywną myślą możemy zatrzymać starzenie. Niestety, biologii nie da się tak łatwo oszukać. Ale wyniki te sugerują, że sposób, w jaki patrzymy na przyszłość, może być biologicznie ważniejszy, niż przez lata sądziliśmy. Ciekawe światło na związek między optymizmem a zdrowiem rzuca eksperymentalne badanie przeprowadzone na 59 zdrowych mężczyznach. Uczestników losowo przypisano do jednej z czterech grup. Część otrzymała szczepionkę przeciw durowi brzusznemu, część placebo, a następnie jedni odpoczywali, inni wykonywali stresujące zadania umysłowe. Wyniki tego badania pokazują, że optymizm może działać jak wewnętrzny amortyzator stresu. Osoby bardziej optymistyczne reagowały na trudną sytuację spokojniej, nie tylko psychicznie, ale także fizycznie. Ich organizm słabiej rozkręcał alarm, który zwykle pojawia się pod wpływem napięcia. Co ciekawe, u optymistów zaobserwowano również silniejszą, korzystną odpowiedź odpornościową. Nie oznacza to oczywiście, że optymizm jest cudowną szczepionką na wszystko. Raczej sugeruje, że sposób, w jaki patrzymy na przyszłość, może wpływać na to, jak nasze ciało radzi sobie z obciążeniem. Optymiści po stresującym doświadczeniu odczuwali też mniejsze pogorszenie nastroju i mniejszy spadek energii. Wniosek jest prosty, ale ważny. Optymizm nie usuwa problemów z życia, ale może sprawiać, że płacimy za nie niższą cenę, emocjonalnie i fizycznie. Optymizm może mieć znaczenie także dla twojego serca. W 2019 roku Alan Rozanski, kardiolog z Nowego Jorku, przeanalizował wyniki 15 badań obejmujących łącznie ponad 229 tysięcy osób. Wnioski? Ciekawe i ważne. Osoby bardziej optymistyczne miały niższe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał czy udar, oraz niższe ryzyko śmierci. Jedno z możliwych wyjaśnień jest dość proste. Optymiści częściej dbają o siebie. Zdrowiej jedzą, więcej się ruszają, rzadziej palą, a więc częściej robią to, do czego lekarze od lat próbują nas namówić. Dodajmy, z umiarkowanym sukcesem. Ale sprawa nie kończy się na stylu życia. Pesymizm, zwłaszcza chroniczny i głęboki, może oznaczać życie w stanie ciągłego napięcia. Organizm częściej uruchamia wtedy biologiczny alarm. Więcej hormonów stresu, więcej przeciążenia, więcej procesów zapalnych. Z czasem taki wewnętrzny tryb awaryjny może zwiększać podatność na choroby. Dlatego optymizm nie jest tylko miłym dodatkiem do charakteru. Może być jednym z tych psychologicznych zasobów, które pomagają nam lepiej przechodzić przez stres i być może także dłużej utrzymać serce w dobrej formie. Czasem optymizm nie jest tylko sprawą jednostki, ale czymś, co przez chwilę ogarnia całe społeczeństwo. Ciekawy przykład pochodzi z Francji. 12 lipca 1998 roku na stadionie Saint-Denis reprezentacja Francji pokonała Brazylię i zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Kraj eksplodował radością. Badacze sprawdzili później dane dotyczące zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w tym okresie i zauważyli coś intrygującego. Właśnie tego dnia liczba takich zgonów wśród mężczyzn była niższa niż średnia z dni poprzedzających i następujących po finale. U kobiet podobnego spadku nie odnotowano. Oczywiście nie można na tej podstawie powiedzieć, że zwycięstwo w finale uratowało komuś życie. To byłoby zbyt daleko idące. Ale ta osobliwa zbieżność pokazuje, że zbiorowa fala radości, dumy i nadziei może być czymś więcej niż tylko nastrojem na ulicach. Być może przez chwilę całe społeczeństwo oddycha trochę lżej. Tak, wiem, zważywszy na grę naszej reprezentacji piłkarskiej, to nie jest optymistyczna wiadomość, ale na szczęście są siatkarze, żużlowcy i tenisiści. Pozytywny wpływ optymizmu na nasze zdrowie może wynikać z tego, w jaki sposób reagujemy na niepowodzenia. Dobrze pokazuje to słynne badanie Martina Seligmana z 1990 roku, przeprowadzone wśród zawodników akademickich drużyn pływackich. Najpierw poproszono ich, aby popłynęli najlepiej jak potrafią. Po zakończeniu próby podano im jednak fałszywy wynik, nieznacznie gorszy od rzeczywistego, na tyle wiarygodny, by mogli w niego uwierzyć, ale wystarczająco słaby, by poczuli rozczarowanie. Po kilku godzinach odpoczynku zawodników poproszono o kolejny start i wtedy pojawiła się różnica. Pesymiści wypadli przeciętnie gorzej niż za pierwszym razem, jakby wcześniejsza porażka odebrała im część energii. Optymiści natomiast popłynęli lepiej. Można więc powiedzieć, że dla pesymisty niepowodzenie bywa potwierdzeniem obaw, a dla optymisty sygnałem trzeba spróbować mocniej. To jedna z ważniejszych ról optymizmu. Nie sprawia, że omijają nas porażki, ale pomaga nie traktować ich jak wyroku. Zacząłem od Churchilla. Zakończę słowami z książki Erika Emanuela Schmidta Moje życie z Mozartem. Pesymista ulega słabości, wyszukuje negatywy, tonie bez walki. Optymista bierze energiczny oddech i próbuje wydostać się na powierzchnię, szukając drogi wyjścia. To zdanie dobrze podsumowuje różnicę, o którą chodzi. Optymista nie musi być człowiekiem, który zawsze się uśmiecha. Nie musi mówić będzie dobrze, kiedy nie ma ku temu podstaw. Nie musi też udawać, że świat jest lepszy niż jest naprawdę. Optymista to raczej ktoś, kto w trudnym momencie bierze oddech i szuka, próbuje, sprawdza. I może właśnie dlatego optymiści żyją dłużej. Nie dlatego, że mają mniej problemów, tylko dlatego, że częściej wierzą, że z burzy można jeszcze wypłynąć. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja.
2: Her Historie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 20.

0: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Dawno się nie słyszeliśmy.
1: Dawno, bardzo dawno była ekonomia szczęścia. Mam nadzieję, że wszyscy pozytywnie nastawieni do całego tygodnia, no bo niestety przypominam, że mamy poniedziałek, ale mimo, że poniedziałek, to mamy dla was konkurs.
0: Konkurs. Konkurs to całkiem fajny konkurs, bo można wybrać się na męskie granie.
1: Na męskie granie dokładnie w Poznaniu. Tutaj dwa razy wejściówka podwójna do wygrania. Co należy zrobić, żeby wygrać taki konkurs? Należy wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo, prefiks tak zwany afera.granie, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
0: Który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego? Koszt wysłania takiego SMS-a to jest 2,46 i przypominamy, że jest to konkurs długoterminowy, czyli nie rozwiążemy go my, bo rozwiązujemy go kiedy?
1: Rozwiązujemy go 9 lipca na Aferanku, chwilę po godzinie 10, a jak już jesteśmy przy rozwiązywaniu konkursów, to przypominamy, że był taki konkurs, jest taki konkurs pod tytułem Audio River 2026 na łódzkich Błoniach. On będzie rozwiązany dzisiaj, chwilę po godzinie 20, ale tu zaprosimy was na godzinę już 19 przed nasze radio odbiorniki, bo tam będzie Aferytm i tam właśnie będzie ten konkurs rozwiązany, więc jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, to jest ostatnia chwila, ostatni moment, żeby takiego SMS-a wysłać.
0: Także tak, warto słuchać Afery, bo nagrody w tych konkursach są fajne.

0: Jak jeżdżę rowerem,
1: tak,
0: po ulicy,
1: tak,
0: i są samochody,
1: tak,
0: to się trochę boję.
1: No ja też.
0: Ale nie bało się dwóch śmiałków z ulicy Obornickiej.
1: O, a i nie zgadną, oni nie na rowerach, tylko pewnie na hulajnogach bez kasków.
0: Tak, tych odblokowanych, tych nielegalnych, tych, co nie powinny tam jeździć.
1: No, mi się wydaje, że młodzież się nigdy nie nauczy.
0: Niedawno byliśmy tą młodzieżą. Ale tak, nie nauczy się. No,
1: ale za naszych
0: młodzież
1: czasów nie było takich rzeczy.
0: Nie, to prawda. Jeżeli my chcieliśmy mieć coś, na czym można łamać przepisy, to musieliśmy prosić rodziców o kłada.
1: Ja na przykład nigdy przepisów nie łamałem i nie miałem kłada.
0: Ja podobnie, ale mówię tylko tak już,
1: hipotetycznie.
0: No bo my nigdy, nie?
1: Nigdy.
0: Tak, no z tego, co czytamy sobie na stronie, no to widzę, że jechali z prędkością co najmniej 50 km na godzinę, co na tak niestabilnym pojeździe jak hulajnoga, no to już no, ciężko znaleźć słowa.
1: No, można powiedzieć tylko łola Boga, a wiesz, co idealnie się odnosi do tej sytuacji właśnie na drodze Obornickiej?
0: A, nie wiem.
1: Następna piosenka, bo to jest Simenon i Supercharger.

0: Cóż, to chyba grało właśnie w głowie tych dwóch osób na hulajnogach, ale dość o nich, dość już nerwów nam napsuli. Dwie godziny dopłynęły do końca, byliśmy z wami od 16, zbliża się właśnie godzina 18, więc to przykry czas pożegnań. Realizował dzisiejszą audycję Mikołaj Pluciński, a przed mikrofonami
1: Edwin Edziu Przybylak
0: i Bartosz Kozłowski, ale nie smućcie się, bo znowu spotkamy się w tym składzie za tydzień. Natomiast teraz...
1: No, za chwilę przed nami Sporting Club Afera, dwóch śmiałków, którzy podejmą się sportowych emocji, Samuel Kimmel i Mikołaj Dilc. Jeden jest wpuszczony kanał, drugi może będzie, więc zostawiamy wam was, drodzy słuchacze, z nimi i życzymy wam miłego poniedziałku. Na razie, cześć i czołem!

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
5: Tournée po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
6: 2 minuty po godzinie 18, to oczywiście oznacza, że czas na Sporting Club Afera. No oczywiście w weekend pewnie większość z Was śledziła mecze Mistrzostw Świata, więc możecie trochę być nie na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie poznańskiego sportu, ale to będzie idealna okazja przez najbliższą godzinę, żeby to nadrobić. Za realizację odpowiada Mikołaj Pluciński, a przy mikrofonach
7: Mikołaj Dils
6: i Samuel Kimmel. Lubię cię.

0: Na początku zaczniemy sobie od Lecha Poznań, ale właściwie nie do końca, bo jeszcze przedtem musimy wspomnieć o konkursie, który startuje właśnie teraz. Można wygrać podwójną wejściówkę na mecz PSŻ-tu Poznań z Polonią Bydgoszcz. Jest to mecz niedzielny, 19 lipca o godzinie 19 się odbywa, rozpoczyna na Posirze na Golęcinie. I prosimy o odpowiedź na pytanie, jakie inne zwierzę niż skorpion najlepiej oddałoby charakter drużyny PSŻ-tu? SMS-y należy wysyłać na numer 7148, dodać słowo, prefiks afera, następnie imię, nazwisko, no i potem odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat to zwierzę. Koszt wysłania SMS-a no to złoty 23 z VAT, a samo rozwiązanie konkursu nastąpi pod koniec audycji. No i teraz możemy przejść do Lecha Poznań.
1: No właśnie, ja tak mówiłem o tych weekendowych emocjach związanych z mundialem, który odbywa się oczywiście za oceanem, no ale tutaj nie zaczynamy od takiego niszowego tematu. Myślę, że tutaj raczej poznaniacy śledzili to pierwsze starcie, szczególnie, że było ono otwarte dla kibiców. Był to mecz z drużyną FK Żeleziarne Podbrezowa 3-1, wygrana tutaj poznaniaków. To był mecz z drużyną słowacką. W zeszłym roku uplasowała się ta ekipa na 6 lokacie w rozgrywkach na tym najwyższym poziomie naszych południowych sąsiadów. No i w tym spotkaniu to wiadomo, to jeszcze jest pierwszy tak naprawdę sparring, no i tutaj trzeba było przetestować różne rozwiązania, więc na pierwszą połowę wyszedł jeden skład, na drugą połowę wyszedł zupełnie inny, no ale tutaj już tak naprawdę w pierwszej warto też wspomnieć o sytuacji kadrowej, ponieważ w tym spotkaniu nie zobaczyliśmy Alexa Douglasa, Patryka Wollemarka, João Moutinho i Luis Palma. Oni trenują indywidualnie, ale już w najbliższym czasie powinni powrócić do treningów z pierwszą drużyną. No a zasłużenie prowadzenie Lech zdobył w 23 minucie i wtedy piłkę zagrał Wojciech Mońka, przepuścił ją Karol Delikat, czyli młodziutki tutaj wychowany, który właśnie też był testowany, i kolejny testowany zawodnik, już raczej kojarzony z drużyną, bo się przewijał w poprzednim sezonie, Tymoteusz Gmur, posłał ją do siatki i było już 1-0.
0: To był właściwie taki rykoszet, bo akurat oglądałem ten mecz na żywo, byłem na stadionie i więcej było w tym samobuja niż gola Gmura, ale przyczynił się do tej bramki młody zawodnik i w ogóle wyglądał bardzo fajnie. Tak samo Karol Delikat, obaj prezentowali się, tak dużo werwy mieli w swojej grze i chcieli się zaprezentować z dobrej strony trenerowi Frederiksenowi. No właśnie przez to, że Wollemark nie grał nie do końca swojej pozycji, musiał wystąpić Wojciech Szymczak, no bo na prawym skrzydle, a on jest napastnikiem, właściwie schodził wtedy do linii razem z Iszakiem i tworzył taki duet napastników, ale też zaprezentował się nieźle. No a w drugiej połowie, tak jak wspomniałeś, wyszedł kompletnie inny skład. No i tam moim zdaniem ta gra niebiesko-białych troszkę gorzej wyglądała. No też warunkował to fakt, że zespół Lecha wystąpił w tej troszkę w takim drugim garniturze, ale dalej wyglądało to nieźle, no bo w 52 minucie Daniel Hokans podniósł głowę, zacentrował w kierunku Janika Aniero, ten oddał strzał w powietrze, ale zagroził. Potem Pablo Rodriguez z kapitalnej strony się pokazał, natomiast jego uderzenie też skończyło obok słupka. W końcu udało się objąć prowadzenie dwubramkowe po bramku, bardzo ładnej bramce samego Dudka, który tak ze skraju pola karnego, z tego rogu ładnie wycelował na dalszy słupek. Szybka odpowiedź, Żeleziarne w 60 minucie, tam troszkę takie zamieszanie w polu karnym kolejorza wykorzystali zawodnicy ze Słowacji, natomiast jeszcze w 82 minucie Pablo Rodriguez po wysokim odbiorze bodajże Janika Aniero wykończył akcję sam na sam. Spokojnie, zastanawiam się, czy nie oddaje Iworyjczykowi, ale się pochamił. No ale co zrobić, no jego gol. No i ogólne takie wrażenia z tego sparingu są pozytywne. Ja potem po meczu jeszcze doszło do rozmowy z zawodnikami.

0: No właśnie, my też często rozmawiamy w ogóle o Janiku Anierze, mi się zdaje, że się spotykamy tutaj z Mikołajem w radiu. I ja właśnie często zwracałem uwagę na to, że Janik Anierow z tego jego biegania, pressingu mało wynikało. To muszę tym razem oddać, że rzeczywiście ładnie tutaj wywarł tą presję na napastnika. Też myślałem z perspektywy, ja akurat telewizora myślałem, że odda tą piłkę Pablo Rodriguez, no ale tutaj jednak wychowany Realu Madryt miał inne plany na wykończenie tej sytuacji. Dzisiaj też pojawił się komunikat, ponieważ Lech w weekend rozgrywa jeszcze jedno spotkanie sparingowe. Rywalem będzie Bohemian z Praga, czeski klub, i decyzją sztabu szkoleniowego to spotkanie będzie zamknięte dla kibiców i też nie będzie transmisji na antenie Lech TV, więc będziemy musieli poczekać na ten oficjalny komunikat z wynikiem tego spotkania i dopiero tak naprawdę za tydzień, w poniedziałek, przybliżymy wam oczywiście ten wynik na tyle to, ile będzie możliwe. Nie będziemy pewnie w jakieś tutaj zagrania się zagłębiać, no będziemy tylko wiedzieć, ile tutaj nam klub udostępni. A też wypowiadał się do Lech TV Wojciech Monika, który wspominał, że trudy obozu nie plączą zawodników nóg.
1: Ja osobiście nie czułem jakoś bardzo i też jak byłem na boisku, no to nie czułem, żeby inni zawodnicy byli bardzo zmęczeni. Także mi się wydaje, że po prostu dobrze pracujemy, ale fajnie, że na ten mecz też mieliśmy siłę i mogliśmy tutaj też tą intensywność budować.
2: Ja tak jeszcze w kontekście tego drugiego sparingu z Bohemians, to oby to się nie skończyło jak z Nordislandem te lata temu. Za pierwszego mistrzostwa trenera Frederiksena to było akurat zimowe zgrupowanie i tam też wysoka porażka 7-1, znaczy nie też, tylko po prostu wysoka porażka, a potem nie wiem, jak to się skończyło dobrze. Natomiast zadebiutowało też paru piłkarzy, tak nieoficjalnie. Mateusz Lis, między innymi na bramce, który ogólnie nie miał okazji się szczególnie wykazać. Terry Jegbe, który z kolei no też nie miał zbytnio okazji się wykazać, bo napór na defensywę Lecha zespołu spod Berezowej nie był jakiś szczególnie mocny, natomiast w tych momentach, gdzie musiał się wykazać troszkę bardziej, no to te wrażenia też były pozytywne. No i w kontekście właśnie występu Terego Jegbe, a raczej współpracy z nim, wypowiedział się Wojciech Mońka, tak samo współpracy również z Mateuszem Lisem, który wspomniał, że właśnie z tą dwójką zawodników nowych młody wychowanek kolejorza zaczyna się docierać.
1: W treningu razem graliśmy sporo, także wiemy mniej więcej, czego się po sobie spodziewać. Wiadomo, że w meczu to zawsze inaczej wygląda, ale cały czas sobie wszyscy podpowiadaliśmy, także myślę, że przebiegało to dobrze na ten moment.
0: No dalej nie mamy żadnych informacji, czy Lech jeszcze jakiegoś tutaj zawodnika podpisze, czy nie.
2: Znaczy to już jest raczej taka reaktywna będzie ta polityka transferowa, no bo tak trener Frederiksen podczas ostatniego Media Day mówił, że przed jeszcze zgrupowaniem, że raczej już kadra jest kompletna i będą odpowiadali na ewentualne odejścia.
0: No właśnie, ja się tutaj zastanawiam, bo cały czas jest otwarta sytuacja i Bartosza Mrozka, ale tutaj jest zastępstwo oczywiście Mateusza Lisa, ale nie wiemy, jak dalej potoczy się sytuacja chociażby Antoniego Kozubala, czy tu będzie jakiś transfer, chociaż takie, pamiętam, że na koniec sezonu raczej były takie głosy, że właśnie Antek Kozubal może Lecha opuścić. Też nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała z Michałem Gurgulem. Mówiło się też przecież o odejściu przez moment Joela Pereiry, więc, no ale tam jest chociażby Robert Gumny, który w końcu sezonu się świetnie prezentował, no ale też może grać na środku obrony, więc ten tutaj wielopozycyjny jest Robert Gumny. No, ale
2: nie tylko w piłkę nożną mógłby grać.
0: Nie tylko w piłkę nożną, jak będę potrzebował pomocy przy bluzie, to też to się uda załatwić, ale wracając do faktów, wiemy, że 16 lipca Lech otworzy sezon, zainauguruje ten nowy sezon z Górnikiem Zabrze w Superpucharze 16 lipca, a później starcie wyjazdowe 21 lipca z Aarhus w tej drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. No ale to oczywiście jeszcze 2 tygodnie do tego ważnego spotkania. No i zobaczymy, będziemy oczywiście was na bieżąco o tym informować, a my wracamy już za chwilę.

0: 5 wygranych z rzędu i tyle dobiegła końca świetna seria żużlowców Hunters PSZ-u Poznań. W niedzielnym wyjazdowym spotkaniu 11. kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi Skorpiony uległy 39-51 zespołowi Orła Łódź i wobec remisu w starciu na Golęcinie żółto-czarni też stracili punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. Na spotkanie na łódzkiej motoarenie toczyło się w najszybszym możliwym rytmie, bo żużlowcy z pominięciem próby toru i prezentacji wyjechali do pierwszego wyścigu na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia i do skutku nie doszło także żadne z tradycyjnych równań toru, które odbywa się zazwyczaj między seriami. No a to wszystko z powodu chmur, które przez całą niedzielę krążyły nad Łodzią. No i właśnie z przerwami padał deszcz od rana, a jego nasilenie synoptycy przewidywali na mniej więcej godzinę po starcie spotkania. Stąd wysokie tempo narzucone przez sędziego Bartosza Ignaszewskiego. No a też kapitan PSZ-u Bartosz Smektała zauważa, że taka dynamika, choć zrozumiała, nie ułatwia życia zawodnikom.
1: Jechaliśmy z biegu na bieg i nawet nie było czasu, żeby sprzęgła wymienić w motocyklu, ale tak jest w tym sporcie i czasami takie warunki dostajemy i po prostu musimy na takich warunkach jeździć.
0: To najszybsze możliwe tempo nie oznaczało jednak najszybszego w ogóle, bo sprawę też torpedowali sami żużlowcy, a w wyścigu czwartym Kamil Witkowski nie opanował motocykla i spowodował upadek Wilatsa Nagela, a z kolei po zakończeniu biegu piątego w bardzo groźnej sytuacji wziął udział Ryan Douglas. Nie Australijczyk do ostatnich metrów tak naprawdę walczył o pozycję w kontakcie z zawodnikami Orła, a to się też wydarzyło, gdy jadący przed nim Szymon Schlauderbach puścił gaz za linią mety, no i Douglas nie zdążył zareagować i przeleciał przez kierownicę, a następnie razem z motocyklem wpadł pod dmuchaną bandę. Gwiazdor PSZ-u wstał o własnych siłach, ale nie przypominał już w tym meczu tak naprawdę tego zawodnika okrzykniętego gwiazdą ligi. Cały też przed wypadkiem wyglądał już też dosyć blado, a w dwóch wyścigach nie pokonał żadnego rywala, ale Bartosz Smektała przyznaje, wobec słabszego dnia Douglasa PSZ-owi zabrakło w Łodzi lidera.
1: Ryan groźnie upadł na tor i bez względu, czy to był Ryan, czy inny zawodnik, to zawsze wprowadza niepokój w drużynie. Cały sęk w tym, że po prostu musimy sobie z tym radzić, bo za chwilę musisz wyjeżdżać do swojego wyścigu. To na pewno było też duże utrudnienie, że Ryan miał tam troszkę gorzej, ale to też nie może być tak, że Ryan zawsze będzie po prostu wszystko ciągnął, bo jest zawodników więcej w drużynie i on i tak już nam dużo razy skórę uratował.
0: Trzeba też wspomnieć, że kiepski dzień mieli młodzieżowcy Skorpionów, Antoni Mencel i Kamil Witkowski. Podobnie jak dwa tygodnie wcześniej w Rzeszowie, oprócz swoich programowych startów mieli za zadanie zastępować kontuzjowanego Kacpra Pludrę. No i o ile na Podkarpaciu taki manewr się udał, to w Łodzi zdecydowanie nie. Mencel uzbierał 6 punktów w 6 startach, popełniając proste błędy techniczne na dystansie, a Witkowski ewidentnie nie udźwignął presji i zakończył mecz z zerem na koncie. No i to też nie umknęło uwadze menadżera PSZ-u Jacka Kannenberga.
2: Co prawda w tych biegach, gdzie mógł jechać nominalnie zawodniku 24, czy Kacper, czy Rafał, no to później też wykorzystywane były rezerwy taktyczne, więc na pewno ten wynik nie do końca oddaje tego, jakby młodzież tutaj pojechała do końca. Ale tak, no w Rzeszowie było 12 punktów, dzisiaj 6, no i to ta różnica, no to już byśmy się kręcili koło remisu.
0: Efekt był też taki, że PSZ w tym meczu nie prowadził ani przez chwilę, a remisy po pierwszej i trzeciej gonitwie to wszystko, na co było stać podopiecznych Jacka Kannenberga. Światełko w tunelu dawał tylko Bartosz Smektała, który do połowy zawodów był niepokonany. No i jego podwójne zwycięstwo przywiezione wspólnie z Ryanem Douglasem w biegu 8 był ostatnim momentem, który wlał nadzieję w serca kibiców ze stolicy Wielkopolski, ponieważ w tym momencie wrzawka nad motoareną przyrodziła się jednak w rzęsisty deszcz. Efekt był taki, że już w gonitwie 9 ten sam Smektała wraz z Nielsem, Christianem Iversenem uległ 1-5 rywalom i właściwie nie dźwignął się już do końca meczu w 3 kolejnych startach, pokonując tylko jednego rywala. Co się stało?
1: Towarzyszyło mi to, że nie mogłem złapać trakcji. Wiadomo, jak jest ślisko, to tak się dzieje, ale chodziło mi o to, żeby po prostu jak najmniejsza ta różnica była. Przed wejściem w łuk miałem tyle obrotów w motocyklu, że no nie mogłem sobie z tym poradzić i szkoda, bo czułem się mocny dzisiaj na starcie tego spotkania.
0: Rzeczywiście czasy osiągane przez żużlowców w połowie zawodów były o ponad 3 sekundy gorsze od wyników z pierwszych biegów. Teoretycznie tak duża zmiana bardziej powinna przeszkodzić gospodarzom, którzy przygotowują nawierzchnię pod siebie i swoje notatki z treningów, a Jacek Kannenberg zauważa, że w tym wypadku paradoksalnie było odwrotnie.
2: Drużyna z Łodzi, jadąc też ostatni mecz z Rzeszowem, miała już podobne warunki, więc no można to w ten sposób wytłumaczyć, że byli już bardziej przygotowani na taką sytuację, ale no tak naprawdę warunki były równe dla wszystkich, więc cóż mi pozostaje, po prostu gratuluję drużynie z Łodzi, pojechali dobre zawody. My mieliśmy gorszy dzień.
0: Najlepiej obraz końcówki tego meczu może oddać fakt, że PSZ stracił szansę na wygraną po wyścigu 12, w którym zwyciężył Krzysztof Lewandowski. Junior Orła dzięki tym trzem oczkom awansował z ostatniej na przedostatnią pozycję pod względem średniej biegu punktowej w drugiej ekstralidze. Uległ mu m.in. Bartosz Smektała, który na równi z Nielsem Christianem Iversenem był najskuteczniejszym żużlowcem Skorpionów, a ich dorobek to jednak marne 10 oczek w 6 startach i tylko 5 punktów. W 4 biegach uzbierał Ryan Douglas, który jednak został wycofany z rywalizacji po wspomnianym 12 biegu.
2: Ten wypadek rzeczywiście spowodował to, że no już nawet później doszliśmy do wniosku, że no nie ma sensu, żeby dalej Ryana w tych zawodach wysyłać na tor. Są przed nami jeszcze 4 mecze, więc też mieliśmy to z tyłu głowy. Jak już faktycznie no ten wynik zrobił się dość wysoki dla drużyny z Łodzi, no to nie chcieliśmy ryzykować zdrowiem Ryana.
0: Porażka sprawiła, że PSZ po dłuższym czasie opuścił fotel wicelidera drugiej Ekstraligi. Wyprzedził go właśnie Orzeł Łódź, który podobnie jak Skorpiony ma na koncie 14 oczek, a Poznaniacy mają co prawda przed sobą jeszcze jeden mecz zaległy, ale trzeba zaznaczyć, że w tym spotkaniu na Golęcin przyjedzie niepokonana dotąd Polonia Bydgoszcz, a to starcie zaplanowane jest na niedzielę 19 lipca.

0: można powiedzieć, że teraz wracam do na weter z przypomnieniem konkursu, więc coś tam o PSŻ-cie powiem. No bo mamy konkurs, w którym można wygrać podwójną wejściówkę na mecz PSŻ-tu Poznań z Polonią Bydgoszcz. Jest to mecz 19 lipca w niedzielę o godzinie 19, więc idealnie na takie polepszenie sobie humoru wieczorem przed poniedziałkiem, chociaż to wakacje, więc nie wszyscy pracują, aczkolwiek ci, którzy pracują, no to sobie mogą tak jeszcze jakieś miłą rzecz sprawić na niedzielę wieczór. No a miejsce, no to oczywiście Postir na Golęcinie. Jest pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, oczywiście takie bardziej rozwinięte, z uzasadnieniem. Jakie inne zwierzę niż skorpion najlepiej oddałoby charakter drużyny PSŻ-tu? SMS-y należy wysyłać na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie podać imię i nazwisko i odpowiedź na wspomniane pytanie wraz z tym uzasadnieniem. A koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze na rozwiązanie konkursu pod koniec audycji. I możemy przejść teraz do futsalowych tematów.
1: Dokładnie. Odbywają się obecnie akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Odbywają się one w Warszawie. No jak wiemy, w futsalu to jest tak, że w przypadku pań szczególnie, no to tutaj ta reprezentacja poznańska jest całkiem duża. No i też zresztą selekcjonerem tej reprezentacji akademickiej kobiet jest trener Wojciech Weiss, czyli osoba związana z AZS-em UAM Poznań, trener. No i też tutaj, żebyśmy spojrzeli, mam przed oczami właśnie tutaj zdjęcie tej drużyny, no to tutaj poznańskie twarze i te twarze też, które przyjeżdżają tutaj do Poznania, się przewijają z innych drużyn. Jak ktoś bywa na meczach AZS UM Poznań przy ulicy Zagajnikowej, to na pewno kilka zawodniczek, jak nie większość, się po prostu kojarzy. No ale już przechodząc do konkretów, grają panie, ale też grają panowie. No i w przypadku pań rywalizowały one w ramach grupy A i zagrały one w pierwszym meczu z Portugalią, drugim USA, trzeci to Kostaryka i czwarty mecz z reprezentacją Tajwanu. No i tutaj jeszcze wrócimy do tych wyników, bo ta rywalizacja naprawdę odbywa się już od środy, 1 lipca. W pierwszym meczu Polki walczyły właśnie ze wspomnianą Portugalią i tam porażka 1-2, a w przypadku panów był to pierwszy mecz z Cyprem i tam wygrana 5-2. Przechodząc już do drugiego dnia, to tam wygrana w przypadku pań z reprezentacją USA 6-1, a panowie okazali się lepsi od naszych południowych sąsiadów, mowa o Czechach 2-1. No i tutaj przedostatni mecz grupowy i tutaj taki duecik, czyli dwa mecze przez Kostaryką. Panie wygrały 3-1, a panowie rozgromili reprezentację z Kostaryki 6-0 i zamykamy tą fazę grupową. Panie wygrana z Tajwanem 3-1, no i panowie też tutaj w tym dniu już nie rywalizowali, bo oni już sobie też ten awans zapewnili. Ta grupa po prostu w przypadku panów była mniejsza i też przechodzimy już do fazy pucharowej. Tam w ćwierćfinale Polska wygrała z Arabią Saudyjską, mowa tutaj oczywiście o reprezentacji męskiej, 6-2 i na następny mecz Polek musieliśmy czekać do dnia dzisiejszego. Tam one się zmierzyły w półfinale, tutaj też taki duet, bo mówiłem o tych dwóch meczach z Kostaryką, to teraz dwa mecze z Brazylią. Dzisiaj odbywały się mecze z Brazylią, no i niestety dwie porażki, taka osłoda chyba dla Brazylii po wczorajszym odpadnięciu z Norwegią się pojawiła, bo wygrana Brazylii 4-0 z paniami i 6-1 z reprezentacją męską tutaj Polski. No i ten mecz i tak będzie ciekawy, ponieważ te polskie reprezentacje i tak będą grały o, no bo półfinał, więc walka będzie o trzecie miejsce i panie już wiedzą, że zmierzą się jutro o godzinie 10 w meczu o brązowy medal z reprezentacją Niemiec, czyli też reprezentacja, która z mundialu odpadła, będzie na pewno tutaj walka o jakiś chociaż dorobek medalowy. My w ogóle nie pojechaliśmy, więc też jakieś tutaj zakąski na pewno są, a w przypadku panów będzie jeszcze ten rywal nie jest znany, czekamy wciąż na wynik. Mecz to będzie rozgrywany o godzinie 13, ale będzie to albo Portugalia, albo Czechy. No jeżeli tutaj realia tej głównej piłki się odbijają na tych akademickich, no to pewnie będzie to reprezentacja Czech, więc takie derby z sąsiadami zapowiadają się podwójne. No ale też dotarły do nas tutaj dźwięki od zawodników, no i też właśnie zdobywca dwóch bramek dla reprezentacji Polski, Kasper Pawlus, wspominał o tej radości z awansu do półfinału.
2: Pokazaliśmy swoją siłę na początku, trochę nerwówki, straciliśmy bramkę na 1-1, lecz udało się strzelić jeszcze dwie bramki do przerwy i wejść w drugą połowę z dobrym nastawieniem.
1: A trener reprezentacji Polski Piotr Wysoczański wspominał, że zespół miał też inne podejście do meczu ćwierćfinałowego.
3: Zrobimy analizę tych wejść, dzisiaj dużo pozmienialiśmy, graliśmy gdzieś tam na początku piątką na obwodzie, więc nie wykorzystaliśmy wszystkich zawodników. Oglądamy ten mecz jeszcze dziś wieczorem i podejmie decyzję co dalej. Brakowało nam nieco skuteczności, ale na końcu wynik 6-2, pełna kontrola, mogło być więcej nawet.
1: No ale nie samą piłką, oczywiście tutaj w radiu żyjemy. Teraz czas na kolarstwo, no i zdaje się, że jeszcze tenis.
0: Dokładnie, więc jeden sport z piłką, ale drugi troszkę ciekawszy. Zaczniemy od tego ciekawszego, no bo nieczęsto kolarstwo u nas jest na antenie. Grand Fondo Poznań odbyło się w poprzedni weekend, w sobotę i w niedzielę. Jest to taki jeden z największych cykli wyścigów szosowych dla amatorów w Polsce. Jeśli chodzi o właśnie ten główny wyścig Grand Fondo, to zwyciężył go Marek Maciejewski z Torunia z czasem 2 godziny 26 minut i 23 sekundy. Z kolei jeśli chodzi o klasyfikację kobiet, no to najszybsza była Kamila Mróz z Gdańska. Ona dotarła do mety zaledwie 4 sekundy później po Maciejewskim z czasem 2 godziny 26 minut i 27 sekund, będąc ścisłym. Ta pogoda niezbyt sprzyjała generalnie kolarzom, natomiast peloton długo utrzymywał zwarte tempo. No i o końcowym triumfie właściwie zadecydowały ostatnie metry prowadzące na ulicę Bułgarską. Jeśli chodzi o inne wyścigi, no to mieliśmy taki dystans medio fondo, czyli troszkę krótszy, gdzie było troszkę, było równie emocjonująco. Tutaj losy zwycięstwa właściwie jednak rozstrzygnęły się już na początku rywalizacji. Krzysztof Choroś zdecydował się na odważny, samotny atak około 15 metra, no i utrzymał prowadzenie aż do mety, wygrał z przewagą 32 sekund. No a potem mieliśmy jeszcze Family Fondo, czyli taki troszkę już bardziej rodzinny wyścig, i tam najlepszy okazał się Ilia Hurow, który wygrał ten finisz takie ułamki sekund to się rozstrzygnęło. Natomiast w Family Fondo chodziło już raczej właśnie taką rodzinną atmosferę i troszkę zachęcanie swoich pociech, członków rodziny do aktywności. W sobotę odbył się również Grand Fondo Kids, czyli właśnie już taki typowo wyścig dla najmłodszych uczestników. Tam zwyciężył w najstarszej kategorii wiekowej poznaniak Piotr Wójcik. No a wśród najmłodszych dzieci triumfował Franciszek Mielewczyk z Gdańska. Więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o kolarskie zawody. A poza tym mieliśmy jeszcze Mistrzostwa Polski U18 w tenisie. Poznaliśmy zwycięzców tego młodzieżowego turnieju, który odbywał się na kortach sekcji tenisowej AZS-u Poznań. W grze pojedynczej dziewcząt, podobnie jak w halowych Mistrzostwach Polski U18, najlepsza okazała się Anna Kmiecik z Górnika Bytom. Wygrała w finale 6-3 i 6-2 z Sarą Husar. Ona jest z kolei z klubu tenisowego Kubala Ustroń. Wśród chłopców z kolei triumfował najwyżej rozstawiony Jan Chłodnicki, również Górnik Bytom, pokonując w finale Hugona Rytelewskiego, bo to tak się odmienia, z AZS-u Poznań, więc to taki poznański akcent. No niestety Poznaniak przegrał 4-6, 7-5 i 4-6. Więc łatwo, tanio skórnie sprzedał, cytując klasyka. Natomiast mieliśmy jeszcze grę podwójną. Wśród dziewcząt tytuł wywalczyły Husar wspomniana i Kornelia Krześniak. Ona jest z kolei z AZS-u Poznań. A w tym decydującym starciu pokonały Kmiecik i Martę Dudek 6-2, 6-3. A z kolei parą deblową wśród chłopców, tą najlepszą, zostali Antoni Kasperski i Hubert Plenkiewicz. Pierwszy jest z miejskiego klubu tenisowego w Łodzi, drugi z Beskidzkiego klubu tenisowego w Bielsko-Białej, którzy triumfowali 3-6, 6-2 i 10-2 w tych dwóch setach nad Rytelewskim i Michałem Pielatem, on też z AZS-u Poznań. No i jeszcze w piątek złoci medaliści w grze mieszanej, tam w finale Nadia Affelt z Toruńskiej Akademii Protenis i Jan Chłodnicki wygrali 6-2 z Mają Wróbel i Szymonem Karpińskim, oboje z Legii Tennis and Golf. I właściwie to tyle i można zapowiedzieć już naszą rozmowę.
1: Dokładnie, za momencik wracamy do Was, poczułam jeszcze trochę tak w niepewności, tak zarzucimy troszkę tutaj tym urokiem, no i pogadamy sobie za momencik o koszykówce. Myślę, że jak ktoś zna kalendarz tych wydarzeń w Poznaniu, będzie wiedział, o co chodzi, no a jak ktoś nie wie, to się za chwilkę dowie.

0: Tak, wracamy już po przerwie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o baskecie, a naszym gościem jest...
1: Jarosław Żabko, czyli współorganizator Basketu Poznań.
2: Witam serdecznie.
0: Tak, to może zacznijmy sobie w ogóle od tego. W zeszłym roku była ta taka pierwsza powracająca edycja basketu na wolności i może po prostu zacznijmy od tego, czym będzie ta druga edycja się tak naprawdę różniła od tej zeszłorocznej.
2: No przede wszystkim będzie więcej grania. Gramy na czterech boiskach. Jak pamiętamy, w zeszłym roku były trzy boiska. Łącznie w zeszłym roku wystąpiło w eliminacjach do Mistrzostw Polski Quest 36 zespołów. W tym roku jest już ich 52. Nowość, po raz pierwszy w tym roku wystąpią też panie. Mam zgłoszenia 12 zespołów żeńskich.
0: Też pamiętam w zeszłym roku różne wydarzenia takie, powiedzmy, dodatkowe się odbywały. Pamiętam, że było chyba spotkanie, mecz rozgrywany właśnie z żołnierzami USA i też odbywał się pokaz tej piłki koszykowej na wózkach inwalidzkich. Czy też w tym roku jakieś takie dodatkowe atrakcje są zaplanowane?
2: Impreza jest dwudniowa i tak jak wspomniałem, w niedzielę 12 ramy Questa. Przy okazji Questa będzie konkurs wsadów. Będą rywalizować uczestnicy turnieju. W zeszłym roku ten konkurs przyniósł niesamowite emocje, dogrywka i praktycznie gdzieś od zmierzchu dopiero wyłoniliśmy zwycięzcę. Natomiast w sobotę gramy młodzieżowe Mistrzostwa Poznania. Tutaj dodatkowymi atrakcjami będą konkursy dla uczestników wraz z rodzinami, z rodzicami. I smaczkiem tego dnia będzie pokaz zawodowej grupy slam dunkerów.
1: Jestem ciekaw, jak odbieracie zeszłoroczny odbiór tego turnieju, no bo też z tego, co rozumiem, jak pan opowiedział, no to troszkę ciekawsze znowu będą atrakcje, troszkę urozmaicona oferta, więc domyślam się, że jednak bardziej pozytywne są odczucia po zeszłym roku niż negatywne.
2: Znaczy, te wydarzenia, nieskromnie mówiąc, były na tyle super, że listy zgłoszeniowe do wszystkich turniejów, które się będą ten weekend, zostały zamknięte przed terminem. Quest męski sprzedał się praktycznie w ciągu tygodnia, także od miesiąca sieci krąży lista rezerwowa. Ona jest jeszcze dzisiaj aktualna do godziny 24. Zespoły, które się zgłosiły, muszą do tej godziny opłacić startowe. Jeżeli tego nie dokonają, w ich miejsce wchodzą ci czekający na rezerwie.
1: A na tydzień przed tymi zawodami chciałbym się też spytać, jak idą te przygotowania?
2: I dobrze, nie chcę powiedzieć, że niedobrze, ale my możemy na Plac Wolności wejść dopiero w sobotę, przepraszam, w piątek, późnym popołudniem, w związku z czym jakby na dzień dzisiejszy tylko magazynujemy sprzęt. To są boiska, to są kosze, to są bandy reklamowe, to jest wielki, ogromny telebim, który pojawi się po raz kolejny na Placu Wolności. To są różnego rodzaju namioty, akcesoria, to wszystko zbieramy i to zostanie przywiezione późnym popołudniem. Będziemy to montować, myślę, że tak jak ostatnio, do nocy, po to, żeby rano o 8 pojawić się na placu i zacząć grać.
1: Brzmi jak spore wyzwania organizacyjne.
2: Myślę, że tak. Zaangażowane jest to bardzo wielu ludzi. Po stronie organizacyjnej jest Fundacja Jeden Uniwersytet, znana przede wszystkim w Poznaniu z tego, iż organizują juwenalia. Po drugiej stronie jest to Wielkopolski Związek Koszykówki, który ja reprezentuję, sędziowie, działacze. No i jest co robić.
0: No właśnie, też wiemy, że turniej w formule Quest po raz kolejny będzie stanowił eliminację Mistrzostw Polski. Czy planowane jest może jakieś właśnie rozszerzenie, żeby na przykład w przyszłorocznej edycji też to już nie były tylko eliminacje, tylko to były już Mistrzostwa Polski?
2: Nasze myśli biegną daleko, daleko do przodu i myślę, że wykraczają już nawet poza granice państwa. To znaczy myśleliśmy o tym, żeby pokusić organizację Questa na poziomie europejskim, ale tu na pewno byłaby potrzebna pomoc zewsząd, po pierwsze, a po drugie, przygotowanie się też przez nas, dlatego na razie sami się szkolimy w temacie organizacji po to, żeby mieć jak najwięcej pozytywnych wniosków.
1: Ale jakie to są powidoki w takim razie na to, jakby to nazwać,
2: Jezowanie.
1: Tak, tak jest. Turniej już może w przyszłym roku to by miało jakieś...
2: Myślę, że może jeszcze nie przyszły rok, ale myślę, że w perspektywie 2-3 lat jesteśmy czy coś mi się stanie o to pokusić. Na pewno są tam wymagania, które są bardzo duże. Miesiąc temu odbywały się w Warszawie Mistrzostwa Świata. No, byłem zafascynowany wielkim namiotem, balonem, który pozwala grać w każdych warunkach pogodowych. Marzy mi się to samo na Placu Wolności, ale tutaj nie tylko sam namiot, ten balon jest problemem, ale także przejście przez myślę całą ścieżkę zgód, którą trzeba utrzymać, aby na tym placu coś takiego mogło stanąć.
1: No a jeszcze spytam się właśnie, napomknął pan o tych mistrzostwach Polski i w sumie tak troszkę dalej wyjdę, bo jak ten na sportowej mapie Polski plasuje się koszykówka 3x3, no bo ja już usłyszałem o niej parę lat temu podczas olimpiady i jestem ciekaw, no właśnie teraz były mistrzostwa świata, no właśnie w Polsce, w Warszawie, no i właśnie wygląda na to, że to coraz szersze kręgi w Polsce zbiera.
2: Dyscyplina praktycznie napędza sama siebie. Trzeba powiedzieć, że z roku na rok mamy coraz więcej graczy, mamy coraz więcej boisk, mamy coraz więcej drużyn. Do tych drużyn przenikają gracze, którzy grali w zespołach ekstraklasowych, a z drugiej strony w tych zespołach startują częstokroć zawodnicy, którzy za chwilę będą, mam nadzieję, czołowymi zawodnikami ekstraklasy. Ta koszykówka 3x3 przeplata się z tą 5x5, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że rodzi się z tego powoli zupełnie odrębna dyscyplina.
1: Dobrze. I w takim razie, bo ta nasza rozmowa troszkę jeszcze potrwa, i żeby zrobić taką troszkę wytchnienie dla uszu słuchaczy, zrobimy teraz krótką przerwę i po krótkiej przerwie muzycznej wrócimy do naszej rozmowy.

0: Wracamy z naszą rozmową z Jarosławem Żabko, czyli współorganizatorem basketu na wolności, który odbędzie się nadchodzący weekend, tak to ujmę. Chciałbym teraz zapytać o to, bo to jeszcze nie spytaliśmy, a tak przeszliśmy troszkę do szerszych kręgów tych ogólnych tematów odnośnie swojej istoty koszykówki 3x3 w Polsce, no to tak wracając do basketu na wolności, kogo możemy się spodziewać na parkietach?
1: Gramy dwa dni. Zacznę od tych młodszych. W sobotę spodziewać się możemy 50 zespołów młodzieżowych. To są przeważnie i przede wszystkim zawodnicy poznańskich drużyn młodzieżowych. Gramy w 7 kategoriach wiekowych, 4 kategorie panów, czy też chłopaków, 3 kategorie dziewczyn. Natomiast w niedzielę to już jest high level, tak? Zjeżdżają 52 zespoły, 38 męskich, 14 żeńskich, przy czym w męskich, uwaga, Smaczek na prośbę Polskiego Związku Koszykówki i Dziką Kartę otrzymały 2 zespoły kadry polskiej U21, więc grają naprawdę ci najlepsi. Warto wspomnieć o tym może, kto gra na przykład w takiej kadrze, to gra tutaj dwóch poznaniaków, gra Janek Nowicki, znany z NEI Basket, i Igor Urban. To są ludzie znani szeroko, natomiast w samym turnieju są inni poznaniacy. Dzisiaj rozmawiałem z Andrzejem Krajewskim, który jest takim naszym graczem charge d'affaires tak naprawdę tej imprezy. W zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętamy, był Przemek Zamojski, czyli nasz kadrowicz, jeszcze teraz z Warszawy. Kto faktycznie dojedzie, to ja myślę na samym końcu. Dzisiaj mamy zgłoszenia drużyn, a możliwość podmiany zawodników w obrębie drużyn jest do końca tygodnia.
0: Rozumiem. W takim razie właśnie ta skala zainteresowania wygląda bardzo zacnie.
1: Jak najbardziej tak. No, najlepszy quest w Polsce w tym roku, Basketmania, która biła rekordy popularności, przyciągnęła 21 drużyn. Mamy, tak jak wspomniałem, 52. No, sami jesteśmy trochę przerażeni tą ilością osób, bo to znaczy, że na placu samych graczy, organizatorów i sędziów to będzie 400 osób. Ten plac się zapełni przez samych grających i uczestniczących w evencie. A przecież przede wszystkim chcemy zaprosić kibiców tutaj i gości, aby mogli oglądać spotkania na najwyższym poziomie w środku Poznania na Placu Wolności.
2: No właśnie, pana zdaniem, co przyciąga tych kibiców później, bo pamiętam, że w zeszłym roku rzeczywiście te tłumy na tym Placu Wolności pojawiały, to ta efektywność tej koszykówki, taka, że ta piłka wydaje się efektowna, też z takiej perspektywy, że raczej w Polsce ta koszykówka nie jest aż tak popularna, powiedzmy, jak piłka nożna czy siatkówka.
1: No, ja bym tylko nie powiedział, może tego tak dobrze nie widać, bo faktycznie wszyscy jesteśmy skupieni na piłce nożnej, teraz mamy jeszcze do tego Mistrzostwa Świata, ale koszykówka przyciąga, ta znaczy jest bardzo prosta. Wystarczy kawałek boiska, wystarczy jeden kosz i gramy. Tak naprawdę to jest gra szybka, dynamiczna, pełna zwrotów akcji i to, co jest fajne w niej, to jest ta nieprzewidywalność tak naprawdę. Tam się naprawdę dużo dzieje i każdy może zagrać. Od małego do naprawdę dużego.
2: No i też pamiętamy z zeszłorocznych edycji, to ten Plac Wolności chyba się jawi jako takie idealne miejsce na mapie Poznania.
1: To było nasze marzenie, żeby tam się to odbyło. Historia jakby, dlaczego to tam, to jest taka, że mój sąsiad, który zawiaduje Fundacją Jeden Uniwersytet, zapytał mi się kiedyś, słuchaj, zróbmy coś tam, ożywmy to miejsce, tam się kiedyś tak dużo działo, teraz nic. A ja mówię, wiesz co, ja się właściwie znam tylko na koszykówce, no to zróbmy tam koszykówkę. No i tak powstał ten projekt. To jest fajne, przelotowe miejsce. W zeszłym roku wielu ludzi idących przez miasto w kierunku Starego Rynku i odwrotnie Starego Rynku w kierunku miasta przechodziło przez plac, zatrzymywało się na chwilę. No, fenomenalny był widok tramwaju, który stanął w trakcie rozgrywania konkursu wsadów i ludzie siedząc w tramwaju obserwowali sam konkurs.
0: Teraz tak jeszcze troszkę o warunki pogodowe zapytam, bo w zeszłym roku było bardzo ciepło, gorąco, ale no to były warunki do oglądania, do grania. Wiadomo, była woda dostępna, więc ten. I jak niedziela jeszcze zapowiada się dobrze, pogodowo, tak sobotę ma padać. I czy to będzie miało jakieś reperkusje?
1: Jeżeli będzie padać, niestety będzie to miało wpływ na samą imprezę. Ja też oglądam tą pogodę już nie raz dziennie, a 30 razy dziennie sprawdzam i pocieszam nie tylko to, że ona jest na tyle dynamiczna, że co godzinę coś innego widać tak naprawdę w tej prognozie. Na pewno deszcz jest przeszkodą, boisko staje się śliskie, możliwość kontuzji powoduje, że no musimy błyskawicznie przerwać zawody, ale no liczymy na to, że w ten weekend, ta sobota, niedziela znowu nam przychyli tutaj czoła i będziemy mogli grać może nie w pełnym słońcu, ale na pewno bez deszczu.
0: A to będzie, gdyby tak no, te warunki pogodowe były na tyle niesprzyjające, żeby zrobiła się poważna ulewa, no to będzie trzeba przerwać grę, czy...
1: Przerwać i przenieść. Przenosimy ją, mamy awaryjne miejsce, to miejscem jest hala Politechniki Poznańskiej, tutaj na Piotrowie, 4 boiska, 4 kosze, czarny scenariusz, ale jesteśmy na niego przygotowani.
0: No i w takim razie, no cóż, ja myślę, że możemy tylko zaprosić naszych słuchaczy na Plac Wolności w sobotę i w niedzielę. Jeżeli natomiast ta pogoda się nie poprawi, no to właśnie na tą halę Politechniki. Chcielibyśmy bardzo podziękować za rozmowę z naszym gościem, którym był Jarosław Żabko, czyli współorganizator basketu na Wolności.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w sobotę i niedzielę. Mimo wszystko chciałbym, żeby to było na Placu Wolności.
0: Też trzymamy na to kciuki, no bo jednak taka prywatna ode mnie, no to jednak ten basket na Wolności bardzo uświetniał taką miejską dżunglę, że tak to określę. No właśnie ludzie podchodzili, mogli sobie zobaczyć ten basket. Myślę, że ja też jakbym nie był służbowo, że tak to określę, na baskecie, to bym podszedł i trochę pooglądał. Natomiast ja bym chciał jeszcze przejść do... A nie, już nie przejdę, bo chyba konkurs się skończył, także no, konkurs na kolejściówki PSŻ-u wraz z odpowiedziami przyjdziemy oczywiście prywatnie. Tymczasem chyba czas zakończyć naszą audycję. Realizował ją Mikołaj Pruciński, prowadzili ją
2: Samuel Kimmel
0: i Mikołaj Dilc. Do usłyszenia.

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna.
1: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
2: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
6: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
8: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
9: Aferytm pod palmami.
6: Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski. To jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych. Razem ze mną jest Zosia Kulesza i dzisiaj będziemy mieli Aferytm pod palmami. W sumie jest to pierwsze moje wydanie Aferytmu pod palmami, ponieważ w ten wakacyjny, słoneczną pogodę, która prezentuje się nam dzisiaj, będziemy grać trochę luźniej, trochę mniej schematycznie, trochę może ciekawiej. To znaczy, będą nowości muzyczne, będzie płyta tygodnia, będą konkursy, ale będą również ciekawostki, może trochę mniej związane z nowościami, ponieważ artyści przez wakacje koncertują, nie wydają tyle albumów, a my chcemy trochę poopowiadać różnych historii i to jest idealny czas, żeby wpleć różne ciekawostki, na które zwyczajnie czasem nie ma czasu, ponieważ tych nowości jest tak wiele czasem, że nie mamy czasu o nich opowiadać. My przed chwilą posłuchaliśmy najnowszego albumu Mary in the Junkyard i utwór Blood. A teraz przejdźmy do polskiej nowości, czyli Pastry i Liquid. Zostańcie z nami, ponieważ dzisiaj jest mega ciekawy konkurs, a my posłuchajmy Pastrów.

To były Pastry i Liquid, a teraz kilka słów o konkursie, który zapowiedziałem. Zaczniemy od Audio Rivery, ponieważ są do wygrania podwójne wejściówki razy dwa na Audio Rivery. Aby wygrać wejściówkę na ten łódzki festiwal, wyślijcie SMS-a na 7248, w treści wpiszcie afera.audiorivera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio Rivera i dlaczego. Rozwiązanie konkursu odbędzie się dzisiaj przed 20. No i wysyłajcie. Koszt to 2,46 zł razem z VAT. Przypomnę numer telefonu 7248, w treści wpiszcie afera.audiorivera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do was ma... Przepraszam, ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio Rivera i dlaczego. Czekamy na SMS-y i mamy też drugi konkurs długoterminowy. Do wygrania są podwójne wejściówki na męskie granie, ale tylko na część piątkową. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7248, wpiszcie w treści afera.granie, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego. Koszt to również 2,46 zł razem z VAT. Na SMS-y

0: To był Run, Logan, Run, a my przechodzimy do naszego kolejnego utworu, a teraz oddaję pałeczkę Zosi i zobaczymy, co dla nas przygotowała.
1: Ja dzisiaj przygotowałam bardzo różnorodne zestawienie. No i tak się zastanawiałam, co by pasowało do tego Run, Logan, Run. Powiem szczerze, że była to trochę dla mnie zagwozdka, co wam zaprezentować po tym utworze. Ale stwierdziłam, że może nowy Baybrain był troszkę tutaj się dopasuje, ponieważ no, z tego, co rozmawiam z ludźmi, to wielu osobom nie podoba się kierunek, w którym ten poszedł ten zespół, ale ja szczerze jestem ciekawa, co przyniesie ich najnowsza płyta, ponieważ po premierze płyty The Organic Band, która wyszła w 2022, albo Slipper Imp and Shakerator w 2025, no, głosy były podzielone. Wiele osób stwierdziło, że utracili taką swoją hipisową lekkość, taki troszkę fan psychodeliczny i poszli w takim troszkę bardziej, może nawet alternatywnym po prostu kierunku. Ale ja szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawa, co przyniesie ich najnowsza płyta Acid and Honey. I myślę, że ten utwór, który zaraz wam zaprezentuję, troszkę rozjaśni nam ten kierunek, w którym idzie Babe Rainbow. Oto Waterfall.

0: Waterfall to jest już trzeci singiel, który wyszedł zapowiadając właśnie ten album Acid and Honey, który ma wyjść dokładnie za 9 dni i 4 godziny, czyli 16 lipca. Już niedługo. Ja całkiem się cieszę na ten album. Myślę, że tak jak zdania były podzielone co do tych ostatnich dwóch wydawnictw tego zespołu, to ja całkiem pozytywnie patrzę na to, co nadchodzi dla Babe Rainbow i myślę, że troszkę im przywróci znowu honor ta płyta. No ale teraz zaprezentuję wam coś innego, co jest dla mnie totalną nowością, bo Babe Rainbow już słucham od dawna i od dawna jestem w nich zakochana, ale teraz coś, co nie dość, że mnie zaintrygowało, to sprawiło, że po prostu, nie wiem, czy ty tak kiedyś miałeś, ale ja po prostu mam z tą piosenką tak, że odkąd ją usłyszałam, odkryłam ją niedawno, to po prostu nie mogę przestać jej słuchać i ciągle po prostu wszystkim opowiadam o tym zespole, dlatego cieszę się, że mogę teraz opowiedzieć też na antenie. Miałeś kiedyś coś takiego, że po prostu...
1: Jak... Nie, no ja myślę, że każdy coś takiego nie, no miał.
0: Myślę, że to całkiem powszechne, ale... Tak jak już mówiłam, zakochałam się w zespole, który ma bardzo enigmatyczną nazwę, ponieważ jest to znak małpy. Po angielsku to jest at. I mówi się to at band. No i wydali już w sumie kiedyś płytę, całkiem nawet niedawno, ale nie wybili się nią jakoś bardzo. Chociaż no w sumie na Spotify'u mają około 100 tysięcy słuchaczy, więc nie jest to też jakiś zespół, który wziął się znikąd. Ich wcześniejsza płyta, Mind Palace Music, wyszła w 2023. No i to jest taki folk, który bardzo alternatywnie skręca swoimi brzmieniami. I myślę, że w tym najnowszym albumie, który wyjdzie za 101 dni, więc trochę więcej czekamy niż jak na Babe Rainbow, pojawi się tego takiego klasycznego folku, ale połączonego z jakąś harmonizacją wokali, jeszcze więcej. No i to jest właśnie utwór, o którym nie mogę przestać opowiadać ludziom i z chęcią przedstawię go wam teraz, drodzy słuchacze. Oto jest Auto Smile od Advent.
1: Ale masz

Mam nadzieję, że zauroczyliście się w tym utworze tak samo jak ja. To był Auto Smile od Ed Band. Jak już tutaj sobie rozmawialiśmy, to co jakiś czas tak się zdarza, że po prostu znajdzie się piosenkę, która zaurocza i która po prostu zajmuje głowę godzinami. U mnie to już jest czwarty dzień. Zobaczymy, jak długo to potrwa. No, ale ja jestem ciekawa z kolei, jak długo w waszej głowie będzie wybrzmiewała nasza płyta tygodnia.

Płytą tygodnia w Radiu Afera jest Nieme Kino, czyli poznańska formacja artystyczna założona przez Bartosza Niemego Sturżyńskiego. Ich twórczość to autorska elektroakustyka łączona z melopoezją z pogranicza piosenki autorskiej, alternatywnego bluesa, więc myślę, że nic tylko przedstawić nazwę tej płyty, Niemy 5.0. Jest to trzeci album, nazwa może trochę zmylić, bo brzmi jakby to był ich piąty album, być może piąty, który stworzyli, a trzeci, który się ujrzał. No, myślę, że żeby to odkryć, trzeba się trochę zagłębić w ich twórczość i my to zrobimy razem z utworem Ślimak.

0: To była płyta tygodnia w Radiu Afera, czyli właśnie Nieme Kino i Ślimak z najnowszego albumu Niemego Kina, który zwie się Niemy 5.0. No i
1: bardzo mylący tytuł, szczerze mówiąc. Rozumiem to, co powiedziałeś wcześniej.
0: No tak mi jakby... Tak mi 5.0 to brzmi, no właśnie, jak tak wersjonowanie jakieś.
1: To jest taka naturalna myśl, żeby pomyśleć, że to piąty album. Ale nie wiem, czy nie wydawali jakiś epek. Może dlatego, że piąte wydawnictwo.
0: Może tak. Właśnie to numerowanie albumów jest dosyć mylące, bym powiedział, bo czasem epki niektórzy liczą, inni nie. Inni liczą live płyty, inni nie liczą. No trzeba się dowiedzieć tutaj, złapać Niemego i się go spytać w jakimś wywiadzie.
1: Skąd ta nazwa?
0: Skąd ta nazwa?
1: No,
0: tutaj w notce, którą przeglądam od naszego szefa, to nic tu nie jest wspomniane o tym.
1: Więc... Musimy go zaprosić i zapytać chyba.
0: Tak.
1: Jeśli słuchasz to Niemy, to wpadaj do nas.
0: Tak, numer telefonu znajdziesz na stronie. No a teraz będzie chyba nadal poznańsko.
1: Tak, ale zanim to ja jeszcze może podam... drugi raz nasz numer telefonu i zrobię to po to, żebyście mogli wysłać nam SMS-a konkursowego, bo przypomnę, że mamy ciągle konkurs, który trwa już parę dobrych dni. No i dzisiaj właśnie w końcu o 20 będzie jego rozwiązanie, tak właściwie to przed 20. Jest to oczywiście konkurs, na którym możecie wygrać dwa razy podwójną wejściówkę na Audio River, czyli taki największy w sumie festiwal muzyki elektronicznej w regionie Europy Wschodniej, który odbywa się oczywiście na łódzkich Błoniach. Więc myślę, że to jest takie coś, co nie warto przegapić. Odbywa się on 10, 11, 12 lipca, czyli już niebawem. A jeśli chcecie wygrać właśnie tą podwójną wejściówkę, to wyślijcie SMS-a na numer 7248, dodać słowo prefiks, afera Audio River, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie wy chcecie iść na ten festiwal. No, oczywiście koszt SMS-a to jest 2,46 zł polskich. Myślę, że to jest niewielka cena jak na to, że można wygrać tak atrakcyjną nagrodę. Więc oczywiście zapraszam was do wysyłania SMS-ów i przed 20 ogłosimy zwycięzców. No, a u nas chyba wygrywa zawsze jeden poznański człowiek, nie? Myślę, że zawsze jak coś wyda, to się u nas pojawia, więc jest to w pewien sposób wygrana. No i oczywiście jest to Oyster Boy i teraz jego utwór Filmowy Kadr.

0: To był oczywiście nasz muszelkowy chłopiec, czyli Oyster Boy, poznaniak, taka duma trochę, można by powiedzieć, nasza poznańska. No i tutaj jego nowy utwór, filmowy kadr. No i właśnie jak ten utwór leciał, to my tak rozmawialiśmy i się zastanawialiśmy, do czego dążą te ciągłe wydawnictwa Oyster Boya, bo ja mam wrażenie, że on raz na miesiąc przynajmniej coś wydaje i tak się zastanawiam, czy się szykuje jakaś płyta. Nie słyszałam, żeby coś było ogłoszone.
1: Czy wydaje mi się, że też single się opłacają wydawać. Wydawanie singli się opłaca po prostu na swój
0: takie
1: sposób. Generalnie on ma całkiem dużo utworów, a ma tylko jedną płytę tak naprawdę.
0: Tak, to jest ciekawe, też to zauważyłam. Ale może to jest jakaś strategia.
1: Może to kiedyś się ukaże na The Greatest Hits.
0: No.
1: Of Poznań.
0: Myślę, że podobną strategię, choć może nie trafią na Greatest Hits of Poznań, bo nie są z Poznania, mają oczywiście Franek Warzywa i Młody Budda, czyli zespół Vegetables.pl, który mam wrażenie, że chyba tylko my puszczamy w poniedziałki na Aferzastej i zawsze jakoś się zaczynamy rozgadywać na ich temat.
1: No, ja jestem wielkim fanem, ale ja wiem, że w redakcji muzycznej nie tylko ja jestem fanem Franka Warzywa.
0: No, ale jeśli chodzi o poniedziałkowe aferytmy, to my tutaj zdecydowanie ich pchamy.
1: Może być. No, oni jakby tak, znając takiego, znając Młodego Buddę na przykład, to wiem, że oni z kolei lubią wydawać albumy i pamiętam, że jak wydawali swoją pierwszą epkę, to Młody Budda na znanej facebookowej grupie się mega jarał tym, że właśnie recenzowani, że byli na Rate Your Music i byli recenzowani przez to, że wydali tą epkę, więc myślę, że to się kiedyś ukaże na epce, choć ich dużo utworów, tych pierwszych nie ukazało się nigdzie, tylko na singlach.
0: No, ale też Fontano ich przecież recenzował, nie?
1: No tak, tak, właśnie.
0: To jest duże wyróżnienie. Nie wiem, czy to nie jest jedyny polski
1: to
0: zespół
1: pierwszy,
0: w sumie, no.
1: To był na pewno pierwszy utwór, ale po tym zespole, po Franku Warzywa i Młodym Buddzie był jeszcze jakiś taki ambientowy, eksperymentalny chyba jakiś...
0: Było coś
1: jakiś,
0: takiego.
1: Jakiś twór polski, który jest tylko dla krytyków, bo był ciężki do skupienia się może na nim, nie taki rozrywkowy.
0: Ale myślę, że Vegetables.pl nie są tylko dla krytyków. Myślę, że słuchaczom tak. Radia Afera też się spodobają.
1: Więc posłuchajmy może. Kto czyta? Bo
0: ja przeczytam
1: dobra.
0: Z chęcią. Może powtórzymy francuski tutaj.
1: Ja nie mam czego powtarzać.
0: No właśnie, to jest Vegetables.pl z Clementine Lefhut i utwór Le Legumes.

0: A wiesz, co to znaczy, Mateusz, le legume?
1: Nie wiem.
0: Warzywa.
1: Aha.
0: Więc wszystko tutaj się składa do kupy. Można by powiedzieć, nie?
1: No tak, tak. No jest jeszcze...
0: Monotematycznie bardzo.
1: Aha, no bo właśnie tu klementyna jest owocowa, no, a utwór jest warzywniany. To tak,
0: tak.
1: Trochę jak wojna.
0: Albo kolab właśnie.
1: Albo kolab, no w sumie tak. To jest piosenka łącząca, no, skrajności.
0: Szkoda, że nie ma z nami Arka, innego prowadzącego poniedziałków, ponieważ on jest z zawodu Francuzem. Nie, no jest, robi magistra teraz z filologii francuskiej, więc tak, może coś więcej by nam jeszcze powiedział o tym utworze.
1: O tych słowach.
0: O tych słowach, chociaż wydaje mi się, że tam jest ciągle legume, więc...
1: A no może jakby właśnie tak Franek Warzywa widzę mocno idzie w taką... imprezową stronę, bym powiedział.
0: Tak, no taki, no, europop, taki eurodance nawet, warzywny. Aha, eurodance, bym
1: warzywny
0: powiedziała.
1: Eurodance. No, właśnie kiedyś czytałem nawet wywiad, że oni mega lubią w ogóle ten album Eurodance. To jest album, ja dobrze kojarzę? Kurczę, nie, no.
0: Nie jestem pewna, no, ale jest cały taki gatunek, który oscyluje wokół jakby tego europejskiego popu, eurodisco i tak dalej, nie tych takich wszystkich tanecznych europejskich hitów. I często jakoś to się też wiąże z Eurowizją, mi się wydaje, zwłaszcza po tym, jak był tam Jost Klein, to tak się zrobiło tam bardzo tak hyperpopowo wręcz i tak bardzo tanecznie.
1: No, kurczę, już nie pamiętam, o co mi chodziło w sumie, ale wiem, że właśnie...
0: Ale Eurodance tak się mówi ogólnie chyba. Może był jakiś taki album, ale generalnie jest to taka nazwa używana na tą właśnie taką hyperpopową, europejską muzykę taneczną.
1: Mam na myśli taki starszy zespół, który generalnie wszystkich takich starych fanów rocka jakby powoduje u nich mdłości. I właśnie Franek Warzywa się wypowiadał w wywiadzie właśnie z Młodym Buddą, że się inspirują nimi, bo jakby to jest takie właśnie... No właśnie w takim stylu, trochę takim kiczowatym.
0: Ale to brzmi troszkę jak taki europejski odpowiednik tej takiej dramy, która była w Ameryce w 79, jak było Disco Demolition Night i jakby właśnie fani rocka zaczęli palić płyty disco. I ja o tym mówiłam na Gorączce ostatnio w sobotę też. Aha, Franek mówił o tym w audycji Ławka. Jakoś ostatnio krąży ten temat, więc go przytaczam po raz kolejny. Myślę, że to jest taka troszkę nasza europejska wersja. Franek Warzywa tutaj troszkę podburza.
1: Ja mam na myśli Papa Dance, tak?
0: To tak, Papa Dance,
1: no,
0: oczywiście.
1: Właśnie.
0: No, jeśli chodzi o...
1: Kurde.
0: Tak.
1: No nie wiem, czy się tak, mogę przyznawać, że zapominam o Papa Dance.
0: Marzyłem tylko o tobie, oczywiście. Papa Dance to jest klasyk, nie?
1: No właśnie. I oni właśnie mówili, że kochają Papa Dance, więc...
0: Nie dziwi mnie to.
1: Jakby
0: jestem
1: to.
0: W stanie połączyć tutaj te kropki.
1: No, teraz bardziej niż kiedyś, bym powiedział.
0: O. Zdecydowanie.
1: My w sumie zostajemy przy polskiej muzie.
0: Tylko może już troszkę bardziej spokojniejszej.
1: Styl będzie bardziej właśnie chillowy. Mam tu na myśli najnowszy album Huberta, który wydał właśnie w ten piątek. Zwie się on Już się porobiło. I posłuchajmy sobie utworu Zielona Noc właśnie tego szczecińskiego artysty.

0: To był Hubert i jego najnowszy album i utwór Zielona Noc. Nie wiem, czy to nawiązanie do jakichś zielonych szkół, bo ten tytuł mi powoduje jakby u mnie takie skojarzenia.
1: U mnie też się tak od razu skojarzył z jakimiś takimi wycieczkami szkolnymi albo wyjazdami ze znajomych i ta Zielona Noc to była zawsze ta taka ostatnia. Można
0: tak, gdzie się smarowało pastą ludzi.
1: Tak, klamki się pastą do zębów smarowało, takie rzeczy. Rojbrowało się po prostu ostatnią noc.
0: No Hubert to jest w sumie mój rocznik, więc może mamy podobne skojarzenia. Teraz już musimy się powoli żegnać z wami, ale zanim no to rozwiążemy dla was konkurs, no bo były dzisiaj dwa konkursy, jeden długoterminowy, rozwiązania tego drugiego konkursu odbędzie się w czwartek, ale dzisiaj będzie rozwiązanie tego, myślę, może nawet grubszego konkursu, bo podwójny karnet razy dwa na Audio River. Więc komu wręczymy tą wejściówkę?
1: Tutaj werble małe. I ja pozwolę sobie przeczytać ten SMS od Tomasza, ponieważ jakoś tak mnie zauroczył po prostu. Napisał do nas tak. Elektronika? Szczerze? Trochę się jej boję. To w 100% bajka mojej żony Kingi, ale uznałem, że czas wreszcie wskoczyć na tą elektroniczną łódź. A wiadomo, że nie ma lepszego na to miejsca niż łódź. Chcę to poczuć na żywo i przestać w końcu kręcić nosem, gdy w domu odkręca głośnik na maksa. Pozwólcie nam skoczyć na ten festiwal. Może dzięki temu w końcu przestanę mylić Audio River z Audio Feels. Mnie to bardzo zauroczyło i rozśmieszyło, ponieważ mam podobnie w sumie jak Tomasz. Elektroniki też się troszeczkę boję, ale mój partner z kolei jest jej wielkim fanem, więc tutaj może tak trochę się kieruje niestety jakimiś własnymi odczuciami, ale wybił się ten komentarz tutaj, więc gratulujemy Tomasz i gratulujemy również drugiej osobie, która wygrała. Skontaktujemy się z wami już niebawem.
0: Tak, no a na sam koniec będzie utwór od ciebie, ale może zanim to się już pożegnamy, sprzed mikrofonów odmeldowują się
1: Zofia Kulesza,
0: Mateusz Karłowski.
1: A na koniec zostawiamy was z Wolfmonem, który gra z Jacobem Jeffriesem i Harrisonem Whitfordem. No i powiem tak, nigdy nie spodziewałam się, że Wolfmon pójdzie w Beatlesowskie brzmienia.

0: Kafe Rytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Jeden. Dwa. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Kiedy skończy się to wycie?
7: Stary, zróbmy własny koncert.
8: Scena główna.
7: Razem tworzymy idealną setlistę.
8: W każdy poniedziałek o 20.
9: Witamy Was. Dobry wieczór. Właściwie dla nas, nie, w sumie też dla nas dobry wieczór.
10: No też jesteśmy wieczorem.
9: Jest godzina 20 w poniedziałek i to jest audycja Scena Główna, czyli audycja, na której co się dzieje, Mikołaju?
10: Będziemy wam pokazywać idealne setlisty wybranych przez nas artystów.
9: Tak, ja jestem Kuba Chojnacki.
10: Za mikrofonem drugim jest Mikołaj Pikarzewicz.
9: No i dzisiaj bierzemy na warsztat zespół, który, no wiem, że to jest taki podstawowy wybór dosyć i każdy zna tego wykonawcę, no ale to jest Metallica. I każdy chyba będzie miał opinię, co tam by w swojej tej ukochanej setliście metalikowej dał. My stajemy przed bardzo trudnym wyzwaniem, bo musieliśmy się zmieścić w 95 minutach maksymalnie i stworzyć taki koncert. No i no myślę, że tutaj kilka takich szlagierów odpadnie.
10: O, już tak mocno mówisz. No. Ja ci powiem, że też miałem problem, jeśli chodzi o stworzenie tej idealnej dla mnie setlisty Metalliki, bo jednak no, jest to zespół, który i ma swoich miłośników, ale i mocno polaryzuje, jeśli chodzi o swoją twórczość. Ja również miałem takie konflikty bardzo często, jak układałem sobie tą setlistę, że chciałem, żeby ktoś utwór był, ale kosztem drugiego już musiałem go wrzucać i żeby to upchnąć w 90 minutach, to był naprawdę duży wyczyn i nie wiem, czy będziemy mieli jeszcze jakiś zespół albo jakiegoś artystę, który będzie miał aż tak długie utwory i bogate wydawnictwo, chociaż myślę, że jak się tam dogadamy, to pewnie taki się znajdzie.
9: Myślę, że tak. Tutaj Metallica gra takie dwugodzinne, ponad dwugodzinne koncerty, jak grali w 90-tych latach tę trasę Czarnego Albumu, to nawet 3 godziny dawali radę, ale my mamy takie zasady, że między 85 a 95 minut.
10: To powiedzmy, że na standardy XXI wieku Metalliki.
9: No, powiedzmy.
10: Mniej więcej.
9: Tak, mniej więcej. Ja dobierałem te utwory w takim kluczem, że takie, które właśnie ja bym chciał osobiście usłyszeć, więc odrzuciłem kilka takich hitów, których już nie mogę, bo po prostu mi się jakoś tak za dużo razy je słyszałem, już mnie w ogóle nie grzeją i nie traktowałem tego, że muszę odhaczyć wszystkie utwory, które za pierwszym razem każdy fan chciałby usłyszeć. Ja na przykład nie byłem na koncercie Metalliki nigdy. Brakuje mi ich tylko do skompletowania całej wielkiej czwórki thrash metalowej. Chociaż myślę, że szybko się to nie stanie przez te ceny biletów.
10: To na pewno.
9: No ale, a ty byłeś na koncercie Metalliki?
10: Nie miałem okazji, ale akurat u mnie w rodzinie kilka osób było na koncercie Metalliki i zawsze chwalili, że to były widowiska.
9: Na pewno świetnie nagłośnione, chyba, tak. Że są na Spółczce, aka Stadion Narodowy.
10: Tak, no jeżeli chodzi o właśnie ten stadion, no to zawsze jak ktoś wrócił, no to było, że no, nagłośnienie mogło być lepsze, ale ostatnio na Chorzowie, z tego co słyszałem, było naprawdę bardzo fajnie.
9: Przyjedźcie do Poznania, wtedy już zapłacę nawet tego kafla za bilet. Tak, no zresztą teraz to grają dalej chyba po dwa koncerty, tak? Dwie setlisty. Na pewno tak mieli
10: rok temu, tak? Mieli,
9: ale teraz chyba znowu tak jest. Nie jestem pewien.
10: Właśnie niektóre były weekendy takie właśnie podwójne, a niektóre były po prostu pojedyncze.
9: Ale my nie oszukamy, my nie zrobimy dwóch scen głównych z dwiema setlistami różnymi. No, standardowo będziemy jechać chronologicznie. Dzisiaj to sobie tak podzielimy, że najpierw dwie płyty, później 90. i 21. wiek. Tak to będzie szło, więc bez przedłużania przejdźmy sobie teraz do posłuchania pierwszego utworu i za chwilę powiemy wam, jakie dobraliśmy z pierwszych dwóch płyt.

0: No i dobrze, przechodzimy do samego mięska, jeśli chodzi o Metallicę, czyli zaczynamy sobie albumem Kill 'Em All oraz też połączymy z Ride the Lightning. Kubo, czy ty masz coś z Kill 'Em All? Takie pytanie, bo niektórzy powiedzą, że no Metallica się skończyła właśnie na tym albumie, ale no ja się nie zgodzę z tym terminem.
1: Powiem ci, że miałem takie myśli przez chwilę, czy może nie pójść pod prąd i nic nie dać z tej płyty, bo uważam, że później... Ta płyta ma swój urok i ta produkcja też jest taka, ja zawsze mam świetny humor, jak słucham tej płyty, ona jest bardzo
0: taka gniewna, nie? I
1: gniewna,
0: surowa.
1: Taka dobra zabawa to jest ta płyta, bo później już zaczęli w mroczniejsze klimaty iść, na pewno się rozwinęli bardzo szybko, ale mam dwa utwory z tej płyty. I ja powiem jeszcze od razu, że nawet je sobie ustawiłem całą setlistę w kolejności, tak jakbym chciał usłyszeć.
0: No ja się to samo zgubiłem.
1: I oba te utwory są jako ostatnie u mnie w setliście. Ostatni to jest Seek and Destroy, no bo to jest taki standardowy closer koncertów i on się po prostu sprawdza i jak myślę, gdybym chciał iść na ten koncert, no to chciałbym, żeby też się zakończył tym Seek and Destroy. Jest ta interakcja z publiką, co jest też niesamowite, że już w tych pierwszych latach oni tak myśleli do przodu, że nie tylko piszemy sobie utwory, tylko wiemy, że chcemy też tym utworem mieć jakąś interakcję.
0: No i też od jakiegoś czasu zauważyłem, że Lux zaprasza kogoś z widowni, żeby zagrał te wstępne wybicie do Seek and Destroy.
1: Tak, więc...
0: Podwójne.
1: Tam. Więc to jest idealne koncertowo. W ogóle Metallica, tego nie powiedzieliśmy, ale ty powiedziałeś, że to jest taki widowiskowy zespół, ale faktycznie oni stwarzają show, takie, że tam w czasach Canning Stans na przykład też mieli jakichś tam statystów, właśnie tych te takie pokazy, powiedzmy, zawsze mają też pirotechnikę, więc włączają różne takie elementy, czasami, nie wiem, na Halloween pamiętam, jak Seek and Destroy grali w maskach.
0: Tak.
1: To było w Quebecu.
0: Ale teraz ostatnio na Halloween James się przebrał za tego kangura.
1: Nie widziałem
0: Australii.
1: Tego.
0: Nie widziałeś?

0: inaczej niż cała reszta tej dyskografii. Nie ma w ogóle uderzeń w pustą strunę E. Ten riff jest taki... No, właśnie nie jestem w stanie porównać go nawet. To jest trochę New Wave of British Heavy Metal, ale jednak jest trochę to szybsze i pamiętam, że od dzieciństwa lubiłem ten utwór właśnie ze względu na koncert Canning Stans, gdzie go wykonali. Była taka scena tam już rozwalona i tylko takie wisiały z góry lampki i ta fałka Jamesa z zielonymi piorunami to było coś, co robiło wrażenie i do dziś mam ciepłe wspomnienia z tym utworem, więc musiał się on znaleźć.
1: Okej, okay, jeżeli chodzi o mnie, to z Kill 'Em All wziąłem jeden utwór, chociaż zastanawiałem się nad kilkoma, bo między innymi
0: mogę właśnie... zgadnąć?
1: Możesz zgadnąć.
0: The Four Horsemen.
1: Tak. Tak, zgadłeś, ale wiesz co, zastanawiałem się jeszcze nad Phantom Lord, bo też uwielbiałem ten utwór.
0: I wrote it.
1: Mustang. Tak, wiem, że to akurat Mustang tutaj swoje ręce położył, ale co mnie bardziej urzekło w The Four Horsemen, to jest ta wstawka taka delikatniejsza. Tam tum, turum, turum, tum, turum, no, to jest to taki to break, jest... który wychodzi ci znienacka, ale on działa w kontekście tego, co się dzieje właśnie w The Four Horsemen.
0: No bo to jest Sweet Home Alabama przecież.
1: No tak.
0: No, ale, tak
1: ale szczerze, James tego nie ukrywa, że on uwielbia Lynyrd Skynyrd.
0: Nie, ale tak myślałem, że weźmiesz ten utwór, bo jest, to jest chyba najdłuższy utwór na tej płycie, a taki najbardziej dojrzały. Tak, jest to najdłuższa kompozycja.
1: Ale też się zastanawiałem nad Seek and Destroy, ale wziąłem inny, Closer.
0: Okej, okay, to później się dowiemy. Z Ride the Lightning?
1: Z Ride the Lightning mam dwa. I jeden to jest jako, ustawiłem go jako openak w ogóle całej setlisty, więc pewnie się domyślasz, co to mogłoby być.
0: Czy to, właśnie jest kilka opcji. Jako opener, ty możesz mieć Creeping Death?
1: Tak.
0: Okej. Okay. Tak, też mam oczywiście, ale ja mam jako drugi.
1: A, jako drugi masz. No. Ja musiałem dać jako pierwszy, bo szczerze pamiętam ten, no, trzeba powiedzieć, że i tak niechlubny film Through the Never, który nagrali w 2013 roku, ale pamiętam, że obejrzałem sobie ten film i jak uderzyło to Creeping Death, to nadal daje takiego powera i jest to świetny opener tej setlisty.
0: Okay.
1: Zawsze na każdym koncercie, jeśli chodzi o Metallica, jak się pojawia ten utwór, to już wiesz, że będzie mocno.
0: Ale to jeśli masz tylko dwa utwory, to jestem ciekaw, czy ten drugi to For Whom the Bell Tolls?
1: Nie.
0: Jest, też odrzuciłeś. Też go nie mam, bo mnie już nudzi ten utwór.
1: No bo ja wiem, że każdy, statyczny, ale...
0: No bo ja wiem, że... Ale on jest tylko po intro tak naprawdę. Każdy chciałby usłyszeć to intro z kaczką, wiadomo, Cliff Burton, rest in peace, ale no jednak reszta utworu, jeśli tu mamy tak ograniczoną ten czas, no to musiałem zrezygnować.
1: Ale ja miałem to samo podejście, że jednak For Whom the Bell Tolls to nie jest aż taki must have, jeśli chodzi o setlistę. Ja tutaj poszedłem w kompletnie inne tereny, jeśli chodzi o ten album, bo poszedłem w Fade to Black.
0: No i ja też mam Fade to Black, bo ballady są super, Metaliki, zwłaszcza te w latach 80. no to oczywiście sprzedali się, no ale potrafili zagrać. Fade to Black mam. Ja mam najwięcej z tej płyty utworów. Ja mam jeszcze Ride the Lightning,
1: I
0: Kirk mógłby tu zapytać. Where's Ride the Lightning? Where's Ride the Lightning? No to u mnie nie musi się pytać.
1: Mnie się zapyta.
0: Ja mam Fight Fire with Fire.
1: O, też dobry pick.
0: I mam Call of Cthulhu. Bo jeden instrumental postanowiłem, że musi się znaleźć.
1: Okej, okay. Ja właśnie stwierdziłem, że pomijałem te instrumentale ze względu na to, że no... Jeśli chodzi o te płyty w latach 80., to tam jednak duży wkład miał właśnie Cliff Burton do tych instrumentaliów, więc... A To Live Is To Die, no to też tam za bardzo nie był grany na żywo, chyba że jakieś takie wstawki pomiędzy.
0: Nie był, ale ja też sobie pomyślałem, bo nie wiem, czy tak masz... Bo Metallica dosyć często publikuje w całości koncerty swoje na YouTubie. I tak ja mam coś takiego, że wchodzę i patrzę, jakie utwory, co rzadko grają, tam są. I oglądam tylko te, no bo już tam te standardowe...
1: Ale ja to samo robię.
0: I właśnie dla mnie Call of Cthulhu jest takim, że jakbym zobaczył, to o, muszę zobaczyć, nie? Bo
1: jak to
0: rzadko
1: wyszło,
0: grają.
1: Nie?
0: Tak. I Fight Fire with Fire też. No ja tu w ogóle później jeszcze powiem, jak to ustawiłem. Ale tu idą tak trzy pod rząd: Creeping Death, Ride the Lightning, Fade to Black. To jest na zakończenie takiej pierwszej fazy setlisty. I jeszcze jest opener z u mnie koncertowy z jednej z następnych płyt, o których sobie za chwilę powiemy.

0: Dobrze, to płyty Kill 'Em All i Ride the Lightning mamy omówione, to teraz przejdziemy do kolejnej fazy kariery Metallica i tutaj bierzemy na warsztat klasyczne Master of Puppets, ale i też po Master of Puppets mamy jeszcze większego kolosa, czyli Injustice for All.
1: Takie dwie najbardziej złożone muzycznie płyty, chociaż Master of Puppets to trochę tak jak Ride the Lightning, bardziej taka oszlifowana wersja. Ja akurat mam mniej utworów z Master, bo uważam, że Ride the Lightning ma wyższe te góry, higher highs, lower lows z angielskiego, wyższe góry i dlatego na koncercie dostają więcej utworów, ale Master jako cała płyta, omówiliśmy ją Volkiller, No Filler, zresztą tak samo jak Injustice, uważamy, że to są równiejsze płyty, nie mają Escape, tam nie mają tego fillera, ale no ja mam oczywiście Master of Puppets i pewnie ty też.
0: Tak. No to jest jakby musi być.
1: Chociaż ja bym osobiście, to nie jest utwór, którego ja tak często słucham, ale na koncercie bym go chciał usłyszeć jednak. Jest ikoniczny.
0: Jest ikoniczny i uważam, że robi jeszcze większą robotę na koncercie niż na płycie. Bo ja widziałem kilka wykonów sobie właśnie na YouTubie i szczerze za każdym razem ten utwór po prostu nabiera jakiegoś innego wymiaru, jak jest grany na żywo, szczególnie, że jeszcze na chyba poprzedniej trasie tej właśnie No Repeat Weekends oni chyba grali w Monachium bodajże, gdzie nagle pojawiła się burza. I po prostu grali Master of Puppets podczas burzy. I to robiło takie wrażenie.
1: Albo jeszcze z Manchesteru jest chyba takie nagranie, co tam Lars wali w ten bęben i z niego całe krople,
0: tak,
1: nie?
0: Tak.
1: On ma inne brzmienie przez to, bo tak nasiąkł tą wodą. Ile ty masz utworów?
0: Dwie.
1: Dwa?
0: Tylko dwa utwory. No.
1: To jaki jeszcze?
0: Welcome Home Sanitarium.
1: Nie mam go.
0: Nie masz go?
1: Nie mam go.
0: To jest szczerze jedno z moich ulubionych utworów, jeśli chodzi o tą płytę. Z racji na ten właśnie riff w klinie. Bo jakoś jak się go nauczyłem pierwszy raz grać, to on taką daje satysfakcję. Jak go usłyszysz jeszcze, jak samemu go zagrasz, to już w ogóle. I uwielbiam wokale tutaj Jamesa.
1: Znaczy ja uważam, że ciarki, ale właśnie dlaczego odrzuciłem Welcome Home, bo stwierdziłem, że za dużo ballad nie może być, więc wybieram Fade to Black. Jeszcze z następnej płyty balladę, ale właśnie Welcome Home ma super te zwrotki.
0: Tak.
1: Uważam, że ta druga część utworu nie jest aż tak mocna. Mhm. Że jest mocna, ale Fade to Black ma mocniejszą tę końcówkę.
0: No Fade to Black ma właśnie taką wybuchową, nie? To zakończenie. Ale myślę, że Welcome Home w moim mniemaniu nie odstaje jakoś daleko od Fade to Black.
1: Nie odstaje, ale coś musiałem właśnie odrzucić. No. Ja z kolei sam się zdziwiłem sobą. Znaczy miałem na początku battery,
0: a też się zastanawiałem.
1: Odrzuciłem batery. Mam już Fight Fire jako taki opener. Dałem Disposable Heroes.
0: To po tobie się tego nie spodziewałem. Ja bardziej myślałem, że dasz lepiej Messiah.
1: Bo uwielbiam i nie mam go, bo się nie zmieścił, a żałuję.
0: Chciałeś dać.
1: Chciałem dać, bo to jest utwór, który jest niedoceniany i chciałem go mieć w tej setliście, ale się już nie zmieścił. I ja dałem The Thing That Should Not Be jeszcze.
0: To też dobry.
1: Bo uważam, że to jest utwór, drugiego takiego nie ma. I co od razu powiem, dlaczego te dwa? One mi pasują w ogóle do takiej narracji tego koncertu, bo ja mam The Thing That Should Not Be i potem The Call of Cthulhu, czyli dwa utwory o Cthulhu.
0: Które się łączą idealnie.
1: I mam Disposable Heroes, a po Disposable Heroes One z następnej płyty, do której możemy przejść, bo uważam, że to są utwory, które tworzą historię, bo masz z pola bitwy to Disposable Heroes i później reperkusje, co jest z tymi żołnierzami po One, więc to mi się w historię jeszcze układa taką.
0: No, ale to i tutaj weszła jeszcze większa rozkminka niż u mnie.
1: Była rozkmina właśnie, bo to jest to, że było tak trudno wyselekcjonować te utwory, więc już zacząłem się tak bawić tymi kontekstami.
0: Rozumiem. Ale powiem ci, że z Injustice for All też mam One, ale mam trzy utwory ogólnie.
1: Też mam trzy.
0: I drugim utworem jest Black End.
1: Oczywiście, który u mnie otwiera koncert.
0: O, czyli to jest opener, dobra. Ja mam jako drugi, to ci od razu powiem, że to jest jako drugi utwór.
1: A to ciekawe, właśnie, czyli mamy pierwsze dwa zmienione kolejnością?
0: Tak,
1: dla mnie Black End jest idealnym, ma to intro właśnie takie...
0: Tak, z tym swellem i delikatnie się wprowadza w koncert.
1: Battery i Fight Fire with Fire są takie typowe pierwsze utwory, że intro mają, dlatego się zdziwiłem tym, że dałeś Creeping Death. Nie masz takiego epickiego samego wejścia, tylko że oni raczej wchodzą na scenę i jest od razu uderzenie, nie?
0: Tak,
1: w takim
0: tak,
1: stylu.
0: Tak, tak.
1: A ja postanowiłem właśnie, żeby zbudować tę epicką aurę już po Ecstasy of Gold, wiadomo.
0: A ja właśnie już miałem w głowie te do Ecstasy of Gold i jakby pomyślałem, nie, no musi wtedy Creeping Death wejść, bo okay. to jest jednak najbardziej ikoniczne, jeśli chodzi o Metallica, jak ona wchodzi właśnie z tym utworem. Ja jestem ciekaw, co dałeś trzecie z Injustice for All, bo ja dałem Harvester of Sorrow.
1: To jest taki utwór, który oni często grają z tej płyty właśnie na żywo. Ja go nie dałem, bo często go grają, ja go bardzo lubię. Myślałem o The Shortest Straw, ale ostatecznie no, jest jeden utwór, który musi być i którego... moja setlista ogólnie jest nie do wykonania przez nich w tym momencie, bo dałem Dire Thief.
0: O Jezus.
1: Dałem Dire Thief i to jeszcze idzie tak, że no. Dire Thief, Fight Fire with Fire, Disposable Heroes, okay. czyli Lars by nie dał rady.
0: Nie, no właśnie
1: bo,
0: chciałem powiedzieć.
1: Bo to są trzy killery po sobie i ja zamieniłem, ja tam miałem jeszcze Battery na początku zamiast Disposable, że tam miałeś Dire, Fight Fire i Disposable. Hmm. I Battery, jest Disposable, ale to też jest trudny utwór dosyć, więc trzy takie killery po sobie. Ale Disposable jest taki cool właśnie, żeby mieć
0: tylko,
1: w tej
0: tylko widzisz, byś, Lux by musiał mieć swojego masażystę po prostu cały czas na scenie, żeby wytrzymał
1: znaczy, ja powiem
0: to natężenie.
1: Tak, ja gram tutaj Jokerem i rzucam, że tak jak na koncercie w 2004 Download wchodzi Dave Lombardo na te trzy utwory i dostajemy jeszcze podwójną stopę.
0: Tak, unogę wegskakt.
1: Tak, dokładnie. No to mamy te trzy utwory z Injustice i możemy sobie przejść do tej... No, tu będziemy mieli już później mniej utworów na pewno. Czy w ogóle jeszcze jakieś miejsce
0: no,
1: zostało?
0: Ja mam.
1: Ja też mam.
0: Więc coś tam znajdziemy.
1: Coś tam znajdziemy, pokrótce sobie omówimy i na końcu podsumujemy. Więc teraz 90.

0: Jeśli chodzi o lata 90., no to oczywiście otwieramy czarnym albumem. I powiem ci, że ja się nie spodziewałem, bo to jest... Jeżeli chodzi o ten album, to wziąłem z tego albumu najwięcej utworów.
1: Wziąłeś najwięcej?
0: Tak, tak,
1: no
0: wziąłem najwięcej.
1: To rekompensujesz moją setlistę.
0: Tak, tym razem
1: ja nie mam żadnego.
0: O, aż tak.
1: Chciałem upchnąć, muszę powiedzieć, że chciałem.
0: Ja się poczułem jak taki trochę basic słuchacz, ale z drugiej strony powiedziałem, no nie, no jest to ikoniczny album. Pomimo tego, że jakby to był moment, gdzie ludzie narzekali, nie no, Metallica się sprzedała, jakby, no co to jest zdrada metalu i w ogóle. Ale dla mnie tam jest banger za bangerem. I dosłownie każdy, większość tych utworów no, sprawia takie wrażenie, że chciałbyś usłyszeć to na żywo, bo to są takie kultowe utwory. I ja właśnie stwierdziłem, że no nie, no pomimo tego, że jest to już album, o którym wszyscy już powiedzieli wszystko, to i tak dam z tego albumu aż 5 utworów.
1: Dobra, no to powiem, spróbuję zgadnąć, ok?
0: Dawaj.
1: Sandman?
0: Tak.
1: Wiadomo.
0: Wiadomo.
1: Sad But True?
0: Też.
1: Wiadomo. Wherever I May Roam?
0: Jest.
1: Jest. Unforgiven?
0: Jest.
1: Jest. 4/5?
0: Tak, i ostatnie.
1: Nothing Else Matters?
0: Nie.
1: Nie masz.
0: Nie. Nie, stwierdziłem, że nie, już za dużo nasłuchałem
1: się. A to tam już są ciekawe wybory. Holier Than Thou?
0: Nie.
1: To nie wiem.
0: Musisz głębiej.
1: Głębiej? Tam
0: głębiej.
1: Gdzieś, no, bo to już są takie, że trudno strzelić. Of Wolf and
0: tak.
1: Men.
0: Okay. Of Wolf and Men.
1: Zastanawiam się.
0: Ale wiesz dlaczego?
1: Back to the Nini. No.
0: To jest między innymi na to, ale ja uwielbiam wersję koncertową z S&M.
1: Tak, tak,
0: to
1: tak.
0: To jest
1: tak,
0: świetne
1: tak,
0: wykonanie tak. tego utworu. I oni ostatnio w Chorzowie to zagrali. Mhm. I to nadal świetnie brzmi po tylu latach.
1: Brzmi i myślałem właśnie o tym, bo przeglądałem sobie ten czarny album, czy ja tu coś w ogóle znajdę dla siebie. Ja chciałem dać Wherever I May Roam.
0: Tam też jest ten sitar na początku, który wprowadza w klimat.
1: Ale to jest mój ulubiony utwór z tej płyty, bo on jest w tej egzotycznej skali, tak. frygijskiej bodajże. I bo na przykład Holier Than Thou ja bardzo lubię, ale to jest taki fraszowiec na tej płycie, a ja już mam wystarczająco frasz metalu, więc chciałem Wherever I May Roam, żeby coś innego było, ale był za długi, on tam chyba 6 minut trwa, więc mówię coś krótszego. Of Wolf and Men, okej, krótsze, ale też mi się nie zmieściło niestety. Mm.
0: Ale ja właśnie dałem to Of Wolf and Men, no bo same te zwrotki są w ogóle świetnie zaśpiewane przede wszystkim. Wokal James tutaj naprawdę wypada świetnie i sprawdziłem sobie to nagranie właśnie z Chorzowa. I nadal pomimo wieku James nieźle wyciąga te góry, nie jest jakoś źle, ale ten sam riff tu. Brakuje, tak, tak. Wiesz czego mi brakuje w tym utworze, jeśli chodzi o wykonania koncertowe w XXI wieku? Jasona Newsteada,
1: no
0: którego
1: tak,
0: on tam wył po prostu jak ten wilk.
1: No Jason to była ta najbardziej energetyczna ich postać w 90-tych. No i a propos 90-tych, no to wkraczamy w Load, Reload. Czy masz coś z tych płyt?
0: Mam. Mam jeden utwór.
1: Masz jeden z dwóch, tak?
0: Tak.
1: A ja mam po jednym.
0: Się chciałem dać dwa, ale jednak stwierdziłem, że już będzie za dużo, bo już mi się nie mieściło na playliście, więc stwierdziłem, że już dam jeden z tych dwóch i dałem Until It Slips.
1: Też mam Until It Slips.
0: To jest jeden z lepszych utworów,
1: jest,
0: szczególnie
1: to jest bardzo dobry.
0: Tak.
1: Bardzo dobry utwór i on mi jeszcze pasuje znowu tak narracyjnie, bo po tej czwórce tam od Black End, trzy utwory z Ride the Lightning, ja przechodzę do jednego z Reload, jako takie Fade to Black nas wycisza troszkę. Przechodzimy sobie do Reload Load i z Until It Slips do The Thing That Should Not Be, które też tak się rozkręca dopiero, więc to nie jest tak, że z tych trash metalowych tak schodzę, tylko postarałem się to tak ułożyć i ja mam Until It Slips właśnie, ale jeszcze chciałem dać Fixer.
0: O, to też jest ciekawy.
1: Bo lubię bardzo ten utwór. Uważam, że z tej trójki tych utworów, które tam powstały podczas jednego jam session i są podobne, te najdłuższe, The Outlaw Torn, Bleeding Me i Fixer. Fixer w tym momencie najbardziej lubię, ale ostatecznie dałem Memory Remains, bo jest krótki, to jest hit, ale go lubię. Jak się pojawia kiedyś na setliście, to się cieszę, oglądam
0: Zawsze widownie reaguje na to, nie?
1: I nie mamy Fuel obaj, a to jest utwór, który grają prawie na każdym
0: prawie
1: koncercie.
0: Prawie na każdym. Ale wiesz co, ja się zastanawiałem właśnie nad Bleeding Me, bo też uwielbiam, i to wrócę do tego koncertu, uwielbiam wersję z S&M.
1: Tak, ale no to jest właśnie problem tych płyt, nie? Że tak. Na S&M one lepiej brzmiały niż te fraszmetalowe.
0: Właśnie, nie? To jest taki paradoks, że one jakby w swojej esencji były naprawdę, one są naprawdę dobre, to są utwory, tylko jak się je opakuje w odpowiednie aranżacje.
1: Tak.
0: I w wersji właśnie tych smyczkowych to naprawdę dodawało dużo smaku. Ale ostatecznie właśnie chciałem wcisnąć tam to Bleeding Me, ale już stwierdziłem, no, że no nie ma szans, bo wtedy stracę miejsce na inne utwory.
1: Czy ja uważam, tak nie wiem, kończąc tę dyskusję o 90., że w ogóle to jest bardzo inteligentny ruch z tym S&M, żeby też głównie grać utwory z Load i Reload, bo przyjęcie tych płyt było takie średnie, ale oni właśnie przez to, że w innym kontekście to opakowali, to też inaczej się słyszy później te utwory, jak są na płytach.
0: Tak.
1: I to jest też trochę tak, że my dzisiaj dajemy też większy kredyt zaufania Metallice, bo ich lubimy po prostu.
0: Bo ich tyle znamy,
1: więc pewnie jakby to był, dopiero byś zaczynał z tym wykonawcą i wiesz, słyszysz te frasz metalowe i tam to jest to, później słyszysz coś zupełnie innego, to takie spaduwa, nie?
0: No tak.
1: Nie chce mi się tego słuchać, ale przez to, że oni są tyle lat z nami, to mają ten większy kredyt zaufania, że posłuchamy, damy szansę.
0: No i bym powiedział, że też taka taryfa ulgowa, jeśli chodzi o to, co się działo już później w dalszej części kariery Metalliki, no gdyż już tam te ruchy zespołu były dość różne.
1: Chaotyczne i za chwilę o nich porozmawiamy, ale tak chyba pokrótce.

0: I tym oto sposobem dotarliśmy do XXI wieku. Właśnie sobie zdałem sprawę, że jeszcze jest przecież I Disappear, utwór, który bardzo lubię, nie jest na żadnej płycie, ale nie znalazł się na mojej setliście i nie znalazł się żaden utwór z XXI wieku na mojej setliście, a na twojej?
1: Też nie, ale się wahałem. Powiem ci, że się wahałem z płyty Death Magnetic, bo chciałem wziąć The Day That Never Comes. Jednak jest to jeden z lepszych utworów, które wyprodukowała Metallica w XXI wieku. I jeszcze bym podciągnął pod to The Unforgiven trzecią część, bo też tam jest bardzo epickie pisanie i te riffy, które wymyślił James, naprawdę robią robotę.
0: Ja właśnie tak się zastanawiałem, no bo Sentenger raczej odrzuciłem od razu. Unnamed Feeling to jest bardzo fajny utwór, ale jakoś mi nie pasował też do tej setlisty po prostu i też jest długi. No tam jest ten problem też, że każdy utwór jest długi, więc już tutaj, kiedy musimy ten czas jakoś tak, on nie jest z gumy, no to trzeba jednak te tylko takie wisienki same tam wybierać. Z Death Magnetic jest ten problem, że to jest moim ja wolę tę płytę niż czarny album. To jest moja piąta ulubiona płyta Metalliki, zaraz po tych czterech z 80. Ale ona jest fajna całościowo, bo jest dosyć mocna, nie ma raczej słabszych momentów. Wiadomo, ta produkcja jest średnia, ale okej. Natomiast to jest dalej thrash metal. A jak thrash metal między thrash metalowi z 80. przeciwstawimy, no to ostatecznie na tym koncercie zawsze wygrają te pozycje klasyczne, więc tutaj właśnie myślałem My Apocalypse, no ale gdzie My Apocalypse, jak mi nawet Damage Incorporated nie wchodzi na te
1: no
0: setlistę. Tak. The Day That Never Comes.
1: Też jest bardzo długie.
0: Też jest bardzo długie i mi tu Welcome Home nie weszło na przykład, nie? Mm. Więc już masz takie... Unforgiven 3 jest fajnym przykładem, bo jest inny, ale znowu Unforgiven 2 jest moim ulubionym, a też go nie zmieściłem, więc to jest już takie.
1: Wiesz,
0: właśnie...
1: Zacząłem się zastanawiać, czy tak samo na przykład, nie wiem, James ma takie problemy, albo Lars tworząc tą setlistę, czy też to możemy wcisnąć, tego możemy nie wcisnąć tak, i tak dalej, nie?
0: No,
1: tak jak my mamy z tą playlistą teraz.
0: Znaczy oni mają też na pewno tak, że zdają sobie sprawę, to zawsze może być pierwszy koncert Metalliki dla kogoś, więc zawsze jest takie połowa tej setlisty, to już będą takie szlagiery, które, no ten Nothing Else Matters musi się pojawić, bo my go na przykład nie mamy tutaj, czy tam Sandman, Puppets, One, Creeping Death, więc już i tak połowa setlisty idzie na te przynajmniej i później możesz sobie tak dobierać pewnie. No i część to jest promocja zawsze najnowszych płyt. Z Hardwired, Moth Into Flame jest fajny, ale tak. Znowu o Spit the Bone mam wrażenie, że już każdy zapomniał.
1: A wszyscy się tak mówi. Bardzo tym zachwycali, tak, nie? Tak. Jest to nadal spoko utwór, ale właśnie po jakimś czasie zapominasz o nim, że on istnieje w gąszczu tych innych utworów Metalliki. On taki jest, no gdzieś tam w cieniu po prostu, tak, tak. Istnieje, nie?
0: 72 Seasons ja bym prawie przemilczał, bo...
1: Wiesz co, szczerze, no z
0: tego... Inamorata jest fajny, ale
1: właśnie,
0: no, to jest najdłuższy, no i taki, wiesz, kolos ci przychodzi, tak, to, tak. Gdzie możesz wcisnąć cztery inne utwory.
1: I to jeszcze kolos, który tam się za bardzo nie dzieje, bo mam wrażenie, że to jest po prostu rozciągnięty The Memory Remains.
0: No, bo niestety Lars tam musiał na tym hi-hacie denerwującym.
1: No wiadomo, przecież no to jest jego, wiesz, taki signature już w tym momencie. Bo inaczej by nie mógł. Ewentualnie jeszcze dziwne przejście na bęblach po prostu. Pum, pum, pum, pum, pum, pum.
0: Jakby spadał ze schodów.
1: Tak, tak, tak.
0: No, no nie, także w XXI wieku napiszcie nam, czy wy byście coś w takiej setliście znaleźli.
1: Powiedzcie, czy jesteśmy w błędzie, jeśli chodzi o XXI
0: tak.
1: wiek Metalliki.
0: Jakby, myślę, że nie zjechaliśmy ich za ten wiek, bo nie ma co też zjeżdżać ich. Tylko po prostu no, jest coś takiego, że już w pewnym momencie przestajesz mieć takie świeże pomysły, albo nawet jak te pomysły świeże są, na Load i Reload powiedzmy, że to były świeże, no to my coś tam wybraliśmy z tego.
1: Dokładnie.
0: A XXI wiek to był raczej taki próba powrotu do tego, co już było, z klasą, no ale niestety, no jeżeli mamy koncert, no to wybierzemy tylko te perełki największe, no i one są tam na początku.
1: No też mam wrażenie, że na tym etapie, jeśli chodzi o Metallicę, to wszyscy właśnie oczekują tego, żeby jednak na tych koncertach były te takie klasyki i ewentualnie te smaczki.
0: No, no. Jakieś deep cuty, ale tak. Myślę, że my też je mamy. Za chwilę sobie podsumujemy nasze setlisty.

0: No to teraz sobie może powiemy coś o kolejności. W tym tygodniu akurat nie mamy od was komentarzy, więc będą tylko nasze setlisty, więc opowiemy sobie, ja już trochę powiedziałem o tym, jak u mnie to się układa, że to jest też taka opowieść, więc jest ten Black End, który ma to epickie intro, Creeping Death, Ride the Lightning, później z tym solo świetnym, Fade to Black, wyciszenie, wchodzimy w te 90. Memory Remains, Until It Sleeps, później robi się mrok, Cthulhu wchodzi, The Thing That Should Not Be, The Call of Cthulhu. Później przechodzimy do tej sekcji takiej bardzo szybkiej, Dire Sea, Fight Fire with Fire, It Is Possible Heroes. One musi być Master of Puppets, oczywiście. I na takim ankorze można powiedzieć Motor Breath i Seek and Destroy.
1: U mnie to wygląda zgoła inaczej, bo skupiłem się na tym, żeby jednak właśnie robić akcenty, że mamy takie mocne gitarowe riffy, a potem przechodzimy właśnie w te balladowe tony, które Metallica zawsze prezentowała. I tak jak już wcześniej już mówiłem, zacząłem od Creeping Death. Jednak jako intro zawsze robiło robotę na koncertach Metalliki i stwierdziłem, że bez tego żaden koncert Metalliki dla mnie by nie mógł inaczej się zaczynać. Potem przechodzimy do Black End z tym trashowym riffem i to też taki omasz do Jasona Newsteada, który, przypomnijmy, jest współautorem tego
0: utworu. Riff wymyślił, tak, główny riff, który później Sepultura wzięła na Arise.
1: Między innymi. I potem jest przejście nagle do lat 90., bo sobie stwierdziłem, że damy tutaj Until It Sleeps, żeby delikatnie wyciszyć. I potem jest przejście do Fade to Black, które dopełnia to, co się dzieje w Until It Sleeps. Potem jest bardziej groove'owo, gdyż wchodzimy w czarny album i jest Sad But True. No typowy szlagier, który też powinien się pojawić. Myślę, że na większości setlist Metalliki się zawsze pojawiał. I zawsze ten riff w dropie D robi wrażenie. Wherever I'm Wrong, o którym już rozmawialiśmy, że ten sitar, który daje ten klimacik i sam ten utwór potrafi bombastycznie wypaść na koncercie. Potem u mnie jest przejście do Welcome Home Sanitarium z Master of Puppets, które potem dopełnia Harvester of Sorrow, o którym też wcześniej mówiliśmy, i oczywiście dalej mamy Master of Puppets i takie połączenie właśnie dwóch hitów, bo Master of Puppets i od razu też One, żeby razem to jakoś złączyć. Potem jest powrót do początków z The Four Horsemen, czyli galopującym riffem i, tak jak wspominałem, tą piękną wstawką, troszeczkę spokojną, uspokajającą wysokie tempo tego utworu. Potem przejście do Wolf and Man, The Unforgiven i na końcu oczywiście jako taki anchor Enter Sandman.
0: No, to ty masz faktycznie jeszcze Of Wolf and Men jest jako przedostatni, więc tak black albumowo, ja muszę przyznać, że jakbym taką setlistę miał, jak ty powiedziałeś, to byłbym zawiedziony. Bo jest za dużo black albumu.
1: Wiem.
0: Ja nie mogę.
1: Ja wiem. A to widzisz, wyszło ze mnie to, że jednak chyba ten black album gdzieś tam w środku się zakorzenił. Pomimo tego, że jeżeli chodzi o całościowo album Metalliki, to uwielbiam And Justice for All, jeśli chodzi o taki całokształt i jak sobie lubię przesłuchać od początku do końca album, no to jest ten album, który zawsze sobie puszczam od początku do końca, a czarny album po prostu jest wypełniony tymi hitami i dla mnie te momenty, kiedy Metallica groove'uje, to są też warte uwagi.
0: Są. Ja tak bym się czuł, jak czułem się na koncercie Arctic Monkeys, gdzie była AM i dalej, to nagle wszyscy, zwłaszcza tam dziewczyny, super, nie? A ja tylko czekałem na pierwsze dwie płyty i nikt poza mną, miałem wrażenie, że nie zna z pierwszych dwóch płyt, nie?
1: A to grzech trzeba powiedzieć, tak, bo jednak te dwie płyty pierwsze, Arctic Monkeys, są naprawdę świetne.
0: Naprawdę świetne, ale my tutaj mówimy o Metallice i zakończyliśmy to omówienie, więc mamy nadzieję, że spodobały wam się nasze setlisty.
1: Dawajcie znać właśnie, co byście chcieli dodać do tej setlisty swojej na przykład. Albo coś zmienić, bo może my tutaj się nie znamy na tym.
0: Tak. Więc dziękujemy wam za dziś. Za mikrofonami byli
1: Mikołaj Piekarzewicz
0: i Kuba Chojnacki. Do usłyszenia za tydzień.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy historię Kory w bardzo symbolicznym momencie, stąd te werble na początku, ale zanim zacznę opowiadać, to przed mikrofonem Nina Frąckowiak, a za konsoletą realizatorską Szymon Dopierała. Więc tak jak już wspomniałam, w bardzo symbolicznym momencie zakończyliśmy, ponieważ właśnie przedstawiłam pierwszą tak naprawdę część historii życiorysu Kory, gdzie już po wystąpieniu w Opolu była bardzo popularna i jej image był tak rozpoznawalny, że aż się wzorowano na niej. No i jeszcze właśnie tak nawiązując do tego, na czym skończyliśmy, no to właśnie w tym roku 1984 Kora odmówiła wzięcia udziału, wystąpienia przed właśnie Związkiem Komunistycznej Młodzieży. No i dlatego potem zawieszono Manam i zakazano grania go w stacjach radiowych. Ale no, tak jak wspomniałam, potem przez fanów i ich liczne po prostu zgłoszenia zespół wrócił z powrotem do łask. No i teraz właśnie chciałam jeszcze tak przedstawić bardziej rysy Kory, że tak powiem, ponieważ była to właśnie taka era Kory politycznej, gdzie ona się bardzo buntowała, gdzie bardzo oczywiście przez cenzurę musiała mówić to, co myśli, ale nawet jak była ta cenzura, nie bała się powiedzieć słowa nie i za to ją właśnie pokochali fani. I lata 80. były dla Manamu niezwykle intensywne. Ukazywały się kolejne albumy. Najpierw Mental Cut, później właśnie anglojęzyczny Wet Cut, a potem Się ściemnia. I właśnie Manam miał takie szczęście, że wydało jako zespół dwie anglojęzyczne płyty, właśnie Wet Cut i Night Patrol. No i właśnie muzycy coraz częściej koncertowali za granicą, a Kora stawała się bardziej rozpoznawalna nawet poza Polską. Ale sukces miał swoją cenę, o czym mieli się przekonać. A jeżeli chodzi właśnie o te anglojęzyczne wersje piosenek Manamu, mam wrażenie, że są mniej znane i mało się przedstawia Korę właśnie w takiej anglojęzycznej wersji. Dlatego chciałabym was zaprosić do przesłuchania właśnie Mental Cut w wersji anglojęzycznej.

0: Tak jak wspomniałam, właśnie jest to jedna z dwóch płyt, które wyszły w języku angielskim. Bardzo lubię właśnie Korę w tym języku. Uważam, że świetnie śpiewa. No ale zawsze uważam, że świetnie śpiewa. No i właśnie tak nawiązując do tego początku o tym, jak jeszcze Manam miał właśnie takie problemy, powiedzmy, wizerunkowe i ze względu na panujące wtedy władze. No i był objęty cenzurą, nie pozwalano go puszczać w stacjach radiowych. No to Kora jednak postanowiła nie zmieniać swojego zdania na ten temat. Była nadal niezależna i bardzo ceniła sobie przede wszystkim wolność, o czym bardzo często mówiła w wywiadach i bardzo często w ogóle pytano ją o to, że jak mogła, nie wiem, nie pomyśleć o innych członkach zespołów, ale dla niej to była po prostu kwestia życia i śmierci, jej wizerunku i jej po prostu mentalności. Posłuchajmy.
1: Dorosły ma swoje poczucie wolności i nie może się czuć bezbronny. Bo jeżeli ja bym się zgodziła, to znaczy, że ja jestem bezbronna. Tutaj mój akt woli to była właśnie moja obrona. I ja tak pokazałam ludziom, pokazałam to, kim jestem, jak dalece cenię swoją wolność i że nikt i nigdy nie może mi nic kazać.
0: Była to rozmowa z Tomaszem Raczkiem i był to bardzo długi wywiad, bardzo polecam serdecznie przesłuchać. Były tam właśnie powiązania z historią Kory, z jej dzieciństwem. No ale właśnie tak jak wspomniałam, sukces miał swoją cenę. No bo mimo tego, że Manam potem wrócił do łask, był puszczany w radiach i mówiło się o nim głośno, no to w środku zespołu zaczęło robić się dość nieciekawie. Ponieważ historia Kory i Marka Jackowskiego zaczęła się jeszcze przed powstaniem Manamu i tak jak mówiłam, to właśnie Marek ją namówił do tego, żeby zaczęła śpiewać. Ale ich małżeństwo zaczęło się powoli rozpadać i rozwiedli się w 1984 roku, czyli no w sumie na tym samym roku, co Manam został właśnie, że tak powiem, zbanowany. I ich małżeństwo rozpadło się z powodu wypalenia, wzajemnych zdrad oraz różnic w stylu życia. I o tym się mało mówi, bo często się właśnie narzuca Korze, że zdradzała Marka, ale on również nie zostawił, że tak powiem, suchej nitki. I Kora przez lata związana była z Kamilem Sipowiczem, ale też innymi partnerami, ukrywając to przed mężem. A jeszcze była taka jedna ważna tajemnica, mianowicie, że jej drugi syn miał innego ojca, mianowicie właśnie wspomnianego wcześniej Kamila Sipowicza. Mimo to do końca lat 80. pozostawali w przyjaznych relacjach i właśnie wspólnie tworzyli zespół Manam. Gdy rozwiodła się z Jackowskim, związała się z Kamilem, a on potem miał bardzo duży wpływ na zespół Manam, o czym za chwilę. Ale w 1986 Manam przeżywał pierwsze i niestety nie ostatnie chwile kryzysu, bo właśnie przemęczona z powodu nieustannych tras koncertowych i nagrań Kora ogłosiła zawieszenie działalności tuż po wydaniu singla Jesteśmy ze stali. Jest to świetny utwór i tutaj właśnie rozmawiałam z moim realizatorem, że mam wspomnieć, że jest to jedyny utwór Manamu, w którym występują męskie chórki. Jest to świetny, energetyczny utwór, który naprawdę dodaje masę sił.

Jest to świetny utwór i tutaj dostałam właśnie info od słuchacza, że Kora w wersji angielskiej, a polskiej brzmi o wiele inaczej. Wydaje mi się, że jednak czuła się bardziej komfortowo w polskim języku. Zresztą mówiła, że kocha polski i że jest to niesłychany język. No i właśnie tak jak wspomniałam, po wydaniu singla Kora ogłosiła zawieszenie działalności Manamu. No i mimo tego jeszcze była złączona takim, powiedzmy, artystycznym powinowactwem z Jackowskim, no i rozpoczęła wspólne przygotowania do kolejnego albumu. No ale właśnie jednocześnie zmieniono skład zespołu ze względu na alkoholowe problemy dotychczasowych muzyków. I za perkusją zasiadł Krzysztof Dominik, a klawiszami zajął się Kostek Joriadis. Do Manamu dołączył też gitarzysta Neil Black i basista Marcin Ciempiel, którego możecie kojarzyć na przykład z zespołu Oddział Zamknięty. Był to taki pierwszy, bym powiedziała, polski nowofalowiec. No i właśnie w takim zestawieniu powstało Się Ściemnia z roku 1989, co jest taką, powiedziałabym, przewrotną nazwą ze względu na to, że był to rok, gdzie zniesiono komunę w Polsce, a jednak ta nazwa Się Ściemnia. No i teledysk do tytułowego kawałka był pierwszym polskojęzycznym klipem wyemitowanym w stacji MTV Europe, więc taka ciekawostka. No i mimo fantastycznej promocji, innowatorskiej odsłony, płyta nie odniosła takiego sukcesu komercyjnego. Główną przyczyną właśnie była ta transformacja systemowa w Polsce, która wywołała ogromny kryzys ekonomiczny. Po wydaniu singla właśnie Jesteśmy ze Stali i serii wyczerpujących tras, ponieważ Kora zawsze mówiła, że jest zwierzęciem sceny.

0: publicznym, ogłosiła zawieszenie działalności grupy i zespół wrócił na scenę na początku lat 90. To był też ogromny przełom. Właśnie to też warto wspomnieć, że Kora bardzo miała intensywną właśnie zażyłość, relację z koncertowaniem, bo mówiła, że potrafili nawet jako zespół grać 2 koncerty dziennie przez no, prawie że rok. Także jest to naprawdę wyczerpująca ilość i mało kto, wydaje mi się, że już nikt tego tak nie robi. No ale taki były po prostu wtedy klimat, że tak to ujmę, ponieważ no, dobijali się do tego Manamu, wszędzie go chciano i chciano spełniać. Chciano spełniać po prostu słuchaczy po prostu marzenia. No i właśnie przechodzimy do tych lat 90., gdzie był to ogromny przełom dla Kory, bo Kora z takiej buntowniczej, takiej punkowej, która się tak zapisała w głowie ludzi, stała się bardzo taka romantyczna, subtelna, delikatna i był to dla fanów ogromny taki dysonans, bo kojarzono Korę jako tę, która po prostu krzyczy na scenie, nie boi się wyrażać swoich opinii, a nagle przychodzą na początku lat 90. z albumem Róża, który jest bardzo romantyczny, tak jak już wspomniałam. Nawet sama okładka jest taka w takich właśnie klimacie, bo jest to Kora, która jest wśród róż, o których już mówiłam w tamtej części, że był to jej taki atrybut wręcz. No i właśnie Kora często też mówiła w wywiadach, niestety nie mogłam znaleźć tego konkretnie urywku, że nie rozumie, dlaczego ludzie zarzucają jej, że nie śpiewa już o polityce, o jakichś takich systemowych błędach, tylko właśnie o miłości i o tęsknocie za tą miłością, bo o czym innym ma śpiewać, skoro czasy komuny się skończyły. Przesłuchajmy teraz fragmentu, w którym opowiada właśnie o albumie Róża.
1: Na pewno o wiele trudniej pisać jest siódmą płytę, dlatego że jednak poruszam się w takiej dość zamkniętej tematyce. I ponieważ nie opisuję już tak rzeczywistości jak kiedyś, tej rzeczywistości ciemnej, bo najłatwiej jest się smucić, najłatwiej opisywać jest to, co nas boli, co nas dręczy, natomiast w przeróżnych aspektach opisywać piękno, miłość, stosunki między kobietą i mężczyzną, między przyjaciółmi, to jest na pewno o wiele trudniej, by za każdym razem w krótkiej formie podawać coś inaczej, ten temat inaczej. To jest trudne i dlatego tak długo tą płytę pisałam. Teraz zastanawiam się, co będzie z ósmą.
0: Co będzie z ósmą, o tym powiem za moment, ale jeżeli właśnie chodzi o album Róża, który jest notabene jednym z moich ulubionych, bo jest to album, który ma naprawdę przewspaniałe utwory, właśnie tytułową Róże, Zapatrzenie, List, to nie hołd, czyli autentyczny list, który Kamil Sipowicz wysłał Korze i stworzyła z tego piosenkę. Kafe Maur, Bez ciebie umieram, Wieje piaskiem od strony wojny, Słońce z okiem Boga, Kocham i nienawidzę, Owady podniosły skrzydła do lotu, Nic dwa razy, Mówię do ciebie coś. I jest to naprawdę bogaty, bogaty album. A moją ulubioną piosenką z tego całego albumu jest Bez ciebie umieram, który jest dość znaną piosenką, ale idealnie pokazuje ten nastrój panujący wówczas w Korze, czyli przepełnionej pełną miłością.

0: Tak jak wspomniałam, jest to taki etap, gdzie Kora była dość zakochana i właśnie wtedy po rozstaniu z Markiem w życiu Kory coraz ważniejszą rolę zaczął odgrywać Kamil Sipowicz, chociaż oni się tak przecinali przez to całe życie. Kamil jest, bo nadal właśnie tutaj nawet tworzy, pisarzem, filozofem, takim intelektualistą. I choć znali się od wielu lat, to dopiero później tak naprawdę zostali parą. Ich związek trwał ponad 3 dekady i bardzo się zaangażował w ogóle w karierę Manamu. W 1991 nawet założył wytwórnię fonograficzną o cudownej nazwie Kamiling Co. W 1996 zarejestrował w ogóle znak słownograficzny Manam w Urzędzie Patentowym. Także jego firma nadal zajmuje się, która się nazywa Kamiling Publishing, dziedzictwem Manamu oraz jego żony i autorki tekstów Kory. No i Kamil był takim trochę przełamaniem dla Kory, bo mogli w końcu, miała kogoś, z kim mogła rozmawiać o sztuce, filozofii, buddyzmie, literaturze, życiu w ogóle. I taka relacja intelektualna była dla Kory niezwykle istotna. No i sama mówiła, że przy nim nauczyła się takiego spokoju, gdzie tutaj Kora jest zawsze taka postrzegana jako taka, nawet wręcz narwana, bym powiedziała, ponieważ cały czas gdzieś leciała, coś robiła, tańczyła, koncertowała, także ten spokój grał dla niej naprawdę ogromną rolę. No i właśnie przy nim nie musiała być tą sceniczną gwiazdą, tylko po prostu kobietą. No i trzeba też wspomnieć o tym, że Kora była matką, ponieważ miała 2 synów i jednego urodziła w Krakowie, jak jeszcze była młodziutka i dopiero jeszcze się Manam próbował, że tak powiem, zaistnieć. A jeżeli chodzi o jej drugiego syna, Szymona, to już go urodziła, gdy przeprowadziła się do Warszawy, bo to też trzeba tak trochę rozgraniczyć tę Korę krakowską i Korę warszawską, bo Kora była bardzo związana z Krakowem, ale właśnie w związku z tym, że potem z Jackowskim szukali wszędzie mieszkania, no to było ciężko matce z ojcem, z małym dzieckiem znaleźć jakieś mieszkanie jeszcze z tamtych czasów, więc musieli przeprowadzić się wręcz do Warszawy, gdzie zaproponowała tam jej przyjaciółka pobyt. No i Kora się tak zakochała w tej Warszawie, że postanowiła tam zostać. Nie ukrywała, że macierzyństwo nie było dla niej łatwe do pogodzenia właśnie z tym życiem artystki i była taką, nie nazwałabym matką Polką, bo właśnie nie dała sobie wejść na głowę w tym sensie, że po prostu jednak ta kariera, ta jej osobowość, życie artystyczne było dla niej na tyle istotne, że nie chciała się tylko ograniczać do roli matki, co zazwyczaj mamy mają w naturze. Ona nadal była sobą, nie ukrywała tego, co kocha najbardziej i swoich synów w zasadzie traktowała bardziej jak przyjaciół niż faktycznie dzieci. Nie kreowała się właśnie na matkę idealną. Raczej na wywiadówki przychodziła opiekunka ich synów, a jak już sama Kora przychodziła, to robiła ogromną sensację. Nawet była taka scena, gdzie jej syn wspominał, że przyszła do jakiejś innej klasy niż tej, do której uczęszczał jej syn i zrobiła ogromną awanturę o to, jak wygląda system edukacji, a potem się zorientowała, że to w ogóle nie jest klasa jej syna, no i wyszła. Także ona zawsze potrafiła zrobić ogromny show, nawet gdy nie była to scena. Tak czy inaczej, był to właśnie ten moment, gdzie Kora stała się bardziej romantyczna, taka bardziej potulna i pani na początku, mimo tych sprzeciwów i doszukiwania się w dalszym ciągu tej Kory buntowniczki, zaakceptowali to do tego stopnia, że album Róża stał się po prostu furorą i był naprawdę bardzo często sprzedawanym albumem. No i Kora to już nie była ta sama Kora. To była kobieta, która pozowała się na elegancką, kobiecą, spokojniejszą, ale nie straciła tego charakteru, tylko do buntu dołączyła czułość. Teksty stały się bardziej refleksyjne, osobiste i publiczność, tak jak wspomniałam, te przemiany zaakceptowała. I myślę, że ona po prostu się nie zmieniła, tylko dojrzewała wraz z tą publicznością. I teraz po tym właśnie sukcesie Róży przyszedł kolejny tak naprawdę sukces, bo było to moment, w którym właśnie nagrano album Łóżko, który też jest jeszcze takim dość romantycznym albumem. Występują tam takie utwory jak Po prostu bądź, Jeśli chcesz, Po to jesteś na świecie, czy właśnie tytułowe Łóżko. I też bardzo dobrze się sprzedawał ten album. W dalszym ciągu Kora była tam romantyczna. I nadal w Monamie były jakieś tam pewne, że tak powiem, niesnaski, ale dalej współpracowało się całkiem nieźle. Potem przechodzimy właśnie do takiego bardziej też znanego wizerunku Kory, bo jest to Kora właśnie na przełomie lat 90. i 2000. Wtedy właśnie powstał album Rock'n'Roll'e i Klucz, który już nie był takim komercyjnym sukcesem. No i była to Kora, która też mam wrażenie, że jest jedną z tych najbardziej zapamiętanych, bo była to jej taka też przepaść metamorfozy z eleganckiej Kory, która nosiła ciągle okulary przeciwsłoneczne, czerwoną szminkę, ubierała się bardzo tak klasycznie. Znowu mamy Korę, która ogoliła się na łyso, nosiła chokery, nosiła bardziej punkowe stylówy i jej wywiady znowu budziły większe kontrowersje. I jednym z takich wywiadów jest bardzo ikoniczny wywiad z Wampirem z 1998, w którym bardzo dużo było zawartych jej takich kontrowersyjnych przekonań, na przykład o papieżu, czy o homoseksualistach, co nie było wtedy popularne, żeby o tym wspominać, a ona jednak od początku pokazywała to, w co wierzy.
1: Jakie masz zdanie o papieżu i dlaczego masz takie zdanie? To był trzeci raz.
2: No mam ambiwalentny stosunek.
1: Mianowicie?
2: No wszyscy wiedzą, że ja jestem osobą, która niezbyt kocha ludzi. Uważam, że człowiek jest cudownym szkodnikiem i że jest nas stanowczo za dużo na naszej planecie. To oczywiście polemizują z tym moim zdaniem niektórzy moi przyjaciele. Uważam, że stosunek człowieka do otaczającego świata jest niesłychanie naganny i to, że człowiek się może rozmnażać w nieskończoność, jest po prostu czymś strasznym.
1: I tego akurat w papieżu, że on preferuje takie dowolne rozmnażanie.
2: Tak, oraz no, pewne zdania, oczywiście zdania na temat homoseksualistów, zdania, które podały na temat chorych na AIDS. No, są pewne rzeczy, które, o których mnie się po prostu jeży skóra na grzbiecie. Dla mnie pytanie, czy lubisz Żydów, czy nie lubisz Żydów, czy lubisz Murzynów, czy nie lubisz Murzynów, oraz jakiego kto jest wyznania, są pytaniami, które nigdy nie powinny padać, ponieważ nie powinno być takich problemów. No, w moim idealnym świecie takich problemów nie powinno być. To, co jest naganne, jest zupełnie czymś innym. Naganne jest tego typu pytanie i stwarzanie tego typu problemów. Wiesz,
0: Tak jak właśnie wspomniałam, ten wywiad przeszedł do historii, bo właśnie Wojciech Jagielski zadawał różne takie pytania, kontrowersyjne wręcz bym powiedziała, bo na przykład się pytał, czy kupiła jakąś daną bieliznę i Kora tam milczała. I zdziwiony mówi, że nigdy nie słyszał, żeby Kora tak długo milczała. I tutaj chciałam zaznaczyć, że jest to seria pytań, które zadaje się kobietom. Raczej mężczyznom się nie zadaje takich pytań, a to jakoś przeszło mimo tego. Natomiast właśnie pytanie się Kory o to, co uważa o Żydach, albo jakieś takie specjalne nagabywanie, żeby powiedziała coś kontrowersyjnego, też nie było w porządku. Ale tak, Kora od zawsze deklarowała się jako antyklerykalna, popierająca społeczność LGBT. Często też mówiła, że nie rozumie, jak można po prostu mniejszości seksualne linczować, ponieważ ona sama, będąc w domu dziecka, chciałaby, żeby dwójka gejów ją na przykład zaadoptowała, bo tak było tam źle. Także ona zawsze stawała w obronie wszelakich mniejszości, czy właśnie też religijnych, chociaż była antyklerykalna i tutaj też pojawia się ta właśnie jej dwoistość, ten jej dualizm. No i właśnie to był ten moment, gdzie Cora była bardziej znana, powiedziałabym, ze swoich występów, ze swojego imidżu, mniej z muzyki, bo tak jak wspomniałam, choć płyta Rock'n'Roll'e była sukcesem, to jednak płyta Klucz niekoniecznie, a Cora właśnie najbardziej bazowała na tym, żeby pojawiać się w tych mediach, ale nie jako piosenkarka, tylko bardziej jako postać publiczna. Chociażby jej decyzja o tym, żeby wystąpić na okładce Playboya z 99 była też czymś hucznym. Swoją drogą nabyłam ten magazyn i jest tam bardzo ciekawy, taki krótki wywiad, ale Cora tam zaprezentowała się naprawdę z klasą i cudownie. No i właśnie chciałam tak trochę, mimo tego, że ten klucz przeszedł mimochodem, zaprezentować wam piosenkę Bądź Ostrożny, która jest jedną z najbardziej wybijających się z tego albumu.

Jeżeli chodzi o Korę z początku lat 2000, to była już bardziej taka spirytualna, co wspominałam wcześniej, bo uwielbiałam malować Madonny, które przypominały jej matkę, a także interesowała się właśnie jakimiś innymi religiami, na przykład właśnie wspomnianym wcześniej i buddyzmem. Czytała wtedy bardzo dużo książek filozofów, zainspirowana Sipowiczem, jej partnerem. No i właśnie to się odbiło na albumie Hotel Nirvana z 2001 roku. On był już taki uznawany trochę za taką porażkę Manamu. Nie wybił się taką sławą, ale ja uważam, że jest to jeden z naprawdę cudowniejszych albumów i świetnie się go słucha latem. Jest to zdecydowanie mój letni album Manamu i bardzo dużo właśnie jest w tym takiego dojrzałego podejścia Kory do spraw. Wtedy już bardziej eksperymentowała, tam słuchać też w utworach bardziej takie, bym powiedziała, psychodeliczne melodie. No i same teksty były takie zakrapiane tajemnicą. Kora była wtedy znowu taka bardziej elegancka, stonowana, ale w swoich tekstach nadal jednak była romantyczna, ale w połączeniu z taką właśnie spirytualnością.

Lata 2000 przyniosły jej kolejne wcielenie i dla młodszych widzów nie była już przede wszystkim wokalistką Manamu, ale stała się taką osobistością telewizyjną, bo w 2011 roku została jurorką w programie Must Be The Music, do czego zachęcała ją przez lata jej przyjaciółka. No i jej komentarze szybko przyszły do historii i nie ukrywam, że zanim się zaczęła moja przygoda właśnie z Korą, to kojarzyłam ją właśnie jako tę jurorkę, która bywała ostra, miała takie bardzo nieprzyjazne czasami komentarze. Czasami myślę, że były troszkę złośliwe, ale właśnie nowe pokolenie przez to odkryło Korę. Nie jako tę ikonę lat 80., ale jako kobietę, która nadal inspiruje, bym powiedziała w ten sposób. Bardzo uwielbiam ten fragment, jak mówi: co tu dużo mówić, jedna wielka beznadzieja, nie ma szans absolutnie dla ciebie żadnych jako muzyk, jako wokalista, jako cokolwiek. Po prostu zawsze miała jakąś ripostę. No i potem właśnie już przechodzimy do roku 2013, w którym Kora dowiedziała się, że jest chora na raka jajnika i był to tragiczny moment dla niej. Z takiej silnej osoby stała się dość słaba, przede wszystkim fizycznie, bo nigdy nie mentalnie. Ale przede wszystkim musiała polegać na innych wokół, co było dla niej trochę nie do pogodzenia, bo zawsze uważała, że wolność i niezależność to są takie cechy, które są najważniejsze. Ale właśnie myślę, że taką ją zapamiętamy, bo pomimo tej kilkuletniej walki z chorobą niestety odeszła. I pamiętam ten dzień jak dziś. Było wtedy niesamowite niebo i był ogromny pomarańczowy księżyc w pełni. To było tak niesamowite w ogóle. No i właśnie chciałam powiedzieć, że nawiązując do poprzedniej części mojej audycji, w której opowiadałam, że Kora była w domu dziecka nazywana numerem 8 przez to, że się urodziła 8 czerwca, na jej grobie w Powązkach widnieje taka data właśnie 8 czerwca 1951 i jest to znak nieskończoności. Nie ma daty, w której zmarła, czyli 28 lipca 2018 roku, tylko właśnie jest ten symboliczny znak nieskończoności, bo właśnie ta Kora jest z nami w dalszym ciągu i uważam, że jej, że wszystko, co przyniosła, jest nieskończone, bo Kora tak naprawdę nigdy nie oddzielała sztuki od życia, co ją bardzo wyróżniało wśród innych. Była moim zdaniem taką istną kwintesencją tego, że co jest personalne, jest polityczne tak naprawdę. Otwarcie mówiła o prawach kobiet, broniła osób LGBT, krytykowała nienawiść, to jak niektórzy politycy po prostu nią zieją. Sprzeciwiała się mieszaniu religii z polityką, co miało oczywiście też podłoże prywatne. Nie bała się mówić o rzeczach niewygodnych. Wiedziała, że będzie za nie krytykowana, ale uważała, że milczenie byłoby znacznie gorsze. I w jednym z takich kluczowych wywiadów powiedziała, że wolność właśnie jest najważniejszą wartością człowieka i przez całe życie żyła właśnie według tej zasady. Bardzo często podkreślała, czy to właśnie w stanie wojennym, czy już po nim, gdy dana partia polityczna jej nie do końca sprzyjała. Zawsze ta wolność była dla niej najważniejsza i tak samo tęsknota. Przede wszystkim za jej matką, którą pożegnała w bardzo młodym wieku, w domu dziecka, następnie gdy zmarła, gdy była tak naprawdę nastolatką. No i Kora oczywiście ma ze sobą jakieś liczne skandale, kontrowersje, często jakieś nagłówki, które właśnie komentowały na przykład jej stosunek do jakichś nielegalnych substancji, ale przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to, że broniła tego wszystkiego, że zawsze to w jakiś sposób próbowała argumentować, że nie mówiła tego tak
tak rzucając na wiatr, tylko właśnie zawsze próbowała w jakiś merytoryczny sposób, nawet oparty naukowo, bo w końcu nawet jej potem przyszły mąż, Kamil Sipowicz, wydał książkę Kora o wolności, list do premiera, w którym opowiada właśnie, w którym bazują na badaniach a propos właśnie jakichś substancji nielegalnych w Polsce. No i właśnie chciałam zakończyć tę audycję jedną z takich cudowniejszych piosenek, już z jej autorskiego, bym powiedziała, takiego indywidualnego repertuaru z albumu Ping Pong. Jest to piosenka no dość bliska mi, szczerze mówiąc. Jest przepiękna, bardzo lubię ją też w wykonaniu z Sojką. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą i chciałam właśnie tak zwieńczyć to, że właśnie Kora też miała solową karierę, oprócz tej manamowej. Chociażby występowała w albumie Chorza Moira, Pudelsów, który jest świetnym, też energicznym albumem. Też była Złota Składanka, gdzie na przykład jest taki utwór cudowny, który uwielbiam po prostu, magiczne słowo sukces. No i właśnie na przykład też był singiel Zabawa Wchowanego, w którym nawiązuje do tego jej trudnego dzieciństwa, do nadużyć ze strony dorosłych, do nadużyć ze strony środowiska religijnego. Także warto też pamiętać o tym, że jednak ta jej solowa kariera miała miejsce i jest bardzo dobra. I myślę, że Kora przede wszystkim często wspominała, żeby nie oceniać jej ani dobrze, ani źle. Myślę, że chciała być zapamiętana jako ta, która kocha naturę, kocha zwierzęta. Sprzeciwiała się temu, żeby bezbronne istoty krzywdzić. I jednym z takich pięknych po prostu słów, w zasadzie pożegnania ze strony jej drugiego męża, Kamila Sipowicza, były słowa: moja żona do końca była wierna religii słońca, wiatru i kwiatów. I Kora często się żegnała właśnie mówiąc słońca bez końca, więc ja również wam życzę słońca bez końca i mam nadzieję, że równie was zainteresuje utwór Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą.

0: inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

Kłaniam się nisko tutaj za mikrofonem Franciszek Dębicki, a realizatorem dzisiejszej audycji jest Szymon Dopierała. Audycji o tytule 50 881 piosenek o miłości. Więc będzie dzisiaj dużo, dużo o miłości. Zaczęliśmy utworem The Doors, Hello, I Love You. Utwór z trzeciego albumu Doorsów, z Waiting for the Sun. Utwór, który część fanów uważa za płytki na Doorsów. Ja się nie zgadzam. Nie buja. Ja lubię ten utwór. No, tekst nie jest skomplikowany, ale posłuchać lubię. A zdradzę wam już teraz, że dzisiaj jeszcze nie, ale na pewno Doorsi się podczas tej poniedziałkowej wieczornej audycji pojawią, bo jest to jeden z moich ulubionych wykonawców, zespołów. No, tylko w moim takim personalnym rankingu Pink Floyd przebija Doorsów. Więc tak, macie tutaj przyjemność słuchać wielkiego fana Jima Morrisona, mówiącego za mikrofonem. A my, co jeszcze mogę powiedzieć tutaj o tej utworze? O, coś, co chciałem powiedzieć, to to, że utwór ten skowerował w 2004 roku zespół The Cure. A nie mówię tego przypadkowo, bo tu tak zapowiem, że podczas tej audycji The Cure się jeszcze z Robertem Smithem na czele pojawią. A my co? My na razie przechodzimy do utworu Romeo and Juliet zespołu Dire Straits.

0: Utwór Romeo and Juliet w wykonaniu Dire Straits. No ja tutaj powiem, że kurde, ta gitara i ten wokal Marka Knopfela, no po prostu niepodrabialny. Nawet jak jest jakiś taki kawałek Dire Straits, którego nie znam, nie wiem czy jeszcze są takie, ale jak się taki znajdzie, to jak tylko się usłyszy tą gitarę, to wie się, że to jest, że to są oni. Tak, a my teraz przechodzimy do Australii. Albo też do Gdyni, bo tutaj się pochwalę, że miałem ogromną przyjemność być na koncercie Nicka Cave'a and the Bad Seeds. No, koncert fenomenalny. Nawet opłacało się pojechać na tego openera, no, przełknę to, tak powiem, bo po prostu koncert fenomenalny. Kontakt z publicznością, jaki ma Nick Cave, to... No to trzeba szukać naprawdę głęboko, żeby znaleźć takiego innego artystę, który aż tak się rzuca w tym wieku w publikę i słyszeć te utwory, jak on śpiewa i patrzy się tobie w oczy, no to jest po prostu wydarzenie zmieniające życie, moim zdaniem, leciutko. A teraz utwór, który właśnie no, miałem przyjemność słyszeć kilka dni temu, no i też zagramy go w wersji koncertowej. Taki z no, klasyków Nicka Cave'a, utwór o miłości, Into My Arms.
1: Into My Arms.

Into My Arms, Nick Cave and the Bad Seeds. No kurczę, no powiem, że ta wersja koncertowa to praktycznie 1:1. Chciałem się trochę podzielić tym, co mi się udało przeżyć. Nick Cave już tylko przy samym pianinie i publiczność śpiewająca wraz z nim. No on jak śpiewał ten utwór, to w ogóle zadedykował go publiczności i już miał łzy w oczach. Co prawda wywołane wcześniejszym utworem, który zaśpiewał utworem Hollywood, którego dzisiaj nie puścimy, ale tak, no ja wracam teraz myślenie do tego przeżycia i jestem w niebie. Tak, a my z Gdyni nie wychodzimy, bowiem miałem również szansę być na innym dużym koncercie, który się odbywał teraz w minionych dniach, na zespole The Cure. I puszczę teraz dla was, no już wspomniałem o tym na początku,

że będzie dzisiaj trochę o The Cure. Puszczę dla was dzisiaj dwa utwory z Disintegration, a zaczniemy od takiego, no, troszkę dłuższego Pictures of You, The Cure.

Pictures of You zespołu The Cure. No powiem wam, no klasyk nad klasykami. Sam też album Disintegration wydany w 1989 roku. No w mojej opinii, myślę, że wielu osób się zgodzi, no po prostu album legenda. A my z tego albumu nie wychodzimy. Zagramy zaraz kolejny utwór z niego. No bo co? No ja byłem na tym koncercie i trochę też o nim powiem. Po prostu te emocje nadal we mnie drzemią, no i chcę się nimi podzielić z wami. Chcę się podzielić tym, jak Robert Smith w deszczu po prostu stał, grał, śpiewał. Ponoć skończył wcześniej ten koncert, ale ja jako osoba tam będąca nie odczułem tego, żeby jakiegoś takiego niedosytu. Też w ogóle jak Robert wychodził, no to się trzy razy obracał. Też taki no, po prostu moment bardzo, bardzo wzruszający. Te emocje, ta prawdziwa no rockowa muzyka, ale no po prostu te emocje, które chciał nam przekazać, nam przekazał. A teraz tak, no nie mogłaby być to audycja o piosenkach o miłości, gdyby nie został zagrany no, utwór, który no, jest definicją po prostu piosenki o miłości. Utwór napisany przez Roberta dla swojej Mary, z którą on ją poznał, jak on miał 13 lat i są ze sobą cały czas, na całe życie. No, to jest po prostu miłość, miłość po wsze czasy. Robert też zresztą wypowiadał się na temat tego utworu, że bardzo długo mu zajęło to, żeby napisać taki otwarty przekaz emocji, taki właśnie po prostu love song, który mówi szczerze, że śpiewa po prostu o miłości bez, bo to jest utwór prosty, ten love song, ale on tu po prostu szczerze mówi, że kocha, że ta miłość w nim drzemie. No, posłuchajmy tego razem. The Cure, Love Song.

I will always love you. No, ach, The Cure Love Song. No ja się tutaj rozpływam razem z resztą Szymonem, naszym realizatorem. Tak, mam nadzieję, że udało mi się przenieść was też na ten koncert, na którym udało mi się być w ostatnich dniach. A teraz kolejna legenda lat 80. Ja mam tak, że jak słyszę The Cure, to od razu inny zespół, jeden konkretny wyskakuje w mojej głowie. Jest to zespół U2. Zagramy jeden z utworów, z popularniejszych też utworów, dzisiaj takie klasyki będą grane, z ich moim zdaniem najlepszego albumu, na pewno najbardziej znanego, z Joshua Tree. Zagramy utwór otwierający ten album. Where the Streets Have No Name. Posłuchajmy.

Where the Streets Have No Name od U2, no, utwór, no, kolejny z takich klasyków z lat 80. i też takich zespołów z tamtych lat grających. Co? No, mnie to przeniosło w takie specjalne miejsce w mojej duszy. A teraz przejdziemy... A, zapomniałem dodać, bo to takie całkiem ciekawa ciekawostka. Bono napisał ten utwór w ramach takiego sprzeciwu wobec takiej myśli, która w tamtych czasach w Irlandii gdzieś usłyszał, albo gdzieś po prostu było takie przekonanie, że można zidentyfikować, zorientować się o danej osobie, o jej religii, o jej dochodzie na podstawie tego, na jakiej żyją ulicy. No więc w Belfaście. No więc Bono napisał utwór, gdzie ulice nie mają imion. Tak. A my teraz przejdziemy do lat 90. Przesuniemy się o dekadę. Zagramy kolejny z takich, no, klasyków piosenek miłosnych. Dzisiaj ta audycja właśnie jest pełna tych klasyków. To będzie utwór Mazzy Star z drugiego albumu tego zespołu, z albumu So Tonight That I Might See, wydanego w 1993 roku. Zdecydowanie ich najbardziej popularny album, ale też moim zdaniem najlepszy, więc to ta popularność zasłużona jak najbardziej. Utwór też najbardziej popularny tego zespołu, Fade Into

Fade into you, od zespołu Mazzy Star. No kurczę, zrobiło się smutno, zrobiło się o miłości. W sumie od początku było o miłości, co może nie zrobiło się, ale na pewno zrobiło się smutno. O, piękny, piękny utwór. No a Mazzy Star jest takim ciekawym zespołem, bo na początku... Na początku lat 90. wydali swój pierwszy album, no i potem wydawali te albumy aż do 96. roku. Trochę koncertowali, nie za długo. Kawałek, który przed chwilą mogliśmy usłyszeć, no podbił wtedy wszystkie listy przebojów. A potem zespół się rozwiązał, zniknął. Aż na 10 lat ponad, z tego co widzę, na... No i muszę to policzyć, na 17 lat zniknął zespół i wyszedł z nowym albumem w 2013 roku, Seasons of Your Day. I ten album również zaczął pobijać listy przebojów, więc tutaj taki ciekawa kariera, ciekawa, długa przerwa w takim największym topie zniknąć, a potem powrócić i stworzyć znowu genialny album. Mi się to podoba troszeczkę. Tak. A teraz nie wychodzimy z tego klimatu smutnych, miłosnych piosenek. No teraz przechodzimy do trochę nowszych czasów, do roku 2016, do artysty, który nazywa się Michael Kiwanuka i który w 2016 roku wydał właśnie swój drugi album, najbardziej znany, moim zdaniem też najlepszy, Love and Hate. I zagramy kawałek z tego albumu, który nazywa się I Will Never Love.

I Will Never Love Michael Kiwanuka. Och, no, było smutno. Cały album zresztą jest w takim klimacie, ale ten utwór chyba jest najsmutniejszy moim zdaniem z tego albumu. No nie wiem, polecam ocenić samemu i przesłuchać ten album. Myślę, że Kiwanuka podczas tych poniedziałkowych audycji o miłości jeszcze się pojawi, bo tej miłości śpiewa dużo. A teraz kolejny legendarny utwór o miłości, który na samym początku wcale taki znany nie był. Trochę się, jak został wypuszczony, odbił się bez echa. Mowa tutaj o utworze Wicked Game Chrisa Isaaca. Utwór ten odkrył radiowiec. Osoba trochę, tak lubię sobie powiedzieć, że taka jak ja, ale tak, radiowiec, wielki fan Davida Lyncha, który usłyszał ten utwór podczas jednego z jego filmów, podczas filmu Wild at Heart. Ja uwielbiam ten film, a polski tytuł to Dzikość serca. Ja uwielbiam ten film, uwielbiam w ogóle Lyncha i uwielbiam tą historię, bo on odkrył ten utwór, no i zaczął ją puszczać tą piosenkę notorycznie w radiu. Aż podbiła rzeszę fanów, no i utwór podbił miliony serc na całym świecie, jeśli nie miliardy. Chris Isaak, Wicked Game.

Wicked Games, Chris Isaac. Oh, the world is only gonna break your heart. No, znowu smutny utwór, dzisiaj taka audycja. A ja zapomniałem przy poprzednim wejściu wspomnieć, jak się nazywał ten radiowiec, który ten utwór odkrył w filmie Lyncha. Był to Les Chestnut, który puścił ten utwór w Atlancie, w właśnie stacji z Atlanty. Tak. A w mojej głowie, przejdę do swoich teraz jakichś takich osobistych wspomnień, ten utwór, pomimo tego, że słyszany już na pewno wcześniej, bo taka piosenka musiała być słyszana wielokrotnie, to mi się kojarzy z jedną konkretną sytuacją. Lata temu, podczas jakichś takich moich rozterek miłosnych, późno w nocy stwierdziłem, że jestem głodny, gotowałem sobie makaron i włączyłem sobie muzykę, będąc sam w domu. I właśnie jakoś ten utwór wtedy do mnie przemówił i tak pamiętam do teraz po prostu ten makaron i moje rozterki różne miłosne i Chrisa Isaaca. Tak. No więc to była taka odskocznia do przełomu lat 80., 90., a teraz znowu lata, nasz obecny wiek, przechodzimy do Norwegii, do legendarnej grupy z Norwegii, która nazywa się Madrugada, i do ich ostatniego albumu z gitarzystą, i teraz tutaj spróbuję nie popełnić jakiegoś faux pas językowego, norweskiego niestety nie znam, Robert Buras, mam nadzieję, Robert Soli Buras, gitarzysta, który zmarł rok przed wydaniem tego albumu, i to jest ostatni album z tym gitarzystą. Ale teraz, niedawno, po wielu latach przerwy, myślałem, że niedawno, teraz patrzę, że w 2022 roku, więc to już kilka lat minęło, wydali nowy album, który też jest fajny, ale teraz co? Przechodzimy do utworu od Madrugady, What's on your mind?

0: What's on your mind? Tell me why? Why does it have to be this way? Tymi słowami zakończę naszą dzisiejszą audycję, bo już jest po godzinie 23. Bardzo miło mi i szybko ten czas minął. Mam nadzieję, że wam również. Ja nazywam się Franciszek Dębicki. Realizował mnie Szymon Dopierała, który już za chwilę poprowadzi dobranockę, więc no co, ja was zostawiam w dobrych rękach. Hej, cześć. Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.

Już prawie 9 minut po godzinie 23 wita się z wami w zastępczej dobranocce Szymon Dopierała. Pozdrawiam serdecznie Tymka Powęzowskiego, który obdarzył mnie swoim zaufaniem i pozwolił zaprezentować wam moje muzyczne wybory na dzień dzisiejszy, 6 lipca. Moi drodzy, no nie mogliśmy zacząć inaczej, ponieważ w zeszły piątek było coś naprawdę moim zdaniem historycznego, ponieważ nie tylko dlatego, że był Open Air w Gdyni, kolejna edycja, ale również, że Telewizja Polska, medium publiczne, dało nam taką możliwość przeżywania kolejnego już 8 koncertu zespołu The Cure w naszym kraju. No, bez wątpienia był to koncert historyczny, ponieważ odbywał się no prawie równo 30 lat po ich pierwszej wizycie w listopadzie 1996 roku. Ich pierwsza wizyta była oczywiście wtedy w największej hali widowiskowej w kraju, czyli w katowickim Spodku. Promowali wtedy swoją świeżą płytę Wild Mood Swings i na tym koncercie nie zabrakło również utworów z tego właśnie wtedy 30 lat temu wydanego krążka. Zaczęliśmy od Po Bożemu, jak ten album się zaczynał, utwór pod tytułem Want. I był zarówno 30 lat temu, jak i teraz właśnie w Gdyni. Wiem, bo byłem na tym koncercie, zresztą był to pierwszy mój wyjazdowy koncert w moim życiu. Był naprawdę fajny, cudowny. Dużo się zmieniło od tamtego momentu, od tego 15 listopada, ale to nie będę o tym mówił, bo to sprawy osobiste. Moi drodzy, był utwór Want, no to pozostaniemy jeszcze w klimatach płyty Wild Mood Swings, bo skarb też zabrzmiał zarówno w Katowicach, jak i w Gdyni.

Piękny utwór z płyty Wild Mood Swings, płyta z 1996 roku, bardzo taka różnorodna, bo mamy tutaj też utwór chociażby no, w sam raz na plaży, utwór pod tytułem 13, no ale to jest dobra nocka i nie ma już słońca, więc trochę bardziej melancholijnie. Ale wracając do koncertu z 1996 roku, miałem okazję trochę podsłuchać próby zespołu The Cure przed koncertem, pierwszym koncertem w Polsce w katowickim Spodku. I wtedy zagrali pewien utwór, który mimo wszystko w podstawowym secie koncertowym na pierwszym koncercie w Polsce nie zabrzmiał, ale ja go słyszałem i parę osób, które wisiało na drzwiach do katowickiego Spodka, również ten utwór słyszało. No i dopiero musieliśmy czekać 30 lat, aż na drugim końcu Polski, w Gdyni, w zimnie, prawie że w deszczu jeszcze wtedy, usłyszeliśmy wreszcie ten piękny utwór.

Piękny utwór na takie, można powiedzieć, trzy klawisze. Z mojej osobiście ulubionej płyty zespołu The Cure pod tytułem Wish, 1992 rok. Płyta dość ostra, ale fajnie zrealizowana, nie powiem. I tutaj mamy właśnie jako taki klejnocik na samym środku płyty taki patosik pod tytułem Trust. Naprawdę jeden z piękniejszych utworów. A teraz po zespole The Cure w ramach zapowiedzi pewnego koncertu puszczę wam pewnego wykonawcę, za którego wypuszczenie po zespole The Cure, po Robercie Smithie. Myślę, niektórzy słuchacze, którzy słuchają Dobranocki, mnie właśnie zabiją.

Dokładnie 3 lipca 2025 roku miałem okazję być w Krakowie w Tauron Arenie na koncercie Morrisseya. Był fajny, aczkolwiek uważam, że koncert z 2011 roku, ten pierwszy warszawski, był trochę lepszy, ale myślę, że teraz 9 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie będzie naprawdę super. Warto się wybrać na kolejny koncert Morrisseya, który w tym momencie promuje swoją najnowszą płytę i tylko należy się modlić, żeby nie było ani za zimno, ani żeby nie padało. Bo opener pokazał, że polskie lato nie jest takie jednoznaczne i potrafi być kapryśne. I w ramach promocji zaprezentowałem wam utwór Zamszowy, którym Morrissey zaczął wtedy ten koncert w Krakowie w 2025 roku. I po prostu potem popłynęły takie hity jak Hausuny znał. Nie wiem, jaka jest setlista teraz, ale myślę, że będzie fajnie i warto naprawdę wybrać się do Warszawy na Wolę, żeby zobaczyć właśnie po raz kolejny Morrisseya, który mówi publicznie, że lubi nasz kraj, więc może tym razem nie ucieknie. Ale wracając jeszcze do koncertów w Warszawie, to raz. Do koncertów w lipcu to dwa i koncertów zamszowych to trzy, ponieważ 23 lipca to będzie bodajże czwartek, tym razem w klubie Progresja w Warszawie, w tym samym Fyrtlu na warszawskiej Woli wystąpi zespół, który Zamsz ma jak najbardziej w nazwie.

Piękna płyta, piękna nocna płyta z nocą w tytule Night Thoughts, 2016 rok. Płyta zespołu Suede, jedna z moich najbardziej ukochanych. Myślę, że coś zagrają 23 lipca w Warszawie. Brett Anderson i spółka. Bo to naprawdę świetny album. Utwory są ze sobą połączone. To jest taka suita, ale naprawdę pięknie to płynie. I pomyślałem sobie, że zagram takie osobiste swoje muzyczne wspomnienia związane z grupą Suede. Mówiłem o roku 1996 w kontekście płyty Wild Mood Swings i pierwszego koncertu grupy The Cure w naszym kraju, ale 1996 rok to dla mnie ukazanie się chyba najbardziej ważnej dla mnie płyty lat 90., czyli płyty Coming Up zespołu Suede. To taka płyta w takich żółto-zielonych kolorach, bardzo fajna. Miałem okazję ją wtedy dostać i właściwie ona się nie zestarzała do dzisiaj.

wycinek z płyty Coming Up to By The Sea, Brad Anderson i Suede. No i jeszcze pozostaniemy na tym albumie, no bo przecież mamy co prawda poniedziałkowy wieczór, no ale o sobocie można też w poniedziałek ładnie zaśpiewać.

Nikt tak pięknie nie śpiewa Lala jak zespół Suede na płycie Coming Up w ostatnim utworze z tego albumu, chyba największym ich przeboju na pewno z tego okresu, czyli Saturday Night. No, to Lala zawsze mnie wzrusza i mam nadzieję, że usłyszę to razem z redaktorkami Pauliną Kurek i Alicją Miszczak, bo razem tak aferowo się na ten koncert wybieramy. Myślę, że będzie bardzo fajnie i w ogóle przeżyjemy masę wzruszeń. Moi drodzy, no nie, muszę zagrać jeszcze jeden kawałek grupy Suede, bo nie byłbym sobą. Przejdziemy do płyty z 1999 roku, czyli Head Music, i tam prawie na sam koniec

Płyta może nie tak dobra jak Coming Up, czyli płyta Head Music, ale parę fajnych momentów i wzruszających na pewno mam. Takim utworem jest utwór He's Gone, prawie pod sam koniec tego albumu. Teraz czas na takie małe kalendarium, ponieważ 6 lipca powoli zbliża się ku końcowi. I taka rocznica, ponieważ 6 lipca 1957 roku po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney.

Dlaczegoż by nie na ulicy, nikt nie zauważy nas. Dlaczegoż by nie na ulicy, tak śpiewał Paul McCartney i John Lennon. Tutaj razem na mojej ulubionej płycie, czyli płycie The Beatles, zwanej również białym albumem. To rok 1968. Moi drodzy, powoli się będę z wami żegnać, bo godzina już w zasadzie minęła. Dziękuję jeszcze raz pięknie i kłaniam się Tymkowi Pomędzowskiemu za możliwość zrobienia tego zastępstwa. Jeszcze nie wiem, co będzie za tydzień. Może też poprowadzę dobranockę, ale wtedy będę miał gościa specjalnego, więc jeśli chodzi o szczegóły, to śledźcie koniecznie profil dobranocki Tymka Pomędzowskiego na Facebooku. On wam wszystko na pewno wcześniej napiszę. Żegnam się z wami na ten czas. Szymon Dopierała sprzed mikrofonu i zza konsolety. I kończę utworem też Paula McCartneya i Johna Lennona. Ich ostatni to utwór jest. Znaczy był. Znaczy w sumie jest, bo cały czas możemy go słuchać. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Nocnik na 98,6.

Seus colores acendem, suam de já vestes. Czasem czuję też, czasem dobrze jest w słońcu.